0: Jakub Szumilas, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. W parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Wejherowie odbyły się uroczyste obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Święta Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Była uroczysta procesja oraz festyn dla mieszkańców. Uroczystości rozpoczęły się od sformowania kolumny procesyjnej przed kościołem parafialnym. Wraz z asystą feretronową, licznymi pocztami sztandarowymi oraz oprawą muzyczną orkiestry, wierni przeszli pod figurę Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Śmiechowie. Centralnym punktem obchodów była msza święta w intencji ojczyzny, odprawiona o godzinie 12:30.
1: Są nasi parafianie, którzy sami zorganizowali ten festyn, bo tak prawdę mówiąc ja tutaj nie miałem za bardzo udziału, ale to tylko myśmy się spotkali, zorganizowali, więc mogą ciepłą grochówkę sobie zjeść, bigos zdaje się tam jest, ciasta, kawa, herbata, jest malowanie twarzy dla dzieci, jest dmuchanie, jest na którym nawet ja zjeżdżam.

0: słyszałem. No i jest fotobudka też, trzeba powiedzieć, że to jest majówka, więc podejrzewam, że wielu wyjechało na ten czas. Wielu pojechało gdzieś nad morze, gdzieś tam w jakieś inne. Także jak ja patrzę na tyle, jak ludzi tu są, no to są, myślę, że to jest dosyć dużo, sporo.
1: Mówi ksiądz Andrzej Nowak, proboszcz parafii Najświętszej Marii Królowej Polski w Wejherowie. Bezpośrednio po liturgii obchody przeniosły się na teren wokół kościoła, gdzie zorganizowano festyn rodzinny. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, dla których przygotowano szereg atrakcji. Na placu zagrała orkiestra parafialna, a nad przebiegiem zabawy i oprawą muzyczną na żywo czuwał wodzirej DJ. Na uczestników czekał tradycyjny poczęstunek w postaci wojskowej grochówki oraz bigosu. Dzięki zaangażowaniu parafian, którzy upiekli ciasta, przygotowano również słodki bufet. Najmłodsi uczestnicy pikniku mogli korzystać z muchańców oraz brać udział w grach i konkursach rodzinnych. Mieszkańcy gminy Krokowa świętowali w Szarnowcu gminne obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja. W 2026 roku świętujemy 235. rocznicę tego wydarzenia. Po uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele w Żarnowcu wyruszył korowód świętujących pod pomnik Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Tam odbyło się złożenie wiązanek i kwiatów.
2: Przede wszystkim jesteśmy w historycznym miejscu. Te obchody Konstytucji 3 maja świętujemy już od 20-lecia międzywojennego tutaj w Żarnowcu, kiedy to stowarzyszenie Związek Powstańców i Wojaków postawił tutaj pomnik, kaplicę, pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, więc dlatego tutaj pod okiem niemieckich strażników obchodziliśmy obchody Konstytucji 3 maja. Dzisiaj mają to troszkę inny charakter, ale historycznie nawiązują do tamtych obchodów z 20-lecia międzywojennego.
1: Mówił Adam Śliwicki, wójt gminy Krokowa. Po oficjalnych wydarzeniach mieszkańcy i odwiedzający mogli wziąć udział w festynie rodzinnym. Na gości czekały atrakcje, m.in. koncert orkiestry dętej OSP Wierzchucino, loteria fantowa, występy szkolnych zespołów muzycznych, występ zespołu My Steak oraz strefa gastronomiczna. Przypomnijmy, że konstytucja uchwalona została 3 maja 1791 roku jako ustawa regulująca ustrój prawny monarchii dziedzicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku. Dziś punktualnie o 9 rano tegoroczni maturzyści przystąpili do swojego najważniejszego egzaminu w dotychczasowym życiu. Na początku zmierzyć musieli się oczywiście z językiem polskim. Ponad 350 tysięcy osób przystąpiło dzisiaj w całej Polsce do egzaminu maturalnego. My odwiedziliśmy dzisiaj Wejherowski Liceum nr 1 przy ulicy Bukowej, gdzie do matury przystąpiło rekordowe, przynajmniej w ostatnich latach w tej placówce, aż 260 osób, o czym mówi Katarzyna Bojke, dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 1 w Wejherowie.
3: To jest stresujący czas dla maturzystów, oczywiście. Na ten moment, na ten egzamin przygotowywali się przynajmniej od 4 lat, ale dla nas również to jest czas dość stresujący. Wiadomo, trzeba pamiętać o wszystkich procedurach, trzeba cały ten egzamin dobrze właściwie przeprowadzić, więc tak, jest to wielkie święto, ale też wielkie zadanie.
1: Do którego abiturienci przystępują w kilku odsłonach: obowiązkowym języku polskim, matematyce oraz języku obcym, a także przynajmniej jednym wybranym przedmiocie rozszerzonym.
3: Maturzyści wybierają zazwyczaj 2 lub 3 przedmioty rozszerzone na egzaminach i najczęściej wybieranym przedmiotem jest język angielski, ale też matematyka w naszej szkole cieszy się dużą popularnością wśród zdających i też jest to przedmiot, który bardzo często jest wybierany przez zdających. Jeżeli chodzi o przedmioty najrzadziej wybierane przez zdających, co roku mamy garstkę osób, która zdaje historię sztuki. Zazwyczaj to są absolwenci, którzy myślą o tym, żeby zdawać na architekturę. Natomiast jedna osoba w tym roku zdaje język kaszubski, z czego się bardzo cieszymy.
1: Nadmienia Bojkę. Najpierw jednak to, co dla wielu jest najtrudniejsze, czyli język polski. Egzamin w postaci 2 arkuszy, a w nim to, co wielu przeraża, czyli praca pisemna.
3: Uczniowie kształcą umiejętność pisania od początku właściwie bytności w szkole, więc mam nadzieję, że to się przełoży. Ja twierdzę, że właśnie w dobie sztucznej inteligencji ta umiejętność pisania będzie, twórczego pisania, pisania od siebie, będzie taką umiejętnością, która będzie niezwykle rzadka i cenna wśród ludzi, tak myślę, na przyszłość. A jeżeli chodzi o język polski, to jest najdłuższy egzamin, on trwa aż 240 minut, najdłuższy z wszystkich egzaminów pisemnych i myślę, że jest to jeden z tych egzaminów, którego maturzyści obawiają się najbardziej.
1: Mówiła dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 1 w Wejherowie. My oczywiście trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, przed którymi kilka stresujących dni, ale po nich najdłuższe w życiu wakacje. W Szpitalu Morskim imienia WCK w Gdyni odbędą się bezpłatne warsztaty Świadoma Mama. To propozycja dla kobiet w ciąży i młodych mam, które chcą zdobyć wiedzę, porozmawiać z ekspertami i lepiej przygotować się do porodu oraz do pierwszych miesięcy macierzyństwa. Wydarzenie zaplanowano na 13 maja. W programie znalazły się spotkania z położnymi fizjoterapeutami, doradcami laktacyjnymi i instruktorami

0: chustonoszenia. Uczestniczki będą mogły dowiedzieć się m.in., kiedy ciężarna trafia do szpitala, jak rozpoznać sygnały alarmowe u noworodka, jak korzystać ze smoczka, czy na co zwrócić uwagę przy wyborze laktatora. Zaplanowano również debatę z położnymi ze Szpitala Morskiego poświęconą przygotowaniu do porodu i tzw. gdyńskim standardom narodzin. Organizatorzy podkreślają, że warsztaty mają być nie tylko źródłem wiedzy, ale też przestrzenią do rozmowy, wymiany doświadczeń i budowania relacji w przyjaznej atmosferze. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, we wtorek. Arkadiusz Mieńczewski, kłaniam się i pozdrawiam. Niektórzy wtorek nazywają małą sobotą. Nie wiem dlaczego i nie wiem czemu to ma być mała sobota, ale wiem, że dzisiaj jest Światowy Dzień Higieny Rąk, także wstając rano nie zapomnijcie umyć rąk, a dla pań mam coś zdecydowanie lepszego. Dzisiaj Światowy Dzień bez makijażu, dlatego dam wam trochę więcej wolnego czasu, możecie chwilę dłużej pospać i dzisiaj bez makijażu, tak zwane sauté wyjście do pracy. Zapraszam na nasze poranne spotkanie. Piąty dzień maja, 125 dzień roku, do końca którego zostało nam 240 dni. Wschód słońca dokładnie o 5, zachód 20:27, dzień dłuższy od najkrótszego o 8 godzin 11 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 46 dni. Rozpoczynamy już odliczanie do wakacji. 51 dni do wakacji zostało, a myśl na dziś jest taka. Sukces nie jest ostateczny, porażka nie jest fatalna. Liczy się odwaga, by kontynuować. Tak powiedział Winston Churchill. To co, kontynuujemy to nasze poranne spotkanie, a właściwie je dopiero zaczynamy. A ja jak zwykle mówię wam, dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Pragnę

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Norda FM.
2: A już za moment usłyszycie o zmianach przy terminalu w Gdańsku. Kierowcy zapłacą za częstsze wjazdy do strefy Kiss and Play. Pożary lasu w Helu? Strażacy walczyli z ogniem przy drodze wojewódzkiej. Łeba dofinansuje wymianę pieców? Miasto uruchomiło nabór wniosków? I rozbój z nożem w Słupsku? Policjanci zatrzymali 28-latkę. Zostańcie z nami. Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w radiu Norda FM. Od 1 maja zmieniły się zasady korzystania ze strefy Kiss and Fly przy lotnisku w Gdańsku. Kierowcy muszą teraz uważnie planować krótkie postoje przy terminalu. Zgodnie z nowym regulaminem pierwsze 4 wjazdy do strefy w ciągu doby pozostają bezpłatne. Każdy z nich umożliwia postój do 10 minut. Piąty i każdy kolejny wjazd tego samego dnia oznacza już opłatę 25 zł za każde rozpoczęte 10 minut. Operator parkingu firma Interparking wprowadziła także specjalne abonamenty Kiss and Fly. Mają one umożliwić nielimitowaną liczbę wjazdów z zachowaniem 10-minutowego postoju przy każdym z nich. Nowe zasady przekazano również operatorom prywatnych parkingów działających w pobliżu lotniska. Zmiany mają uporządkować ruch wokół terminalu i ograniczyć nadużywanie strefy krótkiego postoju. Dla kierowców oznacza to przede wszystkim konieczność dokładniejszego planowania wizyt na lotnisku, aby uniknąć dodatkowych opłat. 2 maja strażacy zostali wezwani do pożaru lasu, który wybuchł w pobliżu drogi wojewódzkiej w Helu. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb po godzinie 12. Na miejscu pracowała Państwowa Wojskowa i Ochotnicza Straż Pożarna. Ogień objął około 0,5 hektara zalesionego terenu. Gęsty las sprawił, że dostęp do źródła ognia był ograniczony, a rozprzestrzenienie się płomieni było trudne do kontrolowania. Służby nie wykluczają, że ogień mógł zostać zaproszony przez niedopałek papierosa rzucony na leśną ścieżkę. OSP Hel apeluje o rozwagę w posługiwaniu się otwartym ogniem w lesie. Palenie tytoniu czy biesiadowanie przy ognisku w środku lasu może zakończyć się

0: zniszczeniem cennego ekosystemu, jakim jest Helski Las. W Łebie ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Program dotyczy inwestycji planowanych na 2026 rok i jest realizowany ze środków budżetu miasta. Na ten cel zabezpieczono 100 tysięcy złotych. Dotacja może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7500 zł na jedno przedsięwzięcie. Wnioski można składać od 4 maja do 31 sierpnia lub do momentu wyczerpania dostępnych środków. Dokumenty przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Łebie. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku oraz przedstawienie zaświadczenia o braku możliwości podłączenia do sieci gazowej. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu. Inwestycje muszą zostać zakończone do 31 października bieżącego roku, a ich rozpoczęcie możliwe jest dopiero po podpisaniu umowy z miastem. Policjanci z Komisariatu Policji w Słupsku zatrzymali 28-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój z użyciem noża. Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia na terenie miasta. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawca wszedł wieczorem do jednego ze sklepów w bicie, grożąc pracownikowi nożem, zmusił go do otwarcia kasy. Następnie zabrał gotówkę i uciekł, pozostawiając przerażoną kobietę. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy analizowali zebrane materiały oraz zapisy monitoringu. Kilka dni później 28-latek został zatrzymany w swoim miejscu zamieszkania. Mężczyzna usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Prognozowana suma opadów deszczu od 5 do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na północy do 18 na południu regionu. Nad morzem zaś około 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny stopniowo przechodzący na kierunki północne. W czasie możliwych burz wiatr porywisty.
1: Śniadanie z Norda FM.

25 dzień maja, niby dzień jak co dzień, ale tego dnia wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy, o których chciałbym wam teraz o poranku powiedzieć. W Polsce w roku 1523 na Wawelu nieznany sprawca usiłował zastrzelić króla Zygmunta Starego. W roku 1971 w pierwszym meczu pod wodzą Kazimierza Górskiego reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała w Lozannie Szwajcarię 4-2. W roku 1993 rozpoczął się strajk sfery budżetowej, a w roku 2005 po raz pierwszy maturzyści trzyletnich szkół średnich pisali maturę według zasad tak zwanej nowej matury. Pozdrawiam wszystkich maturzystów, którzy nie mogą spać i już się denerwują, że przed nimi królowa nauk, czyli matematyka. Na świecie w roku 1891 otwarto Carnegie Hall w Nowym Jorku. W roku 1921 Coco Chanel wybrała spośród próbek przygotowanych na jej zlecenie

0: zapach perfum znanych później jako Chanel numer 5. W roku 1961 Alan Shepard został pierwszym Amerykaninem w kosmosie, odbywając 15-minutowy lot balistyczny na pokładzie statku Mercury 3. W roku 1992 ukazała się gra komputerowa Wolfenstein 3D, a w roku 2008 w bułgarskim mieście Petrich otwarto domowe Muzeum Jasnowidzącej Wangi. Pozdrawiam wszystkich o poranku i zapraszam za chwilę. Nasza poranna dawka śmiechu, czyli Polacy, rodacy ruszają we wtorek do pracy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
4: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
5: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem, Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Polacy, rodacy, ruszają we wtorkowy poranek z uśmiechem do pracy, a jak wam brakuje uśmiechu, to ja mam dowcip dzisiaj ze specjalnej okazji dla wszystkich pań, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Makijażu, także dzisiaj, drogie panie, możecie wyglądać bardzo naturalnie. No i uwaga, dowcip jest taki, Jasio wpada do pokoju i woła: tato, tato, mama stoi na wadze i cieszy się, że schudła 1,5 kilo. Ojciec na to: pewnie tylko zmyła makijaż. Nie wiem, jak wy podchodzicie do makijażu, drogie panie, ale może to jest właśnie wyjście, że bez makijażu stanąć na wagę i zobaczyć, co waga wskaże dzisiaj o poranku. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, uśmiechajcie się jak najczęściej, a ja zapraszam was do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Ty hodujesz. Ossis kupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
3: Więcej także na foodworks.pl.
0: Reklama.
4: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida. To już dziś w nocy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny. Reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
5: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
6: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
4: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskim.

0: Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
1: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie szeroko pojętej dziedzinie obronności. W Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
0: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 groszy za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina trzecia. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas prędkością nieco ponad 14 km na sekundę.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Doktor inżynier Wojciech Wojnowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej znalazł się w gronie laureatów prestiżowej nagrody NASA Group Achievement Award. Wyróżnienie przyznano zespołowi międzynarodowej misji naukowej Asia AQ, poświęconej badaniom jakości powietrza w Azji. To jedno z najważniejszych wyróżnień, jakie NASA przyznaje zespołom za wyjątkowy wkład w realizację swoich misji i rozwój badań naukowych. Projekt Asia AQ ma na celu zebranie szerokich danych dotyczących zanieczyszczeń atmosferycznych z wykorzystaniem pomiarów prowadzonych z samolotów, satelitów i stacji naziemnych. Badania objęły Koreę Południową, Filipiny, Tajlandię i Tajwan. Doktor Wojnowski brał udział w misji jako członek zespołu badawczego Uniwersytetu w Oslo. Uczestniczył w lotach badawczych na pokładzie samolotu NASA DC-8, gdzie obsługiwał aparaturę służącą do pomiaru lotnych związków organicznych w atmosferze. Po zakończeniu misji zebrane dane były dalej analizowane i opracowywane. Jak podkreśla naukowiec, jednym z najważniejszych efektów jego pracy było przygotowanie danych dotyczących stężenia lotnych związków organicznych w troposferze nad kontynentem azjatyckim. Wyróżnienie NASA podkreśla znaczenie międzynarodowej współpracy naukowej i wspólnych badań nad jakością powietrza oraz procesami atmosferycznymi. W Muzeum Emigracji w Gdyni można oglądać nową wystawę czasową pod tytułem Trefl, miniatury, historia w małej skali. To propozycja dla miłośników modernizmu i historii miasta, przygotowana z okazji obchodów stulecia Gdyni. Na ekspozycji znalazły się miniatury charakterystycznych budynków przedwojennego portu, wykonane w skali 1 do 25. Centralnym punktem wystawy jest model dworca morskiego z halą tranzytową, czyli budynku, w którym dziś mieści się Muzeum Emigracji. Makieta ma ponad 6 metrów długości i po raz pierwszy została pokazana publicznie. Obok niej można zobaczyć także odtworzone obiekty, które współtworzyły portową Gdynię w latach 30. ubiegłego wieku. To m.in. Urząd Morski, Portowa Straż Pożarna, Portowa Wieża Ciśniej oraz Zespół Portowych Domów Mieszkalnych i Baraków, w tym charakterystyczne pasiaki. Twórcy projektów wykorzystali nowoczesne technologie, m.in. druk 3D i precyzyjne cięcia laserowe, łącząc je z pracą artystyczną i analizą historycznych materiałów archiwalnych. Wystawę można oglądać w Muzeum Emigracji przy ulicy Polskiej 1 do 14 czerwca bieżącego roku, a wstęp jest bezpłatny. W Lęborku pojawiła się propozycja zabezpieczenia w budżecie miasta środków na kampanię społeczną dotyczącą przekazywania 1,5% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wniosek w tej sprawie złożył radny miejski Patryk Bianga, kierując go do burmistrza Jarosława Litwina. Propozycja dotyczy budżetu na rok 2027. Radny zaproponował przeznaczenie na realizację kampanii 25 tysięcy złotych. Działania miałyby na celu promocję mechanizmu przekazywania części podatku oraz zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie wsparcia lokalnych organizacji pozarządowych. Wskazano możliwość wykorzystania miejskich nośników informacji, komunikacji miejskiej oraz kanałów internetowych i mediów społecznościowych. Wniosek obejmuje także współpracę z organizacjami pozarządowymi przy przygotowaniu i realizacji kampanii informacyjnej. Propozycja ma charakter planistyczny i odnosi się do przyszłego roku budżetowego. Ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną podczas prac nad budżetem miasta na rok 2027. Ponad 50 nowych drzew oraz około 200 zielonych punktów powstanie w Ustce. Dzięki wsparciu z funduszy szwajcarskich miasto planuje także utworzenie ogrodów społecznych oraz rozwój instalacji energii słonecznej w szkołach. Inwestycje realizowane będą w ramach projektu Przyszłość w Równowadze, wspólnie ze Szwajcarią dla lepszego i bezpiecznego Słupska. Ustka jako partner

0: Przedsięwzięcie otrzyma na ten cel około 4 milionów złotych dofinansowania. W planach jest rozwój terenów zielonych, w tym tworzenie ogrodów społecznych, które mają służyć integracji mieszkańców i edukacji ekologicznej. Powstaną także zielone korytarze i pasy roślinności poprawiające mikroklimat w mieście. Projekt zakłada również aktywne zaangażowanie mieszkańców. Wprowadzone zostaną programy Adoptuj drzewo oraz Adoptuj teren zielony, które umożliwią usteckim rodzinom i grupom opiekę nad wybranymi przestrzeniami. Realizacja inwestycji potrwa do końca 2029 roku. Dzisiaj wiatr słaby i umiarkowany, zmienny, stopniowo przechodzący na kierunki północne. Na obszarze całego naszego regionu mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze. W czasie burz wiatr będzie porywisty, a temperatury będą wahać się od 9 stopni Celsjusza w pasie nadmorskim przez 12 w centrum regionu, 14 w okolicach Wejherowa i Lęborka oraz 15 w Słupsku do 18 na południowych krańcach.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: rano agosto.
1: Wczoraj było po polsku, a dzisiaj trzeba wyjść z założenia, umiesz liczyć, licz na siebie i na to, że uda ci się przejść ten egzamin z matematyki. Pozdrawiam wszystkich maturzystów, którzy spać nie mogą, ale słyszałem, że od maturzystów bardziej denerwują się ich rodzice. Spokojnie, słuchajcie, dadzą radę. Wczoraj podobno było całkiem nieźle, jeżeli chodzi o maturę. Był taki temat z matury, który myślę, że

Wszyscy ci, którzy już dawno pracują, to mają zupełnie inne postrzeganie tego tematu, bo wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. No, jaki wy macie stosunek do wpływu pracy na człowieka?

0: Kwiatkowski na nasz poranny program. Piąty dzień maja. Dzisiaj imieniny obchodzą Irena, Waldemar, Gotard, Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa i Iryda. Przysłowie na dziś: rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie. No to idąc gdzieś do lasu, zobaczcie, czy żołędzie się już zawiązały, a ja za chwilę zapraszam Was na naszą poranną księgę imion. Dzisiaj Irena i Waldemar. O tych dwóch imionach słów kilka już za chwilę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
7: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja. To obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Reklama.

kiedy słyszę imię Irena, to zawsze kojarzy mi się z Ireną Kwiatkowską, która zawsze mówiła, jestem kobieta pracująca i żadnej pracy się nie boję. Irena, imię, które kojarzy się ze spokojem, ciepłem i wewnętrzną harmonią, to osoba, która emanuje opanowaniem

0: życzliwością, a swoją obecnością potrafi wprowadzać równowagę w każdej sytuacji. To kobieta wrażliwa, empatyczna i bardzo rozsądna, ma dobre serce, potrafi słuchać i wspierać innych, a przy tym zachowuje zdrowy dystans i trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość. W pracy sumienna, cierpliwa i odpowiedzialna, działa dokładnie i bez pośpiechu, ale zawsze skutecznie. W relacjach ciepła, troskliwa i lojalna, tworzy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania. Waldemar, czyli Walduś, imię, które kojarzy się z siłą, zdecydowaniem i naturalnym autorytetem. To osoba, która potrafi przyjąć kontrolę nad sytuacją i działać pewnie nawet w trudnych momentach. Ambitny, odpowiedzialny i bardzo konsekwentny, wie czego chce i potrafi do tego dążyć krok po kroku. W pracy solidny, zorganizowany i nastawiony na efekty, najlepiej odnajduje się tam, gdzie liczy się odpowiedzialność, samodzielność i jasne cele. W relacjach szczery, lojalny i wierny swoim zasadom, może być bezpośredni i stanowczy, ale wobec bliskich jest opiekuńczy i oddany. Wszystkiego najlepszego, panie i panowie, z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
3: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
4: W Gdyni.
3: I niby wypoczywałeś w Karwi?
4: W Karwi. Do czego zmierzasz?
3: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
4: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
3: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
0: Reklama.
5: Siódma 7:30 na zegarach przy mikrofonie Michał Jarosz. Czas zobaczyć, co dzieje się na naszych drogach. Czy jakieś korki, czy może jednak ich brak? W Lęborku, no na przykład tutaj korków brak. W tym momencie w całym mieście ruch utrzymuje się bez najmniejszych problemów, także śmiało wsiadajcie za kółko i jedźcie. Z drugiej strony, jak wszyscy teraz dokładnie to zrobicie, no to się korki pojawią, więc może niektórzy niech wsiądą za kółko i pojadą w Słupsku i okolicach. Też sytuacja nieźle się prezentuje, choć już nie tak pięknie. Tutaj już znajdzie się parę dość standardowych miejsc, o których możemy sobie porozmawiać chwilę dłużej, czyli Bohaterów Westerplatte. Tutaj ruch rzeczywiście jest dość intensywny, a już poza samym Słupskiem, ale dość blisko miasta, jak zwykle o tej porze zapycha się nam przynajmniej odrobinę. 213 z Siemianic w kierunku Słupska. W Kobylnicy, jak zwykle na ulicy Głównej, ruch intensywny, jakże mogłoby być inaczej, z tym, że warto tutaj zaznaczyć, że przynajmniej zazwyczaj większość utrudnień w okolicach Słupska przed godziną 8:30 już się pokończy, więc prawdopodobnie nie są to długie utrudnienia, jeżeli będą takie dość standardowe. Dzisiaj ja podejrzewam, że będą. 468 na wysokości Gościcina i Białasowizny odrobinę się zapycha, nie ma tutaj dramatu, choć rzeczywiście cierpliwość może być delikatnie przetestowana. No i jak zwykle także o tej porze na Zamostnej w Bolszewie ruch jest intensywny. Wejherowo całkiem nieźle się prezentuje, chyba nie ma tutaj żadnego pojedynczego miejsca, na które można byłoby jakoś bardziej intensywnie ponarzekać. W Redzie nieźle, naprawdę. Zastanawiałem się, czy już po weekendzie majowym się ulica Pucka od razu zacznie zapychać, czy nie. No i wygląda na to, że ulica Pucka, jak i cała droga na Władysławowa, póki co jest jak najbardziej przejezdna. W Rumi jedynie na fragmentach Sobieskiego ruch podwyższony. No i dalej na ulicy Morskiej w Gdyni rzeczywiście dużo tych aut na mapach widać. Zdarzenie drogowe ma miejsce na Chylońskiej, ale na szczęście korków tutaj nie widać. Estakada Kwiatkowskiego dalej sprawia problemy i długo będzie, a na obwodnicy Trójmiejskiej na szczęście dramatu nie ma. Ochłodzenie idzie, jeśli chodzi o

0: Pogodę jeszcze dzisiaj nie pokaże całej swojej mocy dopiero jutro, ale już dziś będziemy mieli jedynie 12 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie. Zachmurzenie dość duże, wiem, że póki co tego nie widać, ale tych chmur z godziny na godzinę będzie coraz więcej. Mogą się pojawiać także opady deszczu, ale póki co dzisiaj raczej jeszcze niezbyt intensywne.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Pozdrawiam o poranku, którzy wsiedli do samochodu i zobaczyli, że świeci im się rezerwa, no i muszą zajechać na stację benzynową. Rząd się chwali, że dzięki temu, że reguluje te ceny, to my, polscy kierowcy, oszczędziliśmy dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca aż 3 miliardy złotych. Wow, jaki sukces! Przypomnę, że to na razie obniżenie trwa do 15 maja, ale resort energii uspokaja, że rozwiązania będą utrzymywane tak długo, jak będzie to konieczne. Zobaczymy, jak długo będzie to konieczne. A jak to wygląda w dniu dzisiejszym? Maksymalna cena dla benzyny 95 wyniesie 6,49, dla 98 6,99, a dla oleju napędowego 7,31. Ja przypomnę, że te zasady CPN-u nie obejmują autogazu. No i takie właśnie ceny będą obowiązywały od dzisiaj do jutra, a co będzie jutro, to dowiemy się dzisiaj po południu, bo to właśnie obwieszczenie zawsze pojawia się popołudniową porą i wtedy wy już wiecie, czy jechać na stację benzynową, czy też sobie poczekać. Może pojutrze będzie taniej, ale może pojutrze będzie drożej, także nigdy nie wiadomo, jak będzie. Ja życzę wam szerokiej drogi o poranku i koniecznie włączcie swoje radioodbiorniki również w samochodzie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
7: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 90

0: 69 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichta-gdynia.pl.
1: Reklama.

Niektórzy twierdzą, że matura to bzdura, inni wręcz odwrotnie. Na przykład taki Oskar Pietuszewski, reprezentant Polski w piłce nożnej i zawodnik FC Porto, wrócił do Białegostoku, aby przystąpić do matury. Mimo kariery sportowej i wyjazdu do Portugalii indywidualnie przygotowywał się do egzaminów i podkreśla, że zdanie matury jest dla niego bardzo ważne. Szef związków nauczycielskich

nauczycieli mówi, że najważniejszy jest spokój. To rada dla uczniów. Po prostu uspokójcie się, nie denerwujcie się, weźcie kilka oddechów. Jak było wczoraj z polskiego? Niektórzy twierdzą, że super, w ogóle prosto, a inni twierdzą, że nie na to się pisali. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To były dwa tematy, na których trzeba było napisać wypracowanie. Podobno już 17 minut po godzinie 9 były przecieki, a nawet przed 9 były przecieki. Teraz zajmuje się tym policja i prokuratura, bo ktoś wrzucił podobno do internetu to, co będzie właśnie na maturze z języka polskiego. Dzisiaj matura z przedmiotu, którego chyba 90% tych, którzy zdają, nie lubi. Oczywiście 10% jest takich, którzy są ścisłymi umysłami i oni mówią, że jest super w ogóle na takim egzaminie, ale 90% mówi, że niekoniecznie. No ale trzymam kciuki za was i również za waszych rodziców, żeby się tak mocno nie denerwowali. Proszę nie obgryzać paznokci. Mówię tu do rodziców. Wtedy, kiedy młodzi ludzie będą pisali swój egzamin z matematyki, trzymam kciuki. Jeszcze raz to powtórzę. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz stylizacji, która podkreśli twoją osobowość? Odwiedź Butik Mandarynka w Centrum Handlowym Jantar. To miejsce stworzone dla kobiet, które cenią jakość, wygodę i najnowsze trendy. Znajdziesz tu odzież damską na każdą okazję. Od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia. Promujemy polskie marki i stawiamy na starannie wyselekcjonowane kolekcje. Butik Mandarynka. Moda, która podkreśla ciebie. Wejherowo. Ulica Obrońców Helu 3. Serdecznie zapraszamy.
2: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
3: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
0: Reklama.
4: Dziś na maturze matematyka. Pytamy maturzystów o nastawienie. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. Narciarze zakończyli wyjątkowo długi w tym roku sezon narciarski na Kasprowym. Agnieszka Trojanowska, BIS. Obowiązkowa matematyka to z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Drugi dzień matur rozpocznie się już za godzinę.
5: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
6: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudno była.
4: O nastroje pytamy zdających w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi.
7: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka. Także no matematyką się trochę stresuję. Oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
8: Będzie w porządku.
9: Czuję się bardzo przygotowany i już się nie mogę doczekać.
4: Matura jest w tym roku wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej, potem reformy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kozioł.
10: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Władimir Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
11: Amerykanie
10: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
4: 7-letni chłopiec został poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą, kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet. Doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec z poparzeniami twarzy i szyi trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego ojciec był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Strzelanina nieopodal Białego Domu z udziałem funkcjonariuszy z

0: Secret Service, którzy zauważyli w parku mężczyznę z bronią. W wyniku wymiany ognia ranne zostały dwie osoby, mężczyzna oraz przypadkowy nastolatek, który przechodził obok. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony. Do incydentu doszło wczesnym popołudniem w parku między Białym Domem a pomnikiem Waszyngtona. Definitywnie zakończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Od wczoraj ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też teraz wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzecznik Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
1: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
0: Kolejka ponownie ruszy 22 maja, ale na razie już nie dla narciarzy.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Remont awaryjnego przegubu na Estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni wszedł w kolejny etap. Po zakończeniu prac zabezpieczających i rozbiórkowych drogowcy przygotowują się teraz do betonowania dolnej części konstrukcji. Na placu budowy trwają obecnie prace związane z deskowaniem dolnej części przegubu i przygotowaniem do betonowania. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, roboty betonowe mają rozpocząć się jeszcze w tym tygodniu i będą jednym z najważniejszych momentów całego procesu naprawczego. Do tej pory wykonano m.in. zabezpieczenie przejazdu do ulicy Osada Kolejowa, podparcie do prac remontowych, demontaż urządzeń dylatacyjnych i przyległych warstw bitumicznych, rozbiórkę uszkodzonych wsporników, regenerację łożysk oraz uzbrojenie dolnej części przegubu. Na obecnym etapie roboty prowadzone są w formule jednej wydłużonej zmiany przy zwiększonej liczbie pracowników. Wynika to ze specyfiki prowadzonych prac, które skupiają się teraz na zbrojeniu, deskowaniu i przygotowaniu do betonowania. Organizacja ruchu w rejonie estakady pozostaje bez zmian. Główny ciąg nadal jest zamknięty, a przejazd odbywa się przez łącznicę przy ulicy Hutniczej. Drogowcy apelują, by z tego odcinka nie korzystali przede wszystkim ci kierowcy, dla których nie jest to naprawdę konieczne. Nawet 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który tuż przed majówką dokonał kradzieży roweru z posesji domu jednorodzinnego w Luzinie. Mundurowym szybko udało się ustalić sprawcę i zatrzymać go już następnego dnia. Złodziej był na tyle bezczelny, że skradziony rower o wartości 1500 zł przemalował na inny kolor. Odzyskany jednoślad przekazano właścicielowi. Fejherowscy mundurowi przypominają, aby rower przypinać solidnym zabezpieczeniem oraz pozostawiać go w widocznych, dobrze oświetlonych i objętych monitoringiem miejscach. Rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo roweru może być jego oznakowanie poprzez naniesienie unikalnego numeru identyfikacyjnego. Dzięki temu właściciel ma większe szanse na odzyskanie jednośladu w przypadku kradzieży. Akcję tę prowadzi Straż Miejska w Wejherowie. Przedłużono nabór projektów do działań planowanych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka. Nabór dotyczy przedsięwzięć związanych z termomodernizacją i jest realizowany w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Zgłoszone projekty muszą dotyczyć Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka oraz wpisywać się w założenia programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Warunkiem udziału jest również przygotowanie tzw. fiszki projektowej zgodnej z określonym formularzem oraz przesłanie jej drogą elektroniczną do 18 maja bieżącego roku. Projekty muszą mieć charakter zintegrowany i spełniać wymagane wskaźniki produktu i rezultatu. Ocena zgłoszeń obejmie etap formalny oraz merytoryczny, w tym kryteria dostępu i ocenę punktową. Niespełnienie wymagań formalnych lub kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem projektu. Po zakończeniu naboru powstanie lista projektów oraz lista rezerwowa, a ostatecznie decyzję o dofinansowaniu podejmie instytucja zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Funkcjonariusze referatu kryminalnego Komisariatu Policji w Słupsku prowadzą poszukiwania sprawców włamania do domu jednorodzinnego przy ulicy Bytnerowicza. Do zdarzenia doszło 29 kwietnia około godziny 13. Policjanci zabezpieczyli monitoring, na którym zarejestrowano wizerunki osób podejrzanych o udział w przestępstwie. Trwają czynności mające na celu ustalenie ich tożsamości. Mundurowi apelują do wszystkich, którzy rozpoznają osoby widoczne na nagraniu lub mają informacje mogące pomóc w sprawie, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Słupsku. I na stronie komendy również znajdziecie zdjęcia poszukiwanych. Temperatura maksymalna nie będzie dzisiaj rozpieszczać. Spodziewamy się 18 stopni Celsjusza na południowych krańcach naszego regionu, 15 w Słupsku, 14 w Lęborku i Wejherowie, 13 w Gdyni i 9 w pasie nadmorskim. Na obszarze całego naszego regionu spodziewamy się deszczu, a gdzieniegdzie nawet może zagrzmieć. Tam, gdzie zagrzmi, wiatr będzie również bardziej intensywnie i wiatr zrobi się porywisty. Norda, Norda.

Arkadiusz Mieńczewski, witam ponownie we wtorkowy poranek. Piąty dzień maja, dzisiaj Światowy Dzień Higieny Rąk. A ja sprawdziłem, jak to jest z naszą higieną Polaków. Przede mną najnowszy raport i posłuchajcie. Codzienny prysznic, ponad połowa Polaków bierze prysznic raz na dobę. Rzadsze mycie, co dziesiąty Polak myje się raz na dwa dni. Tylko około 27% Polaków deklaruje mycie się dwa lub więcej razy dziennie, co jest domeną głównie młodych osób do 39 lat. Higiena jamy ustnej. To jest podobno nasza pięta Achillesowa. Nawet 4 miliony Polaków deklaruje, że nie myje zębów w ogóle. Brak szczoteczki. Około 800 tysięcy osób w Polsce nie posiada własnej szczoteczki do zębów. Nieprawidłowe nawyki. 60% Polaków myje zęby za krótko lub wcale. Brak pasty. 1 na 10 Polaków w wieku od 18 do 40 lat nie używa pasty do zębów. No i właśnie higiena rąk, deklaracje w sprawie rzeczywistość. 94% Polek deklaruje mycie rąk po wizycie w toalecie. Inne badania wskazują, że ogółem Polacy często zaniedbują ten obowiązek lub robią to zbyt krótko i bez mydła. Takie są wyniki najnowszego raportu, a wy już możecie się odnieść do tego sami, czy to prawda, czy też nie. Dzisiaj przypominam Światowy Dzień Higieny.

0: Jemy rąk, to myjemy te rączki, myjemy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł.

0: Mają pokoje dla gości.
1: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
0: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24. Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy. To?
2: Salon Fajne Materace.
0: Gdzie?
2: W Wejherowie.
0: Kiedy?
2: Od 15 do 31 maja.
0: Co?
2: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
0: Nie czekaj, aż okazja przejdzie Ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
2: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
0: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
4: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
5: Reklama.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: wszystkie zdolności i możliwości rozwoju. Jesteście niesamowicie pracowici i sumienni, stale poszerzacie swoją wiedzę o coraz to nowsze dziedziny i wiedzę, jak ją wykorzystać, co prowadzi do niemałych sukcesów. Korzystacie z życia i odważnie wykorzystujecie każdą okazję, jaką postawi przed wami los. Macie niepowtarzalny gust i poczucie estetyki. Nie da się przejść obojętnie obok pięknych, stylowych dodatków, których nigdy wam nie brakuje. Zdecydowanie można zaliczyć was do grona artystycznych dusz. Uwielbiacie rozwijać się również w twórczych dziedzinach. Wasze zalety: skromność, sumienność, wady: władczość, nieobliczalność. Wasza szczęśliwa liczba to jedynka. Wśród urodzonych 5 maja są brytyjska piosenkarka oraz autorka tekstów Adele, polski pięściarz Dariusz Tajger, Michal Czeski i polski reżyser i scenarzysta Jerzy Skolimowski. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
3: Wypadzik?
2: Radiowy wypadzik z kulturą.
3: A gdzie wypadniemy?
2: Na kasie będzie apartny język aspiewani.
3: Na Kaszuby, mój panie?
4: Rycią Kłychlińsk.
3: Więc idę, Kłychliński. Buten siekły. Co to znaczy?
2: To coś niedopuszczalnego, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
3: A jeśli przepisy są wbrew?
2: Buten siekły.
3: Podaj kilka przykładów.
2: Noziam brwie łegwelec, płepic wina sledza, łegrut łerac w kwete, buten siekły.
3: Jeszcze.
2: Kuśnąc cotka w pianta, łysnąc nakę, zanim do klapsztule włoziec skło, buten siekły.
3: A zakochać się w niekaszubce?
2: To nie je buten siekły.
5: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
2: Lynka, Kalina Janczewska
3: i Głystk, Tomasz Fopkę.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

I są twoje urodziny. Tak śpiewał Ryszard Rynkowski. Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy 5 maja obchodzą swoje urodziny. Macie nieprzeciętną intuicję i wielkie

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
3: Ty hodujesz, Ossi skupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
4: Więcej także na foodworks.pl.
0: Reklama.
5: Reklama. 8:30 na zegarach, Michał Jarosz po raz drugi już przy mikrofonie, aby zdać wam raport z dróg regionu. Zaczynam od trójmiejskiej obwodnicy. Godzinę temu wiem o tym, że nie jest na niej znowu tak tragicznie. Dalej ta sytuacja się utrzymuje. Nie jest źle, choć jest jedno ale. Ruchy spowalnia odrobinę nam na wysokości Osowej, ale to tylko tam. Poza tym raczej przejedziecie przez obwodnicę bez większych problemów. W Gdyni z kolei tutaj nieźle, poza estakadą Kwiatkowskiego, która jeszcze długo będzie kierowcą psuła krew. Ruch podwyższony głównie tylko w północnej części miasta, Derdowskiego, Dąbka. Fragmenty Kwiatkowskiego również, chociaż nie, chciałem powiedzieć, że fragmenty Kwiatkowskiego w północnej części się zapychają, ale to naprawdę jedynie, wyłącznie w rejonie samego skrzyżowania z Dąbka, więc raczej samą estakadę Kwiatkowskiego, samą ulicę Kwiatkowskiego poza estakadą możemy tutaj już sobie odpuścić. Na ulicy Morskiej ruch rzeczywiście jest podwyższony. Jeśli chodzi o Hutniczą, tutaj już znacznie lepiej. Rumia przejezdna, nie mam się czego w całym tym mieście przyczepić, a Reda też się nieźle prezentuje, nawet ulica Pucka jest przejezdna. Póki co podejrzewam, że już niedługo sezon zacznie się rozkręcać i ulica Pucka będzie zapchana notorycznie. Wejherowo przejezdne, trasa na Lęborg również przejezdna, w samym Lęborku sytuacja cały czas dość stabilnie się prezentuje. Ruch tak naprawdę w żadnym punkcie nie jest specjalnie podwyższony. Do Słupska także dojedziemy bez większych problemów, w samym Słupsku nieźle. Ulica Kaszubska odrobinę się zapycha i jeszcze delikatnie ruch podwyższony jest na trasie numer 213 z Siemianic do Słupska. Poza tym w samym mieście Słupski jeszcze Bohaterów Westerplatz odrobinę się zapycha, a Kobylnica, ulica główna, już jest raczej przejezdna. Tutaj już poranne godziny szczytu się nam kończą i prawdopodobnie to już jest kwestia minut, kiedy już sytuacja będzie tutaj normalna, taka międzyszczytowa. A my o godzinie 9:30 po raz kolejny rzucimy sobie okiem, jak sprawy się mają. Upałów to dzisiaj raczej nie będzie. 12 stopni będziemy mieli max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie. Opady deszczu mogą się dzisiaj pojawić. Szansa jest raczej taka pół na pół, ale to i tak więcej niż przez ostatnie dni. Zachmurzenie będzie się systematycznie w ciągu dnia zwiększało, a do tego ciśnienie utrzymuje się umiarkowane 1011 hektopaskali i wiatr utrzymuje się słaby, momentami umiarkowany.
0: Śniadanie z...

0: dzisiejszy poranek to u mnie czas raportów. Był raport o higienie Polaków, a teraz raport o majówce, która minęła i to minęła na drogach również. W okresie od 30 kwietnia do 3 maja na polskich drogach doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Dalej niestety pijemy i wsiadamy za kierownicę. 1337 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu zatrzymała policja, a ilu można powiedzieć nie zatrzymała, no bo policjanci nie są w stanie sprawdzić wszystkich tych, którzy wsiadają za kierownicę, ale dobre jest to, że jeżeli chodzi o na przykład statystyki dotyczące ubiegłego roku, to odnotowano o jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w zeszłym roku, no ale to tylko o jedną, a i tak 20 osób straciło życie na drodze. Pamiętajcie o tym, jeżeli chodzi o wypadki, to najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. Pamiętajcie, ci, którzy wsiadacie na motocykl, rower, jesteście najbardziej narażonymi użytkownikami na drodze na to, że może wam się coś stać. Dlatego miejcie oczy dookoła głowy, a wy, którzy siedzicie w samochodach, patrzcie w lusterka, bo to jest bardzo ważny element.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350.

0: 160 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Na antenie Radia Norda FM otwieramy Okno na kulturę, a przy mikrofonie Agata Andryskowska. To będzie podróż przez emocje, historię i wielkie kino. Na mieszkańców Wejherowa i okolic szykuje się wyjątkowe wydarzenie dla miłośników kinematografii. Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na niezwykły przegląd Wajda Rewizję, przygotowany z okazji setnej rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy, jednego z najwybitniejszych twórców w historii światowej kinematografii. Najbliższy seans można będzie zobaczyć już 10 maja, gdzie na ekranie pojawi się kultowy film Niewinni Czarodzieje, opowiadający o młodości, wolności i poszukiwaniu własnej drogi. Przegląd potrwa do grudnia, a każdy miesiąc przyniesie nowy tytuł, dopasowany do pory roku i nastroju. To starannie zaplanowana podróż przez różnorodne oblicza twórczości reżysera. Od uznanych arcydzieł po filmy, które dziś szczególnie zasługują na nowe odczytanie. Organizatorzy zapraszają do ponownego odkrycia filmów Wajdy. Spojrzenia na nie z dzisiejszej perspektywy, w zmienionym kontekście społecznym i historycznym, bo jak zaznaczają organizatorzy, okazuje się, że jego dzieła wciąż pozostają zaskakująco aktualne. Poruszają, prowokują do refleksji i inspirują kolejne pokolenia widzów. Andrzej Wajda, laureat Oscara za całokształt twórczości, był nie tylko reżyserem, ale także uważnym obserwatorem rzeczywistości. W swoich filmach z niezwykłą przenikliwością opowiadał o losach ludzi uwikłanych w historię, politykę i narodowe mity. Jego styl, pełen metafor, dynamiki i malarskiej wrażliwości, do dziś zachwyca i wyróżnia się na tle współczesnego kina. Organizatorzy zachęcają do przybycia, jeśli chcecie przeżyć kino, które nie tylko opowiada historię, ale też zmusza do refleksji.

0: Czas na pogodę. Co nas czeka w najbliższym czasie? Deszcze, burze z intensywniejszymi opadami i miejscami do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Zabierajcie ze sobą parasole wychodząc z domu. Środa i czwartek przyniosą najgorszą pogodę z opadami deszczu w całym kraju, lokalnymi burzami. Koniec tygodnia to stopniowe uspokojenie, choć deszcze i burze nie znikną całkowicie. No i te temperatury, które wracają do tak zwanej normy średniej, majowej, nie będzie już upałów, ale jak ktoś lubi, to ja mam dobre wiadomości. Otóż w przyszłym tygodniu czekają nas upały 33 stopnie w cieniu, bo prognoza długoterminowa na pierwszą połowę maja zapowiada potężne i gwałtowne zmiany. Po przejściowym głębokim ochłodzeniu czeka nas gwałtowne uderzenie lata. W połowie przyszłego tygodnia do Polski wleje się ekstremalne gorąco, a termometry wskażą nawet 33 stopnie w cieniu. To dobra wiadomość dla tych, którzy lubią ciepło, a zła dla tych, którzy nie lubią. Nie będzie tak oczywiście pięknie i gorąco w całym kraju. To 33 stopnie to pojawią się przede wszystkim w centrum Polski i na południu kraju, a jeżeli chodzi o północ, no to tu niestety temperatury nieco albo stety niższe, 21-24, no 30 północny zachód. Tam może na przykład być taka temperatura około 13 maja.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
3: Dziś pora na maturę z matematyki. Egzamin właśnie startuje. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. W Bieszczadach głowią się, jak uchronić mieszkańców przed atakami niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska, BIS. Właśnie teraz maturzyści dostają arkusze z zadaniami z obowiązkowej części matematycznej. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających, z którymi rano rozmawiał nasz reporter w Warszawie, wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
4: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
5: No to jest podstawa. Ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
3: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia 50 punktów. Żeby zdać wystarczy 30%, a więc 15 punktów. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
6: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
3: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami i szkodnikami. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tak zwany reżim ciszy ma rozpocząć się dziś o północy. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, a więc pod koniec tego tygodnia.
7: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
3: Mówił prezydent Ukrainy. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Wczoraj w Bukowsku odbyło się spotkanie samorządów i służb środowiskowych. Mieszkańcy alarmują, niedźwiedzi jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
8: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
3: Samorządowcy jak wójt gminy Solina od lat domagają się m.in.

0: innymi odstrzałów i dokładnych badań liczebności zwierząt. Ochrona środowiska podchodzi do sprawy ostrożnie i formuje powoli specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą pod zabudowania.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. 4 maja na terenie województwa pomorskiego doszło do kilku groźnych pożarów, nieużytków i terenów leśnych. Strażacy interweniowali m.in. w Gdańsku, Pucku oraz w powiecie tczewskim. Jak informuje rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych, do godziny 15 pomorscy strażacy odnotowali szereg zgłoszeń dotyczących płonących traw. Niewielkie, ale niebezpieczne ogniska ognie ugaszono w Pucku przy ulicy Nowy Świat oraz w Gdańsku przy ulicy Darżlubskiej. Znacznie trudniejsza akcja gaśnicza prowadzona była w miejscowości Jelenia w powiecie tczewskim, gdzie spłonęło 1500 m2 nieużytków. Służby ratunkowe podkreślają, że każdy taki incydent to nie tylko ogromne straty dla ekosystemu, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt. Strażacy przypominają o bezwzględnym zakazie wypalania traw oraz o odpowiedzialności karnej, jaka grozi za zniecanie ognia. Apelują również do mieszkańców o natychmiastowe zgłaszanie podejrzanych zachowań oraz zauważonego dymu pod numer alarmowy 112. Lęborscy policjanci podsumowali działania prowadzone podczas długiego weekendu majowego. Mundurowi zabezpieczali m.in. obchody święta Konstytucji 3 maja, czuwając nad bezpieczeństwem uczestników przemarszu ulicami miasta oraz ograniczając utrudnienia w ruchu drogowym. W tym czasie funkcjonariusze prowadzili również kontrole drogowe i działania profilaktyczne. W trakcie weekendu policjanci wyeliminowali z ruchu 4 nieodpowiedzialnych kierujących, 3 pod wpływem alkoholu oraz 1, który miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Do jednego z zatrzymań doszło na ulicy Krzywoustego w Lęborku, gdzie kierująca samochodem miała ponad 0,5 promila alkoholu. Z kolei w Łebieniu funkcjonariusze ujawnili mężczyznę, który mimo obowiązującego zakazu kierował skuterem. Interweniowano także wobec nietrzeźwego użytkownika hulajnogi elektrycznej oraz kierowcy auta będącego po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali również 49-letniego mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary ponad 2 lat pozbawienia wolności. W czasie weekendu uczestniczyli także w festynie rodzinnym w Cewicach, gdzie prowadzili działania edukacyjne i prezentowali sprzęt służbowy. Na terenie powiatu lęborskiego nie odnotowano wypadków drogowych, doszło natomiast do 5 kolizji. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku wprowadził zmiany w rozkładach jazdy autobusów linii numer 3 i 7. Nowe godziny odjazdów oraz korekty tras obowiązują od 4 maja i dotyczą wyłącznie dni powszednich. W przypadku linii numer 3 zmodyfikowano kilka kursów między pętlą 11 listopada a Kusowem. Część autobusów będzie odjeżdżać wcześniej lub później niż dotychczas, a wybrane kursy pojadą zmienioną trasą. Między innymi przez ulicę Bohaterów Westerplatte, Głobino czy osiedle Kwitnące Ogrody. Wprowadzono także korekty godzin powrotów z Kusowa do Słupska. Zmiana obejmują również linię numer 17. Poranny kurs z pętli Dmowskiego został przyspieszony i wydłużony do Strzelinka przez Łynkówko i Strzelino. Skorygowano także kursy powrotne. Jeden z nich rozpoczyna się w Strzelinku, a inny został nieznacznie opóźniony. ZIM podkreśla, że kursy realizowane w weekendy pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje o nowych rozkładach dostępne są na stronie przewoźnika oraz na przystankach. Mieszkańcy Pucka będą mogli poczuć się bezpieczniej. Nowe defibrylatory pojawią się w mieście. Zakup 4 defibrylatorów iPad SP1 wraz z szafkami zewnętrznymi DefiSafe 3 został sfinansowany z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Urządzenia zostały zamontowane na Starym Rynku, ściana informacji turystycznej, w porcie na boisku przy Zielonej Praży, w Moksirze przed wejściem po prawej stronie oraz w szkole podstawowej. Kwota całkowita tego zakupu to ponad 27 tysięcy zł. Defibrylator AED to przenośny sprzęt służący do udzielenia pierwszej pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia. Urządzenie analizuje rytm serca i w razie potrzeby podaje kontrolowany impuls elektryczny, który może przywrócić jego prawidłową pracę. Co ważne, do użycia AED nie jest wymagane wykształcenie medyczne. Urządzenie prowadzi użytkownika krok po kroku za pomocą poleceń głosowych. Poranek za nami już dość przyjemny. Widać, że lato się zbliża, chociaż zanim ono nadejdzie, to czeka nas jeszcze ochłodzenie. Na szczęście krótkie. Dzisiaj się zacznie, ale jutro tak naprawdę pokaże całą swoją energię. Dziś jeszcze 12 stopni w Dębnie.

0: Władysławowie Łebiące, 14 w Słupsku, Lęborku, Komelnicy, 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, a jutro to już będzie 7-8 stopni na plusie. Ciśnienie umiarkowane 1011 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Arkadiusz Mięczewski, witajcie. Dla maturzystów rozpoczął się kolejny czas stresu. Rodziców też serdecznie pozdrawiam, wszystkich maturzystów, którzy mierzą się dzisiaj z królową nauk, czyli z matematyką. A ja na początek mam dla was nasze muzyczne kalendarium. W roku 1948

Urodził się Bill Ward, współzałożyciel i perkusista rockowej grupy Black Sabbath. W roku 1956 Elvis Presley zdobył po raz pierwszy szczyt amerykańskiej listy płytą Heartbreak Hotel. Tego dnia zarówno single, jak i longplay dotarły do pierwszego miejsca w Stanach Zjednoczonych.

0: 1981 Southampton urodził się Craig David, brytyjski wokalista, którego debiutancki album Born to Do It z 2000 roku spędził na liście 50 tygodni. W roku 1983 podczas rozdania nagród utwór Golden Brown zespołu The Stranglers został okrzyknięty najczęściej emitowaną piosenką w roku 1982. W roku 1984 grupa Duran Duran umieściła na pierwszym miejscu listy Wielkiej Brytanii piosenkę The Reflex, a w roku 1988 na świat przyszła Adele, angielska wokalistka. Adele w 2011 roku została pierwszą wykonawczynią, która sprzedała w jednym roku ponad 3 miliony egzemplarzy swojej płyty.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
4: W Gdyni.
3: I niby wypoczywałeś w Karwi?
4: W Karwi. Do czego zmierzasz?
3: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
4: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
3: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
5: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
6: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
5: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
6: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
5: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
7: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
8: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Nie wiem, czy wy też tak macie, że jak przeglądacie internet, to od czasu do czasu pojawiają się tam takie porady albo przepisy i ja od czasu do czasu mówię, dobra, spróbuję. Ostatnio przeczytałem taki przepis, czy też poradę, że wystarczy kilka godzin w zamrażarce, by zwykły banan zmienił się nie do poznania. Zmianie ulega nie tylko jego konsystencja, ale również smak. Jadł takie lody, konsystencja nie za bardzo mi się podobała tego banana. Powiem wam, że to był pierwszy i ostatni raz, kiedy spróbowałem włożyć banana do zamrażarki, wyjąć go, rozmrozić i próbować go zjeść. Wolę jednak te normalne banany, które po prostu kupuję i zjadam, ubierając ze skórki, nie mrożąc ich wcześniej. No ale jak macie ochotę, to możecie spróbować i wtedy będziecie wiedzieli, czy warto, czy nie. Ja już się o tym przekonałem, żebyście wy nie musieli.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wejherowo, czas na modę z charakterem. Szukasz stylizacji, która przyciąga spojrzenia? Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. To tutaj znajdziesz odzież damską na każdą okazję. Do pracy, na

0: spotkanie, na wielkie wyjście. Stawiamy na polskie marki, jakość i najnowsze trendy, które pokochają kobiety z naszego regionu. Nie musisz jechać do Trójmiasta. Najlepszy styl czeka tu, na miejscu. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
1: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
2: Reklama.
3: I właśnie w ten sposób dotarliśmy do godziny 9.30. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas po raz trzeci, ostatni w te przedpołudnie sprawdzić, co dzieje się na naszych drogach. W Słupsku na przykład dzieje się niewiele. Na ulicy Bohaterów Westerplatte w końcu się zakończyły poranne godziny szczytu. W tym momencie podwyższony ruch widać. Poza pojedynczymi punktami to najbardziej w rejonie skrzyżowania ulic Garncarskiej, Gdańskiej, Wiejskiej i Sierpinka. Rzeczywiście tutaj tych aut jest odrobinę więcej, chociaż to też nie są jakieś gigantyczne korki. W Kobylnicy sytuacja już całkowicie unormowana, no i poranny szczyt komunikacyjny zakończył się także na 213 z Siemianic do Słupska. Trasa na Lęborkszerze od samego rana, tutaj żadnych problemów akurat nie mamy, a w samym Lęborku, jeśli gdziekolwiek ma być ruch podwyższony, to będą to ulice wpadające do Ronda Solidarności i to i tak w dość niewielkim stopniu. Do Wejherowa dalej znowu jedziemy bez najmniejszych problemów, a w samym Wejherowie nieźle sprawy się mają, naprawdę. Dzisiaj cały poranek raczej dość spokojnie tutaj przebiega. W Redzie także nie mam się czego przyczepić, no i do kompletu jest jeszcze Rumia, gdzie także poranny szczyt komunikacyjny się skończył. Stąd przenosimy się odrobinę na północ, do Pucka. Sprawdźmy, co tutaj się dzieje. Nieźle, choć roboty drogowe na ulicy 10 Lutego sprawiają, że tutaj ruch troszeczkę się wolniej na pewnym odcinku toczy, niż byśmy tego chcieli. Gdynia raczej także już poranny szczyt komunikacyjny zakończyła na większości trasy regionu Gdyni. Ruch odbywa się sprawnie, no poza może Kwiatkowskiego, ale dobrze wiem, że roboty tutaj i zamknięcia jeszcze długo będą trwały. Śródmieście przejezdne, południowa część Gdyni też się nieźle prezentuje, może troszkę jeszcze na Chwaszczyńskiej ruch tylko podwyższony. I na koniec Trójmiejska obwodnica. Przejezdna nie sprawia większych problemów, no może jedynie na wysokości Osowej ruch tutaj w dalszym ciągu trochę spowalnia. Będziemy mieli jeszcze dla Was informacje, jeśli chodzi o komunikację miejską. W serwisie właśnie radiowym na antenie Nord FM informacyjnym usłyszycie o tym. Dwie linie niewielkie mają zmiany w rozkładach jazdy, ale o tym już dokładnie będziecie mogli usłyszeć już niedługo. Dzisiaj temperatura nie zaszaleje maksymalnie na termometrach. Zobaczymy 12 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 14 mieć będziemy w Słupsku, Lęborku, Kobylnica, 15 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie. Ciśnienie umiarkowane, około 1011 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany. Chmur w ciągu dnia będzie nam przybywało. Jest szansa na niewielkie opady deszczu, ale raczej też niewielka ta szansa. Jutro już będzie ona znacznie większa.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: roku, żebyście wy nie musieli, żebyście zajęli się pracą i teraz o tym, że jak łatwo dajemy się cały czas oszukiwać. Pewien mężczyzna, 51-latek, miał oszukać przynajmniej 217 osób i narazić je na straty w kwocie przekraczającej 32 miliony złotych. Założyciel diamentowej piramidy finansowej oferował różnego rodzaju produkty finansowe i inwestycyjne, w tym m.in. umowy związane z nabyciem kamieni szlachetnych czy udziałów w spółkach. Wpadł w ręce policji, po czym wpłacił milionowe poręczenie majątkowe. No i pytanie, czy zostanie w Polsce, czy po prostu gdzieś zniknie. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. No, zobaczymy, poczekamy. Być może wśród was albo wśród waszych znajomych jest ktoś, kto w latach 2019-2024 dał się oszukać, a właściwie chciał zainwestować swoje ciężko zarobione pieniądze i właśnie zainwestował między innymi w diamenty, których nigdy nie widział. To powiedzcie, że policja cały czas czeka na sygnały od osób, które być może zostały właśnie przez tego delikwenta oszukane. A on sam, no on sam, no nie wiadomo co dalej z nim. Zatrzymano jego paszport, ale wiecie, jak to jest w dzisiejszych czasach. Nawet bez paszportu, jak masz pieniądze, to możesz się służbą urwać.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: W Gowinie powstaje coś nowego. A to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
1: Reklama.

0: Ostatnio sporo mówi się o rozwodach. Pan prezydent zawetował ustawę, która pozwalała na to, żeby pojawić się u prawnika i po prostu się rozwieść, nie po sądach, no bo wiadomo, rozwody bywają różne. Niekiedy ludzie się jeszcze po tych rozwodach spotykają, inni się bardziej nienawidzą. Rzadko zdarza się, żeby koniec małżeństwa był świętowany w słodki sposób na forum firmy. Ale autor bloga Jestem Kurierem, więc rzucam paczkami, pokazał, jak świętował rozwód jego kierownik, który przez ten rozwód przechodził przez kilka ładnych lat. No i w końcu pojawił się ostatnio z dwoma ogromnymi pudłami pączków po to, żeby inni mieli taki słodki prezent od niego i napisał taką karteczkę: pączki z okazji mojego rozwodu z pijawką smacznego. Tak postanowił świętować ten czas rozwodowy. Post błyskawicznie stał się hitem sieci, budząc rozbawienie i wywołując lawinę komentarzy. Jedne były dla kierownika pozytywne, inne były negatywne, ale to normalna sprawa, tak to już jest właśnie w sieci, gdzie jedni są za pijawkami, a inni przeciwko pijawkom.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście.

0: Sprawdź redmed.com.pl. Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia. Reklama.
1: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśnienie Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację. Agnieszka Trojanowska-Bis. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu oskarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowej.
2: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
3: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
2: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
4: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
5: Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
1: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków płynący pod panderą USA opuścił ciśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem, a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez ciśninę Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
6: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
1: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli ich dokładną lokalizację.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Puccy policjanci zatrzymali 62-letniego kierującego osobówką. To dzięki szybkiemu zgłoszeniu świadka. Policjanci zostali powiadomieni przez zgłaszającego o podejrzeniu nietrzeźwego kierującego, który poruszał się w kierunku miejscowości Kosakowo, stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym. Według zgłoszenia kierujący Renault omal nie uderzył w przystanek i najeżdżał na wysepki. Mundurowi szybko pojechali we wskazane miejsce i ustalili, że 31-letni zgłaszający uniemożliwił dalszą jazdę kierującemu, wyciągając kluczyki ze stacyjki. Po wylegitymowaniu okazało się, że za kierownicą siedział 62-letni mężczyzna, który miał zakaz prowadzenia pojazdów na 5 lat. Odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu, w związku z czym został od niego pobrana krew do dalszych badań. Mężczyzna został zatrzymany. W pojeździe znajdował się również 32-letni pasażer, u którego przeprowadzone badanie

0: wykazał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna także został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Samorządowcy z powiatu Wielemborskiego, Wejherowskiego i Puckiego spotkali się w Wejherowie, by rozmawiać o kolejnych krokach związanych z przygotowaniem ustawy metropolitalnej dla obszaru Gdańsk-Gdynia-Sopot. W rozmowach uczestniczył m.in. starosta lęborski Tomasz Litwin. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy w ramach przyszłej metropolii, podkreślając znaczenie przejrzystości w podejmowaniu decyzji oraz potrzebę uwzględniania głosu wszystkich samorządów. Jak zaznaczono, wypracowanie wspólnego stanowiska ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia szerokiego porozumienia i uniknięcia niepotrzebnych napięć na etapie prac nad ustawą. Planowana metropolia miałaby objąć 61 pomorskich gmin i powiatów, a jej powstanie wiązałoby się z dodatkowymi środkami finansowymi sięgającymi około 500 milionów złotych rocznie. Samorządowcy wskazują, że nowe rozwiązania mogą przyczynić się do poprawy transportu publicznego oraz zwiększenia możliwości inwestycyjnych w regionie. 20 lat więzienia grozi 28-latkowi, który groził nożem ekspediencce i ukradł pieniądze ze sklepowej kasy. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Mężczyzna wszedł do jednego ze sklepów na terenie miasta, gdzie grożąc pracownicy nożem zmusił ją do otwarcia kasy, a następnie zabrał z niej gotówkę i uciekł w nieznanym kierunku, pozostawiając przerażoną młodą kobietę. Sprawcę napadu udało się ustalić i zatrzymać kilka dni później dzięki zapisom z kamer monitoringu oraz pracy funkcjonariuszy pionu kryminalnego ze wszystkich jednostek podległych słupskiej komendzie, którzy dokładnie przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy. 28-latek był kompletnie zaskoczony, gdy słupscy policjanci zapukali do jego mieszkania. Mężczyzna usłyszał już zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Na trasie dwóch linii ZKM Gdynia pojawiły się zmiany. W związku z wymianą słupów energetycznych realizowaną na Kamiennej Górze w Gdyni w dniach 4-6 maja w każdym dniu od 7 do 13.30 zmieniona zostaje trasa autobusów linii 204 i 252. Linia 204 w kierunku pętli Norwida od przystanku Necla 01 do przystanku Korzeniowskiego 02 jedzie objazdem ulicą Legionów i Korzeniowskiego bez wjazdu z ulicy Siemirackiego, Skargi i Mickiewicza z pominięciem przystanku Mickiewicza 02, a w kierunku Działek Leśnych od przystanku Dom Marynarza 03 do przystanku Piłsudskiego 02 obowiązuje objazd Aleju Piłsudskiego, ulicą Legionów Korzeniowskiego i Aleju Piłsudskiego. Na trasie objazdu obowiązują przystanki jak dla kierunku przeciwnego Necla 01, Korzeniowskiego 02 i Fredry 02. Linie 204 i 252 w kierunku pętli Norwida od przystanku Nesla 01 do przystanku Domy Marynarza 01 jadą objazdem ulicą Legionów Korzeniowskiego, Mickiewicza, Skargi Siemirackiego, Legionów i Aleju Piłsudskiego. Przystanki Korzeniowskiego 02 oraz Fredry 02 przy ulicy Korzeniowskiego nie obowiązują. Przystanek Mickiewicza 02 dla linii 204 zostaje przeniesiony na przeciwną stronę ulicy. W kierunku Działek Leśnych i Małego Kacka obowiązują stałe trasy.
1: Co się dzieje z tą pogodą, to ja już naprawdę powiedzieć nie jestem w stanie. Ledwo mieliśmy na termometrach 20 parę stopni Celsjusza, a jutro 7 i 8. Masakra jakaś. Dzisiaj jeszcze taka średnia wartość i tak bardzo spadła. 12 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Białebie, Ustce, 15 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Rdziurumi, Gniewinie, Luzinie, 14 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie będzie się nam systematycznie zwiększało.
2: Norda.

0: Wtorkowy poranek, Arkadiusz Mięczewski. Zapraszam na naszą poranną podróż. Wsiąść do pociągu za 10 zł. Tak, ale warunek jest taki, że będą to dzieci od 4 do 16 roku życia i te dzieci będziecie chcieli zabrać podróż pociągiem 1 czerwca, czyli z okazji Dnia Dziecka. PKP Intercity uruchomiło specjalną ofertę z okazji Dnia Dziecka. Bilety za 10 zł dla dzieciaka. I muszę wam powiedzieć, że wydaje się tanio, ale poprzednie lata było jeszcze taniej, bo jeszcze w roku 25 z okazji Dnia Dziecka PKP Intercity sprzedawało bilety za symboliczną złotówkę, a kilka lat wstecz były bilety po prostu bezpłatne. No dyszka oczywiście to nadal dobra cena, ale widać znaczącą różnicę w porównaniu rok do roku. No tanio to już było, dlatego PKP też stwierdziło, że jak była złotówka, to już za mało, to teraz trzeba wziąć 10 razy tyle, czyli 10 zł. No, także gdybyście mieli ochotę wybrać się z dzieciakiem w taką podróż pociągiem, to bilety dostępne do wyczerpania miejsc, ale nie dalej niż do 27 maja, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Dlatego może już warto zaplanować ten Dzień Dziecka.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331.

0: Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja. To obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Reklama.

0: co jakiś czas pojawiają się w internecie ogłoszenia, że włoska, hiszpańska wioska szuka tych, którzy chcą się tam przeprowadzić, domy za złotówkę. Teraz jest takie kolejne ogłoszenie, hiszpańska wioska szuka mieszkańców, a dokładniej 7 rodzin. I to najlepiej takich, których choć jedna osoba ma konkretny fach w ręku. Na nowych mieszkańców czeka bowiem posada w lokalnej firmie budowlanej, która zajmuje się renowacją domów. Potrzebny jest też ktoś, kto obsłuży niewielką lokalną kawiarnię, w której mieszkańcy mogliby rano wpadać na kawę, a po południu na drinka. Chodzi o to, by nie tylko przyciągać nowych mieszkańców, ale też by oni tchnęli w miejscowość nową energię. Miasteczko posiada wyremontowane domy, z których nowi mieszkańcy będą mogli skorzystać. Ci, którzy podejmą się wspomnianych wcześniej prac, dodatkowo nie będą płacić czynszu. Pozostałych kilka rodzin musi przygotować zaledwie 100 euro miesięcznie, czyli prawie jak za darmo. No do tego oczywiście dochodzą rachunki za bieżące zużycie mediów. No tylko jest taki mały problem, że ta mała wioska liczy zaledwie kilkudziesięciu mieszkańców, ale gdyby ktoś potrzebował spokoju, takiego na przykład na starość, to może się zainteresować tematem i może się uda tam właśnie przeprowadzić, chociaż 7 rodzin to niewiele, a podobno cały świat się tym interesuje.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.

0: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o perłowym dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
0: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego -10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
3: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W jednym z ciekawszych spotkań 27. kolejki pomorskiej 4. ligi gry w Wejherowo przegrał z wiceliderem tabeli Gromem Nowy Stab. Jedyna bramka padła w 48. minucie. Na listę strzelców wpisał się Amadeusz Mienik. Powody do dumy mieli natomiast piłkarze Stole Mógł Gniewino. Przed własną publicznością wygrali 3-0 z Jaguarem Gdańsk. Gniewnianie po pierwszej połowie prowadzili 2-0 po trawniach Arkadiusza Kolarskiego i Alana Potrawki. Przysłowiową kropkę na i w 51. minucie postawił Dawid Schroeder. 3 punkty zainkasował też gry w Słupsk. Słupszczanie pierwszego gola strzelili do Żatni. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Witalii Prydenta pokonał bramkarza Powiśla Dzierzgoń. Rywale odpowiedzieli wrunującym golem w 80. minucie autorstwa Dominika Fabisia. 120 sekund później gryfici ponownie mieli powody do radości. Zwycięskiego gola, jak się później okazało, zdobył Daniel Piechowski. Pewną wygraną odniósł Stoku Boże Pole Wielkie, który przed własną publicznością pokonał Piasta Czuchów aż 5-1. Dla zespołu z gminy Łęczyce trafiali Mateusz Sado, Łukasz Murakowski, Igor Wiczkowski i Mikołaj Hoffman, a jeden gol był samobójczy. Punktów nie udało się wywalczyć piłkarzom Pogoni Lęborg, którzy u siebie przegrali z Wieżycą Pelplin 1-2. Dla Lęborczan strzelił Dawid Patelczyk. Po 27 kolejkach pomorskiej czwartej ligi liderem pozostaje Gdynia Gdańsk. Pozostajemy na zielonej murawie, za nami 23 kolejka 5 ligi w grupie Gdańsk 1. W jednym z najbardziej widowiskowych spotkań amator Kupidon zremisował 3-3 z Salosem Rumia. Cenne zwycięstwo notował Orzeł Trąbki Wielkie, który pokonał 1-0 rezerwy Gdyni 2 Gdańsk. Wysoką formę potwierdziły Orlen Tarenda, wygrywając 4-1 ze Sportingiem Leźno. Duże emocje były w Gdańsku. Stoczniowiec przegrał u siebie 2-3 z Bałtykiem Gdynia. Kolejne gole zobaczyli kibice w Rumi. Orkan uległ 2-5 drużynie Ośczance Osice. Minimalne zwycięstwo odniósł zespół tylko Lechia Gdańsk, który pokonał 2-1 Jaguar 2 Gdańsk. Remisem zakończyło się spotkanie MKS-u Solar Władysławowo z GKS Kolbudy. Padł wynik 3-3. Na koniec kolejki KS Kwaszyna wygrał na wyjeździe 2-0 z Weekendem 2 Lozino. Za nami również 23. kolejka 5. ligi w grupie Słupskiej. W Niepoględziu Dolina Speranda zremisowała 2-2 z Kaszubią Studzienice. Podział punktów był także w meczu Sparty z Cewice z Sokołem Czechy. Tutaj również padł wynik 2-2. Skromne, ale cenne zwycięstwo odniósł zespół Słupi Goblinica, który pokonał 1-0 Jander Ustka. Prawdziwy rollercoaster kibice zobaczyli w Słupsku. Gry w 2 Słupsk zremisował 3-3 ze Stalą Jeziorzyce. Najwyższe zwycięstwo kolejki odnotował Start Miasto, który rozgromił aż 7-1 drużynę KS Wynkówko. Minimalną wygraną zanotowało także Pomorze Potęgowo, zwyciężając 1-0 ze Skotawią Dębnica Kaszubska. Na zakończenie kolejki Choinczanka 3 Choince zremisowała 2-2 z Myśliwcem Tuchomie.
5: Temperatura idzie powoli w górę, choć dzisiaj to raczej dość niemrawo i w ciągu dnia, w ciągu nawet południowych godzin będzie niewiele wyższa niż było to rano. 12 stopni dziś będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 15 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubi, Gniewinie, Luzinie i 14 bak w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie to umiarkowane 1011 hektopaskali, wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany. No i najważniejsza wiadomość, jeśli chodzi o pogodę, jutro przyjdzie niestety dość intensywne ochłodzenie.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Wracamy do pociągu, bo to właśnie dziś jest ten dzień, kiedy Polacy znów będą mogli wyruszyć do chorwackiej Rijeki. Dzisiaj sprzedaż biletów rusza i dzisiaj możecie je nabyć w tak zwanej promocji. Są tak zwane bilety tańsze, które możecie sobie nabyć. Na przykład pierwszy kurs z Warszawy ruszy w piątek 26 czerwca, czyli dokładnie w dniu zakończenia roku szkolnego. I cena biletów zależy od poziomu cenowego, który jest dostępny w chwili zakupu biletu. Najtańsze miejsca siedzące w ofercie Super Promo na trasie Warszawa-Rijeka lub Warszawa-Koper kosztują około 191 zł. Z kolei opcja najdroższa to koszt 446 zł. Taryfa podstawowa bez promocji to koszt 549 zł. Czyli nie jest tak tanio. Miejsca do leżenia na tej samej trasie, także w ofercie Super Promo, kosztują 298 zł albo 596 w taryfie podstawowej 659 zł. No można też oczywiście autobusem, wtedy 17 godzin i 30 minut, ale pociąg też nie jedzie jakoś tak zbyt krótko, bo jeżeli chodzi o pociąg, to on też około chyba 18 godzin będzie was wiózł. Ale od dzisiaj można takie bilety do Chorwacji kupić, chociaż podobno majówka i Chorwacja to było słabo, bo Polacy sobie powoli chyba odpuszczają. No nieco droższą już teraz Chorwację na rzecz innych, tańszych kierunków.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
1: Reklama.

0: dzisiaj. Matura z matematyki, która królową nauk jest, a już jeżeli chodzi o wczorajszą maturę, to są pewne wątpliwości, bo jedno z zadań na maturze z polskiego brzmiało w każdym z tekstów, jest mowa o mnogości informacji wytwarzanych współcześnie. No i eksperci, bo tam trzeba było zaznaczyć, to było pytanie zamknięte, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Jeden z ekspertów powiedział, że właściwie maturzyści powinni zaznaczyć, że to jest prawda. No, ale chat GPT, czyli sztuczna inteligencja, stwierdziła, że to jest jednak fałsz. No i pytanie moje jest takie, chyba trzeba było najlepiej dowiedzieć się u źródła, czyli ten, kto wymyślał owo pytanie, niech wypowie się, czy odpowiedź fałsz, czy prawda jest prawidłowa, no bo tak to możemy sobie gdybać. No, jeden ekspert będzie mówił, że fałsz, drugi, że prawda i tak naprawdę wszyscy dalej będą zakręceni i nikt nie będzie wiedział, czy poprawnie udzielił tej odpowiedzi. No to czekamy z niecierpliwością, czy to fałsz, czy to prawda. Ja mam nadzieję, że dzisiaj ci maturzyści sobie świetnie poradzą z matematyką i wyjdą uśmiechnięci i powiedzą, nie no, było prosto, tak 2 plus 2, no przecież wiadomo, że 4. Dziękuję wam za dzisiejszy wtorkowy poranek. Zapraszam koniecznie serdecznie na środę, czyli w środku tygodnia. Mam nadzieję, że słyszymy się ponownie. Miłego, udanego dnia i rodzice maturzystów, pamiętajcie, proszę nie obgryzać tych paznokci, naprawdę. No dajcie sobie spokój, młodzi dadzą radę, bo jak nie oni, to kto? Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnym.

0: jednej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
0: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
0: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
0: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Reklama.
4: Noworodki ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje 3 pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
5: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
4: Dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją 3 osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że 2 kolejne są zakażone, a u 5 podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefiel.
6: Nic się nie zmieniło dla naszego obywatela.
4: Hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
7: Bo spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
4: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa, leczenie jest objawowe. Objawy przypominają grypę. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatolog z okolic Zielonej Góry. 59-letnia kobieta miała poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej. Według prokuratora dentystka miała w ten sposób wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 4 lat, a zostało wszczęte po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. O ból zęba może przyprawić potencjalna kara. Oskarżonej stomatolog grozi do 8 lat więzienia. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu ze swojego kraju do pracy za granicę, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Emigrację deklaruje tylko 8% Ukraińców. Jednocześnie ci, którzy już są w Polsce, coraz częściej wiążą z naszym krajem swoją przyszłość i chcą zostać na stałe. To 38% wszystkich. To głównie osoby w wieku od 35 do 44 lat. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy 4 polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Michał Waszkiewicz.
8: Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena French z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
4: Tymczasem liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Nord FM. polskie elektrownie jądrowe Westinghouse i Bechtel otrzymały nagrodę Exim Energy Dominance Deal of the Year za rok 2026. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla silnej współpracy nawiązanej między PEI a konsorcjum Westinghouse-Bechtel w celu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jak mówi Dan Lipman, prezes Westinghouse do spraw globalnych inicjatyw, projekt ten będący jedną z największych inwestycji energetycznych

0: energetycznych w historii Polski zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze na pokolenia, jednocześnie bezpośrednio wspierając amerykański eksport, zatrudnienie i rozwój wiedzy inżynieryjnej. Westinghouse dziękuje Exim za entuzjastyczne wsparcie tego ważnego przedsięwzięcia, którego celem jest zapewnienie bezpiecznej, dostępnej w dużych ilościach i niezawodnej energii jądrowej naszym klientom, partnerom i sojusznikom za granicą. W ostatnim czasie konsorcjum Westinghouse Bechtel pomogło PEI w pozyskaniu finansowania w ramach programu Exim Engineering Multiplier Program na sfinansowanie kluczowych prac inżynieryjno-projektowych i środowiskowych, które należy wykonać przed rozpoczęciem budowy elektrowni. Podpisana umowa umożliwia obu firmom wniesienie do projektu wiedzy inżynieryjnej, co przyczyni się do utworzenia miejsc pracy zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce w związku z budową i eksploatacją elektrowni AP1000 w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. W gminie Nowa Wieś Lęborska rusza program Pomorskie dla Zwierząt 2026, który umożliwia mieszkańcom skorzystanie z bezpłatnych zabiegów dla kotów. Inicjatywa obejmuje zarówno zwierzęta właścicielskie, jak i wolno żyjące, a jej celem jest poprawa ich zdrowia oraz ograniczenie problemu bezdomności. W ramach programu można skorzystać z kastracji kocurów oraz sterylizacji kotek, a w przypadku zwierząt domowych także z chipowania wraz z rejestracją. Aby wziąć udział, należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. Po jego zatwierdzeniu mieszkańcy otrzymają skierowanie na zabieg, który będzie realizowany w gabinecie weterynaryjnym w Lęborku. Udział w programie zależy od kolejności zgłoszeń, ponieważ liczba dostępnych zabiegów jest ograniczona. Koszty pokrywane są z budżetu gminy oraz środków programu wojewódzkiego. Samorząd zachęca mieszkańców do udziału w akcji, podkreślając znaczenie wspólnych działań na rzecz ochrony zwierząt. Fajerwerki, race i wielka feta przed słupskim ratuszem. Tak mieszkańcy świętowali 80-lecie istnienia piłkarskiego klubu Gryf. Kibice fetowali w niedzielny wieczór, kilka minut po 21:00. Plac Zwycięstwa rozświetlił się racami, a niebo rozbysło kolorami dzięki przygotowanemu pokazowi sztucznych ogni. W uroczystości wzięli udział piłkarze, nie kryjąc wzruszenia. Obchody jubileuszowe zostały zainaugurowane w czwartek podczas meczu z Powiślem Dzierzgoń. Z okazji 80-lecia wydano okolicznościowe gadżety. Kibice mogą zaopatrzyć się m.in. w czapki, szaliki trójkolorowych czy koszulki bramkarskie w limitowanej edycji. Gryf Słupsk powstał pod koniec 1946 roku. Początkowo funkcjonował jako klub sportowy Gwardia Słupsk. W 1956 roku został połączony z klubem sportowym Unia działającym w słupskich fabrykach mebli oraz klubami sportowymi Traktor oraz klubem sportowym Sparta i Stal. Rozgrywki ligowe Rycerze Księstwa Słupskiego rozpoczęli w 1957 roku, gdy Polski Związek Piłki Nożnej powołał do życia trzecią ligę piłkarską. Słupski Gryf może pochwalić się awansem do 1/8 finału Pucharu Polski w sezonie 1977-1978 oraz grą w drugiej lidze w latach 2010-2016. Gdyńscy ratownicy medyczni interweniowali przy ulicy Rumskiej. Doszło tam do wypadku komunikacyjnego. Przyczyną zdarzenia, jak się okazało, była utrata przytomności kierowcy w trakcie prowadzenia pojazdu. Ratownicy medyczni przeprowadzili na miejscu medyczne czynności ratunkowe, stabilizując stan poszkodowanego. Po udzieleniu niezbędnej pomocy pacjent został przetransportowany do szpitalnego oddziału ratunkowego w celu dalszej diagnostyki i leczenia. Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni radzi: jeśli poczujesz nagłe osłabienie, zawroty głowy lub mroczki przed oczami w trakcie prowadzenia pojazdu, zareaguj natychmiast. Włącz światła awaryjne, zredukuj prędkość i postaraj się bezpiecznie zjechać na pobocze lub w najbliższą zatoczkę oraz nie kontynuuj jazdy. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia niezwłocznie dzwoń pod numer 999 lub 112. Temperatura idzie w górę, ale dzisiaj osiągnie raczej dość niemrawe wartości. 12 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Usce, 15 w Dlipucku, Kozakowie, Wejherowie, Redzie, Rubinie, Mieluźnie, 14 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Nie jest to dużo, ale doceniajmy takie wartości, bo jutro będzie dwa razy zimniej. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany, a na niebie w ciągu dnia pojawiać się będzie nam coraz więcej z chmur, a z tych chmur mogą się pojawić raczej niewielkie opady deszczu.
1: Radia Norda FM.

0: Jestem z wami jak zwykle o tej porze. Pomogę wam rozkręcić dzień najlepszymi ciekawostkami, a także solidną porcją energetycznej muzyki. U nas każdy znajdzie tu coś dla siebie, więc nic tylko nadstawić uszu. Nie jest ważne, czy w pracy, czy w samochodzie, czy na urlopie. Maja Popowska, witam i zapraszam.
1: Reklama. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
3: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera.

A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka.

świecie fizyki są zjawiska, które brzmią jak coś zupełnie sprzecznego z intuicją. Jednym z nich jest fakt, że światło nie zawsze porusza się z maksymalną możliwą prędkością. W odpowiednich warunkach, na przykład w bardzo zimnych ośrodkach laboratoryjnych, można je znacząco spowolnić. Najciekawsze jest to, że nie oznacza to zatrzymania światła w sensie absolutnym, tylko zmianę sposobu, w jaki przemieszcza się przez materiał. Fizycy potrafili osiągać prędkości tak niskie, że w porównaniu z jego naturalnym tempem wyglądało to niemal jak spacer zamiast biegu. To jedna z tych ciekawostek, które porządkują wyobraźnię, bo nagle okazuje się, że coś tak oczywistego jak światło też potrafi zachowywać się inaczej, jeśli tylko stworzy się mu odpowiednie warunki. I właśnie wtedy nauka robi coś najciekawszego. Pokazuje, że nawet najbardziej podstawowe elementy rzeczywistości mają swoje drugie, mniej oczywiste oblicze.

0: Reklama. Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Powiat wejherowski. Szuka

0: osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Z 24-godzinnym marszem Nordic Walking oraz biegiem zmierzyli się uczestnicy Ultra Stilo 6. Zawodnicy do pokonania mieli pędzlą o dystansie około 20 km. Mogli ją tyle razy przebiec i przejść, ile mieli sił przez 24 godziny. W marszu Nordic Walking zwyciężył Henryk Szamotulski z Trzebiatowa. W ciągu 22 godzin 44 minut przeszedł 8 pętli. Wśród pań najlepsza okazała się Agnieszka Milecka z Gąsowa. Również pokonała 8 pętli w czasie 23 godzin i 36 minut. W biegu triumfował Marcin Kulczyk z Gdyni. W 23 godziny 35 minut przebiegł 200 km, czyli pokonał 10 pętli. Wśród pań zwyciężyła Dorota Gałuszka z Grudziądza. Bieg ukończyła na 8 pętlach z czasem 21 godzin i 50 minut. Zmieniamy dyscyplinę. Nieudany początek półfinału Orlen Superligi dla PGE Wybrzeża Gdańsk. Gdańszczanie przegrali w Ergo Arenie z Orlen Wisła Płock 21-32. Mistrzowie Polski od początku narzucili swoje warunki gry. Już w pierwszych minutach objęli prowadzenie 4-0, a gospodarze na pierwszą bramkę musieli czekać aż do 9 minuty. Wtedy trafił Damian Domagała. Kluczowo okazała się skuteczna defensywa gości oraz bardzo dobra postawa bramkarza Torbjörna Berkuruda. W 22 minucie po trafieniu Przemysława Krajewskiego było już 12-3 dla zespołu z Płocka. Sytuację wybrzeża skomplikowała także czerwona kartka dla Tomasza Gębala w 16 minucie. Do przerwy goście prowadzili 16-8. Po zmianie stron obraz gry nie uległ już zmianie. Orlen Wisła Płock kontrolowała spotkanie, a w 40 minucie po trafieniu Michała Daszeka prowadziła już różnicą 10 goli. Gdańszczanie próbowali odrabiać straty. Najskuteczniejszy był Filip Michałowicz, który zdobył 9 bramek, głównie z rzutów karnych. Punkty dorzucili także Mikołaj Czapliński i Jakub Będzikowski. Problemy gospodarzy pogłębiło kolejne osłabienie. W drugiej połowie parkiet musiał opuścić także Nate Zmaft. Końcówka meczu należała już do gości, którzy pewnie dowieźli zwycięstwo 32-21 i zbudowali solidną zaliczkę przed rewanżem. Drugie spotkanie półfinałowe odbędzie się 9 maja w Płocku. PGE Wybrzeże Gdańsk powalczy tam o odwrócenie losów rywalizacji i przedłużenie walki o finał.
3: Po weekendzie majowym naprawdę upalnym przyszło nam ochłodzenie. Dzisiaj jeszcze nie poczujemy jego całej siły. Jutro dopiero gdzieś 12 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 15 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rubi, Gniewinie, Luzinie, 14 w Słupsku, Leborku i Kobylnicy. Na barometrach z kolei możemy zobaczyć dzisiaj 1011 hektopaskali, czyli w miarę umiarkowaną wartość. Chmur systematycznie przybywa. Z chmur mogą się pojawić opady deszczu, choć jutro będzie na nieznacznie większe.

Gobidae, czyli niektóre gatunki babek żyjących m.in. na Hawajach, potrafią robić coś, co brzmi jak mała przyrodnicza sensacja. Wspinają się po wilgotnych skałach przy wodospadach, pokonując prąd i śliską powierzchnię, żeby dotrzeć wyżej. Najciekawsze jest to, że wykorzystują do tego zmodyfikowane płetwy, które działają trochę jak przysawki. Dzięki nim mogą przyklejać się do podłoża i przesuwać krok po kroku, mimo że woda próbuje je zepchnąć w dół. To jeden

0: tych momentów, kiedy człowiek widzi scenę i ma wrażenie, że coś tu nie do końca zgadza się z intuicją. Ryba powinna pływać, a nie wspinać się jak alpinista. A jednak natura robi swoje i pokazuje, że granice między środowiskami są znacznie bardziej elastyczne niż wydaje się na pierwszy rzut oka.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
4: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
3: Reklama.

kinie grozy i thrillerze jednym z najważniejszych narzędzi jest coś, czego widz często nawet nie zauważa świadomie. Niskie, niemal niesłyszalne dźwięki o bardzo małej częstotliwości, nazywane infradźwiękami, potrafią wywoływać niepokój, napięcie i dziwne poczucie zagrożenia. Człowiek nie słyszy ich wyraźnie jak melodii czy dialogu, ale organizm reaguje na nie w sposób fizyczny. To właśnie dlatego niektóre sceny wydają się cięższe, bardziej duszne i niekomfortowe, nawet jeśli obraz sam w sobie nie jest jeszcze straszny. To piękna ciekawostka filmowa, bo pokazuje, że kino działa nie tylko przez to, co widzicie i słyszycie wprost. Czasem działa przez to, co ledwo dociera do świadomości, a mimo to robi swoje w środku.

0: Reklama.
1: Kobieto, czas zabłysnąć. Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. Najmodniejsze fasony, dopracowane detale i jakość polskich marek, którą widać od pierwszego spojrzenia. Stylizacja na co dzień, do pracy i na wyjątkowe wyjścia. Wszystko w jednym miejscu. Nie czekaj, przyjdź i znajdź swój nowy, ulubiony look. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni.
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi.
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi.
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii we wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
0: Reklama.
6: Nie żyje 40-latek z Poznania, zmarł podczas policyjnej interwencji. Maturzyści piszą dziś egzamin dojrzałości z matematyki. Jest synowcem.

0: Aplikacja dla miłośników żeglowania po mazurskich jeziorach. Dorota Werdecka, dzień dobry. Tragedia w Poznaniu. Nie żyje 40-letni mężczyzna. Do jego śmierci doszło po policyjnej interwencji, podczas której funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Wtedy mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Wszystko wydarzyło się wczoraj na poznańskich Jeżycach, gdy ratownicy medyczni i policja przyjechali wezwani do mężczyzny z rozciętą szyją. Wówczas na miejscu pojawił się 40-latek, który wdał się w awanturę z służbami udzielającymi pomocy poszkodowanemu. Policja użyła wtedy gazu pieprzowego, gdy nie reagował na polecenie, aby nie przeszkadzać w interwencji. Na jutro zaplanowano jego sekcję zwłok. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich. PKOL szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
1: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
2: czyli neon zniknął z fasady budynku,
1: to jak mówi rzeczniczka PKOL Katarzyna Kochania, jak zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
2: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
1: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKOL się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
3: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKOL-u.
1: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsora wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów.
0: Dziś królowa nauk. O 9:00 maturzyści zaczęli pisać egzamin z matematyki obowiązkowy. Z jakimi nastrojami wchodzili na egzamin?
4: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
5: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
6: To w marcu była trudna?
5: Bardzo trudna była.
7: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka.
0: O nastroje przed egzaminem w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka. Władze odcięły dostęp do mobilnego internetu przed defiladą z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa 9 maja. To w Moskwie, a doświadczyło tego wielu użytkowników, donosi agencja Reutera i niezależne rosyjskie media. Użytkownicy skarżą się, że nie otwierają im się serwisy komunikacyjne i strony. Nie działa nawet tzw. biała lista, czyli zaaprobowane przez władze strony internetowej i nie ma łączności mobilnej. W tym roku defilada na 9 maja będzie skromniejsza z powodu zagrożenia ukraińskimi atakami dronowymi, podaje Reuters. To przydatne narzędzie dla żeglarzy. Olsztyńska firma technologiczna i naukowcy z Wydziału Geoinżynierii zaprojektowali aplikację Żegluj. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa, mówi współtwórca aplikacji Marcin Gryszko.
8: Przewaga naszego rozwiązania jest taka, że to nie jest tylko lokalizacja w momencie dzwonienia, ale staramy się tą lokalizację śledzić przez najbliższe 30 minut od momentu wezwania, gdzie ta łódka może jeszcze zmienić swoje położenie. Ta zmiana może też decydować o tym, gdzie ratownicy popłyną.
0: A aplikację można pobrać bezpłatnie.
9: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga, trójmiejscy kierowcy. Na jednej z ulic Gdyni wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Ta obowiązywać będzie od 7 maja na ulicy Sieradzkiej na wysokości budynku numer 42. Zmiany są związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej. W rejonie prowadzonych robót kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Planowany termin zakończenia prac to 8 maja. Zarząd dróg miejskich w Gdyni prosi o zachowanie ostrożności oraz dostosowanie się do obowiązującego oznakowania. Informacje o aktualnych zmianach w ruchu na gdyńskich ulicach znajdziecie na stronie zdz.gdynia.pl. W gminie Potęgowo zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Decyzja wynika z rosnących kosztów funkcjonowania systemu, które, jak podkreślają władze, nie są już pokrywane przez obecne wpływy od mieszkańców. W ostatnich latach gmina dopłacała do systemu gospodarowania odpadami znaczące kwoty z własnego budżetu. W roku 2024 było to bliska 487 tysięcy złotych, a w roku 2025 ponad 542 tysiące. Nowy przetarg pokazał, że koszt funkcjonowania systemu w najbliższym okresie przekroczy 2,5 miliona złotych. W związku z tym od lipca stawka wyniesie 37 zł miesięcznie od osoby, a w przypadku gospodarstw korzystających z kompostownika 33 zł. Mimo podwyżki w systemie nadal może brakować około 300 100 tysięcy złotych. Samorząd zapowiada jednocześnie wprowadzenie programu osłonowego dla osób w trudniejszej sytuacji materialnej. Będzie on umożliwiał zwrot ponad 90% poniesionych kosztów. Wnioski będzie można składać w gminnym ośrodku pomocy społecznej, a mieszkańcy nie będą

0: musieli składać nowych deklaracji. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 lipca. Daniel Maciejak został prezesem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku. Nowy szef przedsiębiorstwa zapowiedział zwiększenie zatrudnienia kierowców, a tym samym poprawę funkcjonowania rozkładu jazdy, tak aby nie dochodziło już do sytuacji, w których odwołane są kursy autobusów. Wśród priorytetów znajduje się także poprawa stanu technicznego pojazdów oraz zakup nowego taboru. Jak zapowiedział podczas konferencji Daniel Maciejak, problem niedoboru kierowców dotyczy całej Polski i obejmuje zarówno przedsiębiorstwa publiczne, jak i prywatne. W Słupsku dodatkowym wyzwaniem jest wysoka absencja pracowników. To nie jest tylko kwestia braku kierowców, ale również tego, że w większej skali chorują, powiedział nowy prezes MZK. Daniel Maciejak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach związanych z finansami i bankowością oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Przez 15 lat zajmował stanowiska zarządcze w firmach komunikacyjnych, zdobywając doświadczenie w organizacji transportu zbiorowego oraz zarządzaniu taborem. Dodajmy, że słupski MZK obsługuje 19 linii autobusowych o łącznej długości blisko 200 km. Przez 2 dni to Wejherowo będzie sercem brackiej tradycji. W mieście odbędzie się 17. Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Jak zapewniają organizatorzy, będzie to wyjątkowe wydarzenie pełne tradycji, historii i patriotyzmu. Obchody rozpoczną się 9 maja o godzinie 8.30 od składania kwiatów przy pomniku Jakuba Wejhera. Następnie miejsce będzie miała msza święta w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy, wspólny przemarsz ulicami miasta, koncerty i występy zespołów regionalnych oraz otwarte turnieje strzeleckie. Na 10 maja zaplanowano kolejne otwarte turnieje strzeleckie, koncerty i występy zespołów regionalnych, a także zabawę pod chmurką na strzelnicy. To nie tylko wydarzenie dla braci Kurkowych, to święto dla wszystkich, którzy chcą poczuć ducha tradycji i wspólnoty. Organizatorem kongresu jest Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie. Więcej o obchodach przeczytacie na facebookowym profilu Miasta Wejherowo. No to południe mamy już za sobą, teraz ta druga cieplejsza część dnia, no ale nie cieplejsza niż weekend majowy, wręcz przeciwnie. Ochłodzenie się zaczęło i to naprawdę intensywne, choć na szczęście krótkie. Dzisiaj jeszcze nie doświadczymy pełnej mocy tego ochłodzenia, dopiero jutro. Dziś 12 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Kniewinie, Luzinie. Zachmurzenie coraz większe i mogą się do tego, ale nie muszą pojawiać opady deszczu.
1: Norda.

Przycisk zamknij drzwi w windzie wydaje się bardzo konkretną funkcją. Naciskacie i drzwi mają się zamknąć szybciej. Najciekawsze jest jednak to, że w wielu przypadkach taki przycisk wcale nie działa tak, jak się wydaje. W wielu krajach, szczególnie tam, gdzie obowiązują surowe normy dostępności, drzwi i tak zamykają się według zaprogramowanego czasu, niezależnie od tego, czy ktoś naciska przycisk, czy nie. Oznacza to, że jego rola bywa bardziej psychologiczna niż mechaniczna. Daje poczucie kontroli nad sytuacją, nawet jeśli faktyczny wpływ jest niewielki albo żaden. To jedna z tych codziennych ciekawostek, które naprawdę zmieniają sposób patrzenia na rzeczywistość. Człowiek myśli, że przyspiesza świat jednym ruchem palca, a tymczasem często po prostu dostaje dobrze zaprojektowane poczucie sprawczości.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest

0: Szukać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: W kameralnym gronie Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
4: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
5: Reklama.

kosmosie bardzo łatwo stracić poczucie tego, co jest normalne, a jednym z najlepszych przykładów jest Wenus. Na tej planecie jedna pełna rotacja wokół własnej osi trwa dłużej niż obieg akcji wokół Słońca. Mówiąc prościej, dzień jest tam dłuższy niż rok. Najciekawsze jest jednak to, że Wenus obraca się jeszcze w przeciwnym kierunku niż większość planet. Czyli gdybyście mogli tam stanąć, zobaczylibyście Słońce wschodzące na zachodzie i zachodzące na wschodzie. To jedna z tych kosmicznych ciekawostek, które naprawdę porządkują wyobraźnię. Bo nagle okazuje się, że coś tak podstawowego jak dzień i rok wcale nie musi układać się tak, jak przyzwyczaiła nas Ziemia. Wszechświat nie ma obowiązku być intuicyjny. I chyba właśnie dlatego jest tak fascynujący.

0: Reklama. Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
1: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplich Tak Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
0: Reklama.

Puff robi wrażenie niemal od pierwszego spojrzenia, ale jego sekret nie leży w pigmentach tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Najciekawsze jest to, że jego intensywne kolory powstają dzięki tak zwanej strukturze piór, które rozpraszają światło w bardzo specyficzny sposób. To zjawisko nazywa się iryzacją i sprawia, że barwy zmieniają się w zależności od kąta patrzenia. Czyli to nie jest zwykłe farbowanie natury, tylko bardzo precyzyjna gra światła i mikroskopijnej budowy materiału. Natura po raz kolejny robi coś, co wygląda jak czysta magia, a w rzeczywistości jest wyjątkowo sprytną fizyką. Człowiek widzi kolory. Przyroda pokazuje konstrukcję, która potrafi te kolory tworzyć niemal na bieżąco, bez potrzeby dodatkowej palety. Puff, puff, puff, puff.

0: King.
1: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
2: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Informacje kulturalne na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. W kinie Rejs w Słupsku w maju widzowie mogą liczyć na wyjątkowe spotkanie z ambitnym kinem w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Projekcja imienia Grażyny Bożek-Szczepłockiej. W repertuarze klubu tym razem znalazły się filmy wpisujące się w hasło odkrycia, pokazujące zarówno historie osobiste, jak i uniwersalne tematy dotyczące pamięci, relacji rodzinnych czy miejsca człowieka w świecie. Jednym z tytułów, który znajdzie się w majowym programie, a dokładnie już 14 maja, jest najnowszy film Carly Simon Romeria. Hiszpańska reżyserka, znana z głośnego i wielokrotnie nagradzanego debiutu Lato 1993, powraca w swoim najnowszym dziele do tematów bardzo osobistych. Czerpiąc z historii własnej rodziny, tworzy intymną opowieść o dorastaniu, pamięci i próbie uporządkowania przeszłości, która przez lata pozostawała pełna niedopowiedzeń. Organizatorzy zaznaczają, że film Romeria można odczytywać jako swoisty powrót do źródeł, zarówno emocjonalnych, jak i rodzinnych. Reżyserka z dużą wrażliwością portretuje bohaterów, oddając głos tym, których historie przez długi czas były przemilczane. Film skupia się na relacjach międzyludzkich, ale też na sposobie, w jaki przeszłość wpływa na teraźniejszość i kształtuje tożsamość. Seans w kinie Rejs zostanie wzbogacony o prelekcję filmoznawcy Bartosza Murawskiego, który przybliży widzom kontekst powstawania filmu oraz jego miejsce w twórczości Carly Simon. Dzięki temu odbiór obrazu może stać się jeszcze pełniejszy i bardziej świadomy. Po projekcji organizatorzy zapraszają na otwartą dyskusję, która jest stałym elementem spotkań DKF-ów. To okazja do wymiany opinii, refleksji i wspólnego przejrzenia się filmowym emocjom, jak w przypadku Romerii, często pozostają z widzami na długo po zakończeniu seansu.

filmach akcji widz bardzo łatwo wierzy w fizyczność sceny, ale za tym realizmem stoi ogromna precyzja iluzji. Jednym z kluczowych elementów jest synchronizacja dźwięku i obrazu. Aktor wykonuje ruch, drugi reaguje, a dźwięk uderzenia pojawia się dokładnie w odpowiednim momencie, nawet jeśli kontakt był tylko zasugerowany. To sprawia, że mózg sam uzupełnia brakujący element i uznaje scenę za prawdziwą. Najciekawsze jest to, że kino nie musi pokazywać wszystkiego wprost. Wystarczy, że odpowiednio zgra obraz z dźwiękiem i ruchem. I nagle widz zaczyna czuć ciężar sytuacji, mimo że na planie panowała pełna kontrola i bezpieczeństwo. To właśnie lubię w kinie najbardziej. Umiejętność przekonywania bez konieczności robienia wszystkiego dosłownie.

0: Reklama. Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl. Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.
2: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach. Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 6,99 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,31 zł. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Fęcki.

0: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
1: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
0: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
2: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
3: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja. Czy będzie zawieszenie broni, czy nie. Ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
2: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
4: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
5: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę. No więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
2: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
6: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
2: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne. Przekonują urzędnicy.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Tragiczny początek maja w powiecie wejherowskim. Dwie osoby nie żyją po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim. Sternik łodzi był pijany.
8: 1 maja, tak naprawdę z piątku na sobotę, po 23 otrzymaliśmy informację, zgłoszenie o przewróconej łódce na jeziorze Salińskim w gminie Gniewino. Policjanci natychmiast wraz z innymi służbami ratunkowymi udali się na miejsce. Jak wstępnie ustalili, łódź przewróciła się z 5 osobami, które znalazły się w wodzie. Jeden mężczyzna o własnych siłach przypłynął do brzegu. Dwie kolejne osoby zostały zabezpieczone w wyniku prowadzonej akcji.
7: Mówi zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie Karolina Pruchniak. Strażacy rozpoczęli dramatyczną walkę przy użyciu sprzętu w celu zlokalizowania pozostałych dwóch osób, które miały znajdować się w wodzie.
8: Niestety kolejne godziny wskazały ciało 28-letniej kobiety oraz 28-letniego mężczyznę. W związku z tym tragicznym zatrzymany został natychmiast także 33-letni mężczyzna, który noc, weekend spędził u nas w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie.
7: Dodaje Pruchniak, jak się okazuje, mężczyzna ten kierował łodzią, która wywróciła się na jeziorze. W momencie wypadku miał on znajdować się w stanie nietrzeźwości i mieć 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dokładne przyczyny i przebieg zdarzenia badają policyjni śledczy pod nadzorem prokuratora. Koła gospodyń wiejskich z gminy Wicko mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na swoją działalność. Rozpoczął się nabór wniosków prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program skierowany jest do organizacji działających na obszarach wiejskich. Wnioski można składać do 30 września lub do momentu wyczerpania dostępnych środków. Budżet tegorocznej edycji wynosi 140 milionów złotych. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację celów statutowych kół gospodyń wiejskich, w tym działalność społeczno-kulturalną oraz inicjatywy wspierające rozwój lokalnych społeczności. W tym roku wprowadzono istotną zmianę w sposobie składania dokumentów. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej i za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARMIR. O wsparcie mogą ubiegać się jedynie koła wpisane do Krajowego Rejestru KGW. Samorząd zachęca lokalne organizacje do skorzystania z dostępnych środków. 9 zastępów Straży Pożarnej, zarówno państwowej, ochotniczej, jak i wojskowej, gasiło pożar lasu w rejonie Niewirowa w powiecie słupskim. Ogień rozprzestrzeniał się w trzech różnych miejscach, co utrudniało jego gaszenie.

0: Jak poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, akcję gaśniczą wspierał śmigłowiec Lasów Państwowych. Ogień objął młode uprawy i nasadzenia. Ze sporym zadymieniem utrudniającym widoczność musieli się zmagać kierowcy jadący drogą wojewódzką nr 213. Zbyt małe opady deszczu i wysokie temperatury spowodowały, że tylko od 1 maja pomorscy strażacy interweniowali ponad 440 razy, z czego tylko w poniedziałek gasili duże pożary traw w Pucku, Jeleni i Gdańsku. Strażacy ponawiają apele o niewypalanie traw. W warunkach nasilających się zjawisk ekstremalnych, takich jak susze i wysokie temperatury, nawet pozornie niegroźne działania mogą prowadzić do pożarów o dużej skali, zagrażających zarówno ludziom, jak i infrastrukturze oraz przyrodzie. Od tego roku za wypalanie traw grożą surowsze kary, mandat do 5000 zł lub grzywna do 30000 zł. Czy 12, 14, 15 stopni Celsjusza to dużo, czy mało? No właśnie tutaj to mocno zależy, bo jak na wiosnę nie są to jakieś bardzo niskie wartości, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę wartości, jakie mieliśmy na termometrach w ten weekend majowy, no to nie jest specjalnie dużo. Dzisiaj właśnie 12 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, mamy 15 w Drini, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rodzie, Rumignie, Mieluzinie, 14 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie 1011 hektopaskali, a chmur coraz więcej.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

Weekend wydaje się dziś czymś absolutnie oczywistym, ale jego historia jest stosunkowo młoda. W wielu miejscach świata dopiero rozwój przemysłu i zmiany społeczne doprowadziły do wyodrębnienia 2 dni wolnych od pracy jako standardu. Najciekawsze jest to, że ten podział nie wynika wyłącznie z religii czy tradycji, ale z bardzo konkretnej potrzeby organizacji życia. Człowiek zaczął funkcjonować w rytmie, który wymagał wyraźnego rozdzielenia pracy i odpoczynku. I właśnie wtedy tydzień dostał swoją znaną dziś strukturę. To jedna z tych ciekawostek, które pokazują, że nawet tak oczywiste elementy codzienności są w gruncie rzeczy wynikiem umowy społecznej. Dziś traktujemy weekend jak coś naturalnego. A tymczasem to jeden z najważniejszych wynalazków organizujących ludzkie życie, choć nie ma formy urządzenia ani konkretnego przedmiotu.

0: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię?

0: wyjątkowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy. Daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek. Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
3: Reklama.
4: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

świecie fizyki i materiałoznawstwa są rzeczy, które brzmią jak magia, dopóki człowiek nie zobaczy ich w działaniu. Jednym z takich wynalazków jest stop z pamięcią kształtu, na przykład nitinol. Najciekawsze jest to, że kiedy taki materiał zostanie odkształcony, a potem podgrzany, potrafi wrócić dokładnie do swojej pierwotnej formy. Jakby przypomniał sobie, kim był przed chwilą. To nie jest żaden trik mechaniczny ani sprytna sprężyna. To efekt zmian zachodzących w strukturze materiału na poziomie atomowym. I właśnie to robi największe wrażenie. Człowiek wygina kawałek metalu, a potem obserwuje, jak ten metal naprawia się sam, bez narzędzi i bez siły z zewnątrz. Nauka lubi takie momenty, bo pokazują, że materia potrafi zachowywać się w sposób znacznie bardziej złożony, niż podpowiada codzienna intuicja.

0: Reklama.
1: Wejherowo, czas na modę z charakterem. Szukasz stylizacji, która przyciąga spojrzenia? Odwiedź butik Mandarynka w centrum.
2: Bez zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
0: Reklama.

Ośmiornice od dawna uchodzą za mistrzów kamuflażu, ale ich możliwości sięgają znacznie dalej niż zwykła zmiana barwy. Najciekawsze jest to, że potrafią modyfikować strukturę swojej skóry, tworząc wypustki i zmieniając jej fakturę tak, by przypominała skałę, piasek albo koralowiec. Czyli nie tylko projekcie malują się pod otoczenie, ale też dopasowują jego trójwymiarowość. To sprawia, że drapieżnik patrzy w ich stronę i często nie widzi niczego podejrzanego. Natura po raz kolejny pokazuje tu coś absolutnie spektakularnego. Zamiast jednego sposobu ukrywania się daje cały zestaw narzędzi, które działają razem. Człowiek widzi stworzenie, a po chwili przestaje widzieć cokolwiek, bo ośmiornica właśnie postanowiła zniknąć w

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.

Kiedy oglądacie film, łatwo zapomnieć, że w rzeczywistości patrzycie na ciąg pojedynczych klatek. Najczęściej jest to około 24 obrazów na sekundę, które wyświetlane jeden po drugim dają złudzenie ruchu.

najciekawsze jest to, że ten efekt nie wynika z samego obrazu, tylko z pracy ludzkiego mózgu. Nasz wzrok łączy kolejne klatki w jedną płynną historię, uzupełniając przerwy między nimi. To jedna z tych rzeczy, które zmieniają sposób patrzenia na kino. Bo nagle okazuje się, że magia ekranu nie polega na tym, że obraz naprawdę się porusza. Ona polega na tym, że my sami nadajemy mu ruch, nawet jeśli technicznie oglądamy serię zatrzymanych momentów.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
3: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Matura z matematyki napisana, jutro język obcy. Dorota Werdycka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
4: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
3: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
5: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje, masło jest tanie. Czyli,
6: i będzie dalej tanie.
5: I będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów, one są między 5 a 20% tańsze.
3: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
7: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
8: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
7: W sumie widzę, że humory macie.
9: No, to, a co mam płakać?
8: Śmiech przez łzy, tak naprawdę.
3: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
10: Na razie pod okiem Stefano Lawariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź, Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek, a najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
11: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
10: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w

0: Lidze Narodów.
1: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Gdyński program wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2026-2028 został przyjęty. Decyzję podjęto w czasie kwietniowej sesji Rady Miasta Gdynia, kontynuując sprawdzone rozwiązania, jednocześnie wskazując obszary, którym przez najbliższe 3 lata będzie poświęcona szczególna uwaga. Zakłada rozwijanie systemu wsparcia dzieci i młodzieży, zwłaszcza o szczególnych potrzebach ze względu na stan zdrowia somatycznego i psychicznego, przebywających w pieczy zastępczej oraz wychowanków w procesie usamodzielnienia. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak, jednym z założeń wsparcia rodziny jest przywrócenie jej prawidłowego funkcjonowania i ograniczenie w miarę możliwości przypadków, w których dzieci decyzją sądu umieszczane są w pieczy zastępczej. Pierwszym z celów szczegółowych programu jest rozbudowa palety usług na rzecz procesu usamodzielniania wychowanków w pieczy zastępczej. Gdyński program wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej zakłada ponadto kontynuację działań mających na celu zwiększenie liczby zawodowych, rodzinnych form opieki nad dziećmi. Komenda Powiatowa Policji w Lęborku rozpoczęła zapisy na egzaminy na kartę rowerową. Zajęcia praktyczne będą odbywać się w policyjnym miasteczku ruchu drogowego i skierowane są do uczniów, którzy chcą zdobyć uprawnienia do poruszania się rowerem po drogach publicznych. Egzaminy przeznaczone są dla dzieci, które ukończyły 10 rok życia i wcześniej zdały część teoretyczną w swoich szkołach. Zajęcia rozpoczną się 2 czerwca i będą prowadzone do końca roku szkolnego we wtorki oraz czwartki. Terminy poszczególnych spotkań ustalane będą indywidualnie z placówkami oświatowymi. Policja informuje, że na teren miasteczka ruchu drogowego wstęp będą miały wyłącznie grupy dzieci przystępujących do egzaminu wraz z opiekunami. Zgłoszenia przyjmowane są od dyrekcji szkół. Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa ma na celu poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz przygotowanie ich do samodzielnego poruszania się po drogach. Od ponad tygodnia kierowcy mogą korzystać z nowego 22-kilometrowego odcinka ekspresowej S6 pomiędzy Leśnicami i Bożym Polem Wielkim. W ciągu najbliższych tygodni Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje oddać do użytku kolejne odcinki trasy kaszubskiej. Obecnie roboty prowadzone są między obwodnicą Słupska i Bobrownikami. Drogowcy kończą układanie nawierzchni betonowej. Jak informuje GDDKiA, prace prowadzone są nieprzerwanie przez całą dobę. Docelowo droga ekspresowa S6 połączy Trójmiasto ze Szczecinem. Trasa będzie częścią międzynarodowej drogi Via Hanseatica łączącej miasta położone nad Bałtykiem od niemieckiej Lubeki po łotewską Rygę. Przemalowanie roweru, choć sprytne, nie okazało się wystarczające. Policjanci z Luzina odzyskali skradziony jednoślad. Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia na terenie Luzina, gdzie z posesji domu jednorodzinnego sprawca dokonał kradzieży czerwonego roweru o wartości 1500 zł. W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze szybko ustalili i zatrzymali sprawcę. Skradziony rower został odzyskany już następnego dnia po kradzieży. Mężczyzna zdążył co prawda przemalować jednoślad na inny kolor, jednak nie uniknął odpowiedzialności. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci przypominają o podstawowych zasadach zabezpieczania rowerów. Zawsze przypinaj rower solidnym zabezpieczeniem, pozostawiaj rower w miejscach widocznych, dobrze oświetlonych i objętych monitoringiem, unikaj pozostawienia roweru na długi czas bez nadzoru, a także spisz i przechowuj numer seryjny roweru oraz wykonaj jego zdjęcie. Idzie zimno, co prawda mrozy już raczej nie wrócą, ale jutro temperatura nie będzie nas rozpieszczała, oj nie. Już dziś jest znacznie niższe niż było to przez długi weekend majowy. 12 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 14 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 15 w Gdyni-Busku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie. Zachmurzenie się zwiększa stopniowo, do tego mogą się pojawiać opady deszczu, choć szansa jest trochę taka 50-50 tutaj. Do tego wiatr cały czas słaby i umiarkowany.
3: Norda.

Za moment na antenie Norda FM czeka nas ciekawa rozmowa z gościem. Zostańcie z nami. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście, ponieważ czas naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca. Przyjemnie spędziło mi się z Wami ostatnie godziny i mam nadzieję, że podobnie będzie jutro. Wiecie, gdzie i kiedy mnie znaleźć. Maja Popowska, trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez

0: potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Ty hodujesz. OSI skupuje.
3: OSI Poland Foodworks.
4: Globalna marka, sprawdzony partner.
5: Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju.
6: Zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.
7: Uczciwe rozliczenia.
8: Pewne płatności.
9: Konkurencyjne ceny.
10: Weź udział w programie Cultivate.
11: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
12: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
13: Więcej także na foodworks.pl.
14: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
15: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
14: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
15: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
14: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
16: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
17: To?
18: Salon Fajne Materace.
17: Gdzie?
18: W Wejherowie.
17: Kiedy?
18: Od 15 do 31 maja.
17: Co?
18: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
17: Nie czekaj, aż okazja przejdzie Ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
18: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
17: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
19: Reklama.
20: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Karol Milewski i Artur Szczypior, czyli prezes oraz członek z klubu rowerowego Strzebino. Witam was serdecznie.
21: Dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
20: No właśnie, dużo się już tutaj narozmawialiśmy w trakcie tego naszego oczekiwania na wejście na antenę, no ale to, co jest najważniejsze, jesteście po najważniejszych, po wszystkich treningach, przygotowaniach do naprawdę wielkiego wyczynu rowerowego. No nie da się tak ukryć. Trasa wyśmienita z końca Polski na początek Polski, tak to można powiedzieć, bo inaczej Hel się obrazi, że oni jednak są początkiem. Więc właśnie przed nami to, co zapowiadaliście już od dłuższego czasu, czyli wasza wyprawa, wielka wyprawa. Powiedzcie coś o niej przede wszystkim. Skąd w ogóle padł ten pomysł, przypomnijmy, żeby wybrać się w podróż rowerową z Zakopanego do Helu?
22: Ogólnie sam pomysł powstał, to wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i sami sobie tak ustaliliśmy, że może spróbujemy Zakopane Hel. Tutaj ze strony Artura właśnie ten pomysł wyszedł i przy okazji też stwierdziliśmy, że może warto pomóc komuś i właśnie pomagamy dwojgu dzieciom, właśnie Józio i Madzia, którzy potrzebują pomocy praktycznie całodobowej. Dzięki swoim rodzicom właśnie funkcjonują w miarę normalnie, powiedzmy, chociaż w ten sposób my możemy im pomóc, czyli uruchomiliśmy zbiórkę przez portal Się Pomaga, dzięki której, na którą można właśnie wpłacać pieniążki, dzięki którym jakby to życie ich będzie łatwiejsze, prostsze. No i właśnie sama ta wyprawa z Zakopanego na Hel, jest to 6 dni naszej takiej jazdy rowerem po około 200 km dziennie. Jest to, myślę, no mega wyczyn, ale jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, głowa jest pełna pozytywnych myśli, fizycznie jesteśmy przygotowani, psychicznie również, tak więc teraz zostaje tylko oczekiwać do soboty, bo w sobotę już wybieramy się właśnie do Zakopanego, a w poniedziałek właśnie rozpoczynamy naszą przygodę.
20: No czekaj, to apetyt rośnie w miarę jedzenia, to znaczy, że tak dojeżdżając sobie kilkanaście kilometrów, praca, dom, nagle stwierdzi się, a co tam Zakopany Hel?
21: No nie, to tak nie jest do końca, bo no nie ukrywamy tego, że tutaj w klubie rowerowym w Strzebilinie jeździmy, jest nas około 60 obecnie członków, ale no tak, te kilkadziesiąt, powiedzmy 20-30 osób, to są tacy naprawdę zapaleńcy,

0: którzy jeżdżą praktycznie tak jak tutaj mówisz, jeżdżą do pracy, tak, dzień w dzień, ale często jest tak, że wiele z nas na przykład robi tak, że ja sam po sobie nawet wiem, że czasami nie wracam z tej pracy bezpośrednio do domu, tylko jadę sobie gdzieś jakieś większe kółeczko, nie wiem, 100 kilometrów zrobić, żeby gdzieś tam sobie ten trening zrobić, tak. Myśmy do tej pory tak klubowo, no, przejeżdżaliśmy takie trasy to do 500 kilometrów. W zeszłym, tam dwa tygodnie temu byliśmy nawet też klubem na kaszubskiej maszrucie, tam przejechaliśmy około prawie 250 km, czyli jakby sobie ten dystans ciągle zwiększamy. Tak jak Karol wspominał, tutaj padł pomysł taki z mojej strony, żebyśmy pojechali sobie coś większego, no ale nie chcieliśmy jechać tylko dla siebie, tak jakby dla swojego celu sportowego, bo nie ukrywam, że też to jest dla nas jakiś cel sportowy, ale chcemy też, żeby ten przejazd był właśnie dla kogoś, dla tych dzieciaków, którzy naprawdę potrzebują pomocy właśnie tej finansowej przede wszystkim, bo rehabilitacja, lekarstwa to wiadomo kosztuje. No i żeśmy, ale wiadomo też, że ten czas, tak, bo to jest 1100 kilometrów, jest to jakby trasa podzielona na 6 etapów, jest to praktycznie cały tydzień, kiedy my będziemy poza domem, zostawiamy swoje rodziny i tu też ukłon dla naszych drugich połówek, które nas puszczają na ten wyjazd, bo my sobie jedziemy, my robimy swoją, powiedzmy, jakieś swoje marzenie sportowe, też jednocześnie wspieramy dzieciaki, tak, ale jednocześnie zostawiamy cały dom, tak, na głowie tym naszym połówkom. I
1: znaczy, tutaj ja przepraszam, że się wtrącę, ale dla mnie to już ukłon z tego powodu, że zamiast wracać do domu, to robisz jeszcze 100 kilometrów naokoło, żeby do niego nie wracać, więc to już jest ukłon bardzo duży.
0: To też właśnie ten czas, który wykorzystujemy też prywatnie, to też właśnie te nasze drugie połówki nam właśnie dają taką możliwość, że mamy na to czas, także za tutaj, jeśli mam okazję, to od razu dziękuję właśnie mojej żonie i tak samo Karol swojej żonie i koledze czy koleżanki swoim drugim połówkom.
1: No cóż, wygląda to bardzo fajnie, no ale przede wszystkim właśnie przygotowanie do takiej trasy to nie tylko jeżdżenie, to nie tylko to, że sobie potrenuję w ładnej pogodzie, bo jak sprawdzałem na pogodę, to w Zakopanem może padać w przyszłym tygodniu, więc a jeszcze cała Polska do przejechania, nie wiadomo co to będzie po drodze, więc rozumiem, że tutaj jesteście zahartowani, jesteście faktycznie w 100% przygotowani do tego, żeby taką trasę no, pokonać jednak w 6 dni, czyli prawie 200 km dziennie.
2: Dokładnie, zgadza się. To nie jest tak, że my sobie po prostu wczoraj czy tam dwa dni temu wymyśliliśmy, że jedziemy. Te przygotowania trwają już, można powiedzieć, z pół roku. Każdy z nas się przygotowuje, tak jak wspomniałem. Najważniejsza jest tutaj psychika, czyli głowa, bo fizycznie podejrzewam, że każdy z nas jest przygotowany na 100%. Tak więc czas zweryfikuje wszystko to. Troszeczkę nas jakby wspomaga też ten bus, który będzie z nami, będzie nam towarzyszył, dzięki któremu nie musimy jakby wozić ze sobą wszystkich tych potrzebnych rzeczy, chociażby ubrań czy zestawów jakichś większych naprawczych. Tak więc on będzie cały czas z nami przez te 6 dni, na którym właśnie będą nasze bagaże i to też ułatwia nam tą sprawę. No i jak nie daj Boże coś się wydarzy takiego, że ktoś jakaś kontuzja złapie, no to jest to z tyłu głowy taka myśl, że może sobie spokojnie usiąść do tego busa i dalej kontynuować, powiedzmy dzień odpuścić, czy dwa nawet, zregenerować się i wrócić potem z powrotem na trasę.
1: No, czyli to nie jest tak, że każda osoba musi przejechać od początku do końca, ale to też nie jest tak, że wasza dwójka tylko jedzie, tak?
0: No jedzie nas finalnie 10 osób, tak? Z tym, że 9 osób jedzie pierwsze 4 etapy i jedna osoba, ta 10, dołącza do nas na 2 etapy. Kwestia jest taka, że właśnie tak jak Karol wspominał, mamy tego busa, taki support na trasie, on też nie będzie zawsze za nami jeździł, bo my tak jak wspominaliśmy, jedziemy 1100 km z Zakopanego na Hel, no powiedzmy autostradą, to jest troszeczkę krócej, tak? My natomiast trzymamy się ściśle ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych, dlatego ta trasa jest aż taka długa. I kiedy będzie taka właśnie, zazwyczaj jest tak, bo mamy kierowcę stałego, tak? A jeżeli któryś z uczestników jednak, tak jak Karol wspominał, będzie, nie wiem, źle się poczuje, będzie chciał sobie odpocząć, to jest taka możliwość, ale jak znam tych wszystkich naszych kolegów i koleżanki, które jadą, no to wiem, że to są ludzie bardzo, że tak powiem, wytrwali, uparci i podejrzewam, że nikt nie będzie chciał odpuścić i każdy będzie chciał dojechać od startu do mety wszystkie 6 etapów.
1: A jak z przystankami, bo to nie jest tak, że jedziemy 24 godziny na dobę. Tutaj udało się jakoś to poogarniać, ludzie dobrej woli, czy jednak wasza tutaj ingerencja?
2: No oczywiście wcześniej już, tak jak wspomniałem, już od pół roku trwają te przygotowania, no między innymi też noclegi, tak więc obdzwoniliśmy wszystkie te miejscowości, w których my jesteśmy, jakby będziemy nocować. Oczywiście informowaliśmy o naszych planach, co to w ogóle jest za wyprawa. No i z racji tego, że jest to też charytatywna wyprawa, udało nam się pozyskać te noclegi w dobrych cenach. Jeden jest całkowicie bezpłatny. Tak więc tutaj też podziękowania dla tych ośrodków, dla tych

0: hoteli, które nas ugoszczą, właśnie będzie to Tarnów, będzie to Włocławek, Warszawa, Kielce, Gniew. No i w Zakopanem, wiadomo, na samym początku, tak więc tutaj też serdeczne podziękowania dla tych właścicieli tych pensjonatów i hoteli.
1: No to super, proszę Państwa, niedługo ruszamy, a my ruszamy teraz na krótką przerwę, po której opowiemy dalej, jak chociażby można się do tej akcji przyłączyć.

0: Radia Norda FM.
1: Na naszej antenie wracamy oczywiście do rozmowy na temat wielkiej wyprawy z Helu, z Zakopanego aż do Helu. Jak już powiedzieliśmy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o waszą stronę, to najważniejsze, co jest, to o czym powiedzieliśmy, to jest jednak nie tylko sportowy wyczyn, ale ta pomoc drugiej osobie. Tutaj mamy dwójkę, rozumiem, dzieciaków, tak, której chcemy pomóc, więc przede wszystkim jakie są zapotrzebowania, jaka jest potrzeba, żeby im pomóc, to jest jedna rzecz, a drugiej jak to, prawdę mówiąc, robicie, bo jazda to jest jedna rzecz, ale przez tą jazdę chcemy zachęcić także innych na zwrócenie uwagi po prostu, że taki problem jest i że każdy może się do niego przyłączyć.
2: Dokładnie. Są w sumie dwie możliwości. Pierwsza jest taka, już zbiórka trwa, przez portal się pomaga, gdzie tam możemy właśnie wpłacać pieniążki, dowolną kwotę. Wiadomo, każda złotówka, czy to 5 czy 10 złotych, ma znaczenie, bo razy ilość osób, no to się już robi fajna suma, która właśnie potem trafi po połowie właśnie dla wszystkich, dla dwojga tych dzieciaków porówno. I też właśnie to jest pierwsza możliwość. Teraz druga, w najbliższą niedzielę w Strzebielinie, przy naszym kościele, po każdej mszy świętej o godzinie 8, 10, 12 odbędzie się kiermasz ciast, gdzie będzie można sobie do niedzielnej kawki wziąć sobie ciastko właśnie i właśnie wpłacić jakiś tam dobrowolny datek właśnie, który w całości zostanie przekazany na te dzieci. To jest właśnie ten kiermasz za tydzień, znaczy już na bliższą niedzielę. Natomiast też dzisiaj jeszcze na naszych mediach społecznościowych, na stronie Klubu Rowerowego Strzebielino, będzie można zobaczyć licytację charytatywną. Będą to rękawice

0: pokazane nam bokserskie od Popka z ostatniej jego wygranej walki i to oczywiście też zostanie w całości przekazane na to konto na portalu Się Pomaga.
1: No to super, to świetna rzecz. Z tego co widziałem, to parę tysięcy złotych także już na tej zbiórce jest, czyli odzew wydaje się taki bardzo pozytywny, tym bardziej, że z tego co słyszałem, są osoby, które stwierdziły, że jednak tyle, ile kilometrów zrobicie, wy, czyli te 9-10 osób, ale jeszcze można się dołączyć do tego, także jest to sposób taki, żeby chociażby przejechać te ostatnie kilometry razem z wami.
2: Tak, po pierwsze, tak jak jeżeli chodzi o tą zbiórkę Nasi Pomaga, to chciałem też dodać jeszcze, że ona będzie trwała jakby do 31 maja na portalu Się Pomaga i tam do tego 31 maja będzie można wpłacić. To oczywiście jest prosta forma wpłat, bo to jest poprzez blik, czy tam można od złotówki, to mówię, każda złotówka ma znaczenie, tak? Ale są też ludzie, czy firmy, które na przykład się zadeklarowały, że podczas tego, kiedy my będziemy jechać, w zależności ile będzie uczestników, to zapłacą na przykład za każdego uczestnika za kilometr, który pokona 25 groszy. I też zachęcamy tutaj jakby mieszkańców tutaj naszych stron, jeżeli chcielibyście się do nas dołączyć, tak, to zapraszamy na ostatni etap, który będzie 16 maja. My wtedy będziemy wyruszać z Gniewu i będziemy jechać na Hel. Można się do nas dołączyć od Gniewu, można się do nas dołączyć na terenie Gdańska, tutaj gdzieś Gdynia, czy nawet Władysławowo, albo nawet na ostatni odcinek, nie wiem, od Juraty Jastarni, tak, do Helu. I możemy wszyscy razem wjechać właśnie w tym takim pięknym celu, gdzie my jakby poprzez tą jazdę chcemy pomóc tym dzieciakom.
1: I rozumiem, tutaj jazda będzie bardziej rekreacyjna, no bo te ostatnie kilometry to już na spokojnie. Nie trzeba się jakoś wielce tego obawiać, tym bardziej, że po autostradach, tak jak mówiliście, nie jedziemy.
0: Dokładnie. Całą trasę będziemy przemierzać takim tempem, powiedzmy, spokojnym, czyli średnio około 20 km na godzinę. Myślę, że to jest taka prędkość dla dorosłego człowieka do pokonania, do spróbować, żeby da się tak jechać naprawdę. Nawet długie odcinki, więc tutaj zachęcamy wszystkich do przybycia na ten ostatni odcinek, chociażby jeśli ktoś nie będzie mógł jechać rowerem, to chociaż nas przywitać, bo to zawsze będzie taki miły gest w ramach takiego podziękowania. Nam na pewno też będzie sympatycznie i w takich właśnie będzie można nam jakby to wszystko wynagrodzić takim uśmiechem ciepłym i podziękowaniem.
1: To ja się boję tylko zapytać się, co będzie dalej w takim wypadku, skoro apetyt rośnie w miarę jedzenia. Będziecie okrążać Polskę, czy jak?
2: No na chwilę obecną jeszcze takich planów nie mamy, no, ale no tutaj jednak no, można powiedzieć, że możemy się zachęcić taką propozycją i być może jakieś tam kolejne akcje będziemy przeprowadzać. Na razie się skupiamy na tym zadaniu. Chcemy je jakby wykonać w całości, chcemy pozbierać te pieniążki, żeby te dzieciaki też miały jakby pożytek z tej naszej jazdy, z tego naszego powiedzmy hobby, bo to jest ważne. Też ważna jest kwestia taka, że mówię, tak jak wcześniej wspominaliśmy, te środki na koniec akcji, kiedy kończy się ta zbiórka, one są dzielone porówno, tak, i na Józia, i na Madzie, i każda jakby rodzina otrzyma te pieniążki na rehabilitację, na lekarstwa, ale to już wtedy na podstawie tam jakby porozumienia między Się Pomaga, a właśnie tymi rodzinami będzie to dalej funkcjonowało, tak?
1: Rozumiem także, że zapraszamy do śledzenia was, bo jakieś relacje z wyprawy się znajdą.
0: Oczywiście. Bardzo gorąco zachęcam do polubienia naszej strony Klub Rowerowy Strzelina na Facebooku. Tam na bieżąco z każdego dnia będziemy dodawać posty. Będzie też taki link live track z Garmina, dzięki któremu jak się wejdzie w niego, będzie można śledzić w danym momencie na żywo, gdzie jesteśmy, ile już przejechaliśmy, ile nam zostało. Tak więc serdecznie zapraszamy również do polubienia naszej strony.
1: No to proszę Państwa, polubimy, trzymamy kciuki przede wszystkim, obserwujemy, a być może także dołączamy się właśnie, czy to poprzez wpłatę, zakup ciasta, licytację, czy uczestnicząc w tych ostatnich kilometrach, do czego także zachęcamy. Już dziękuję ślicznie, Mieszko Letrowski, to był program Gość Dnia. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli prezes i członek Stowarzyszenia Klub Rowerowy Strzelino, czyli Karol Milewski oraz Artur Szczypior. Dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo. Ślicznie.

0: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
1: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
3: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja. To obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
5: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
6: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.48 na zegarach, przy mikrofonie Michał Jarusz. W studiu ze mną są Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej oraz Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. Choć weekend majowy został już daleko za nami, już wielu z nas zapomniało o tym pięknym czasie, no to w serwisie Twojej Telewizji Morskiej wciąż jeszcze pojawią się informacje właśnie z tamtego czasu. Co ciekawego się dzieje i co ciekawego się działo, Mieszko?
2: A tak, bo my akurat wolimy rozprawiać o pozytywnych rzeczach, nie o krwi i wypadkach i innych rzeczy, jak tu Tomek zaraz pewnie będzie coś wymyślał. Taka domena nadmorskiego.
1: Typowe,
2: tak. Nie, oczywiście w majówkę działo się bardzo dużo rzeczy tych pozytywnych, także więc my jeszcze wrócimy sobie chociażby do rocznicy, 105. rocznicy powstania Gryfa Wejherowo, czy chociażby zawodów Strongman Cup, które odbywały się w Gniewinie, więc takie rzeczy też będziemy jeszcze mieć u siebie. Będziemy mówić także o innych sprawach, na przykład o inwestycjach, które czekają nas na półwyspie, związane z rozwojem linii kolejowych, więc to ciekawa rzecz. A i czy chociażby zachęcać Państwa do tego, żebyście, jeżeli chodzi o mieszkańców Rady w szczególności, wzięli udział w tamtejszym budżecie obywatelskim, bo już od wczoraj można składać projekty. To i więcej oczywiście o 17.20.
1: No i jak, Tomek, rzeczywiście dzisiaj dużo makabry na portalu nadmorskim?
3: Chciałem inaczej zacząć, ale...
2: Zostałem wywołany, więc tak. Całą listę.
3: Ale także wiadomość taka z ostatniej chwili, otrzymaliśmy zdjęcie od naszej czytelniczki odnośnie akcji służb na osiedlu Fenikowskiego. Możecie już zobaczyć te nagrania na naszych social media, a chodzi, trwa poszukiwanie zaginionego mieszkańca Wejherowo, właśnie więcej, tak jak zachęcamy do sprawdzenia informacji na naszym Facebooku. To jeśli chodzi o już te policyjne strony, teraz już bardziej milsze tematy. Niedawno obchodziliśmy 10. rocznicę śmierci byłego wieloletniego metropolity gdańskiego arcybiskupa Tadeusza Głosłowskiego. Metropolita wielokrotnie gościł na terenie Wejherowa, między innymi na Kalwarii Wejherowskiej. Te historie przypominamy dzięki zdjęciom wejherowskiego fotoreportera Leszka Spigarskiego, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy. Piszemy także o inwestycjach drogowych. Estakada Kwiatkowskiego wchodzi w kolejny etap robót, a także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chwali się, że niebawem będą otwierali kolejne odcinki drogi ekspresowej S6, a także możecie poczytać, tu o tym wspomniał Śmieszko, że rozpoczęło się zgłaszanie projektów do ryskiego budżetu obywatelskiego.
1: Także już teraz wiecie,

0: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
2: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia. Reklama.
3: Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. Dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoida. Nie ma powodów do niepokoju. Dorota Werdycka. Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazało MSZ. Resort, powołując się na informację od armatora, podaje, że Polak jest członkiem załogi. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego, o 5 podejrzeniach zakażenia hantawirusem i 1 potwierdzonym przypadku. MSZ podkreśla, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, również w Polsce oraz że jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi. Jutro w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część

0: Obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
1: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
2: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
1: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
2: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
1: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
0: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, by Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
4: Czy Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
3: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. I jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
0: A dopytywał Szymon Kępka. Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
5: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
0: A to już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. 100-metrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi, ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie jednak nam nie grozi, nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
6: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu.
0: A zbliżenie nastąpi około 2:55 w nocy.
7: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Wejherowie miejsce miało kolejne wyjazdowe posiedzenie obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wśród poruszonych tematów znalazła się kwestia zintegrowanej wspólnej komunikacji publicznej. Ustawa metropolitalna, czyli akt prawny, który jest konieczny do powołania pomorskiej metropolii, jest już w Sejmie. Proponowanym zapisom przyglądają się parlamentarzyści, którzy wkrótce zagłosują też w sprawie jej dalszych losów. Samorządowcy, którzy współpracują w ramach Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, spotkali się 4 maja w Wejherowie. To jedno ze spotkań, które pozwala na otwartą debatę o tym, jak informować mieszkańców, czym jest metropolia i w jaki sposób przygotowywać swoje miasta i gminy pod nowe projekty, takie, na których zyska cały obszar. W wyjazdowym spotkaniu w Wejherowie wziął udział reprezentujący Gdynię wiceprezydent miasta Rafał Geremek, a także dyrektor gdyńskiego zarządu komunikacji miejskiej Hubert Kołodziejski. Właśnie komunikacja publiczna, konkretnie jej integracja, będą najważniejszym celem metropolii. Gdynia odegra kluczową rolę, już teraz organizując przewozy nie tylko na własnym terenie, ale także współpracując przez ZKM z Rumią i Sopotem oraz gminami Wejherowo, Szemud, Kosakowo oraz Żukowo. Przed projektem ustawy o metropolii na Pomorzu procedowanie w Sejmie i Senacie, a następnie w przypadku jego przyjęcia konieczny będzie podpis prezydenta RP. Jeśli przepisy wejdą w życie, Pomorze może stać się zaledwie drugim po Górnośląsko-Zagłębiu metropolii, regionem w Polsce działającym w oparciu o taki model współpracy. Przedsiębiorcy z Łeby mają czas do 31 maja na wniesienie drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. O obowiązku przypomina Urząd Miejski, wskazując na konsekwencje ewentualnych opóźnień. Opłata za zezwolenie wnoszona jest w 3 równych ratach w ciągu roku kalendarzowego. Terminy ich płatności przypadają na koniec stycznia, maja oraz września. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może skutkować wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przedsiębiorcy mają jednak możliwość uniknięcia takiej sytuacji, jeśli w ciągu 30 dni od upływu terminu uregulują zaległość wraz z dodatkową opłatą w wysokości 30% należnej kwoty. Badania profilaktyczne i Dzień Sąsiada to zadania, które zostaną zrealizowane w ramach Funduszu Integracyjnego. Mieszkańcy Ustki zdecydowali, na co wydać 80 tysięcy złotych. złotych. Fundusz integracyjny stanowi część usteckiego budżetu obywateli.

0: Obywatelskiego. Spośród trzech projektów wybrano dwa z największą liczbą głosów i określoną pulą przeznaczoną na realizację zadania. Wśród zwycięskich projektów znalazły się badania profilaktyczne w kierunku osteoporozy, czerniaka skór i chorób układu oddechowego. Przewidziano również badania okulistyczne. Drugim zwycięskim projektem jest Dzień Sąsiada, czyli impreza z koncertem, zabawą taneczną i atrakcjami dla całych rodzin. Tymczasem ruszył nabór wniosków do budżetu obywatelskiego 2027 w Ustce. W tegorocznej edycji przewidziano 680 tysięcy złotych, z czego znaczna część środków będzie mogła zostać przeznaczona na inwestycje. Pozostałą część, czyli 120 tysięcy złotych, stanowić będą zadania społeczne, przy czym wartość jednego projektu nie może przekroczyć połowy tych środków. Nabór wniosków potrwa do 8 czerwca. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Ustki, jak i bezpośrednio w ratuszu. Wejherowscy policjanci uczestniczyli w inauguracji akcji Rowerowy Maj w Rezie. Celem jest propagowanie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu. Wydarzenie odbyło się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie. W jego trakcie funkcjonariusze przypomnieli uczestnikom, jak ważne jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego już od najmłodszych lat. Edukacja w tym zakresie ma kluczowe znaczenie dla budowania świadomości i odpowiedzialności wśród młodych uczestników ruchu. Policjanci zwrócili szczególną uwagę na podstawowe przepisy dotyczące poruszania się rowerem. Przypomniano, że dziecko może samodzielnie kierować jednośladem po drodze publicznej dopiero po ukończeniu 10 roku życia i posiadaniu karty rowerowej. Młodsze dzieci mogą poruszać się rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Podkreślono również znaczenie odpowiedniego przygotowania do jazdy. Policjanci apelują, aby kaski ochronne były używane nie tylko podczas jazdy na rowerze, ale również na hulajnogach i rolkach. Odpowiednia ochrona głowy może zapobiec poważnym urazom w przypadku wypadku. Mundurowi przypominają, że od czerwca wchodzą w życie zmiany przepisów nakładające obowiązek noszenia kasków ochronnych przez osoby do 16 roku życia, co ma na celu dalsze zwiększenie bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym. Najcieplejsza część dnia przypada właśnie teraz, z tym, że tutaj mamy pewien problem, bo nie jest ona wcale taka ciepła. 12 stopni to dziś maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Słupsku, Leborku, Kobylnicy, 15 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubik, Gniewinie, Luzinie. Ciśnienie umiarkowane, na barometrach około 1011 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, chmur na niebie przybywa właściwie z godziny na godzinę. Mogą się pojawić opady deszczu, a ciśnienie utrzymuje się nam umiarkowane.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Tu Radio Nordo FM, Robert Jastrzębski. Dzień dobry, zaczynamy program Nordo na fali we wtorek, 5 maja. I tak słuchając tej piosenki od Wiktora Dyduły, Tam słońce, gdzie my, proszę Państwa, doszło do mnie, że do wakacji zostało tylko 2 miesiące. Niecałe 2 miesiące nawet, prawda? No to wychodzi na to, że to jest ten

Moment, kiedy zaczynają się pierwsze plany, kalendarz powoli się zapełnia, a głowa co jakiś czas gdzieś tam nam dalej ucieka. 2 miesiące to niby jeszcze chwila, ale tak naprawdę już z górki. Jeszcze trochę pracy, trochę codzienności i nim się obejrzymy, lato przyjdzie szybciej niż myślimy.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.

0: Muzyka idealna do samochodu, idealna w trasę. Tak, gramy we wtorek w Radiu Nord FM i rozkręcamy popołudniowy program Norda na fali we wtorek. Za chwilę raport drogowy, a ja mam dobrą wiadomość dla kierowców, bo kolejny odcinek trasy S6 został otwarty. Kierowcy już korzystają, ruch się rozkłada i przejazd w regionie robi się coraz bardziej płynny. No i to kolejny krok do tego, żeby podróż wzdłuż Pomorza była szybsza, wygodniejsza i po prostu mniej stresująca. Mówimy tutaj o ponad 22-kilometrowym odcinku pomiędzy Leśnicami a Bożym Polem Wielkim, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w najbliższych tygodniach planowane jest oddanie do użytku kolejnych fragmentów drogi. Więcej na ten temat można przeczytać dzisiaj na portalu nadmorski24.pl. A jak się jeździ w regionie, specjalnie dla Was sprawdzamy to w Radiu Norda FM. Zapraszam za chwilę raport drogowy.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Szukasz stylizacji, która podkreśli Twoją osobowość? Odwiedź Butik Mandarynka w Centrum Handlowym Jantar. To miejsce stworzone dla kobiet, które cenią jakość, wygodę i najnowsze trendy. Znajdziesz tu odzież damską na każdą okazję. Od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia. Promujemy polskie marki i stawiamy na starannie wyselekcjonowane kolekcje. Butik Mandarynka. Moda, która podkreśla Ciebie. Wejherowo. Ulica Obrońców Helu 3. Serdecznie zapraszamy.
2: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
3: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
4: Dzień dobry, Patrycja Drewa. Zapraszam na informacje z dróg. Sprawdzamy, co się dzieje na pomorskich trasach. Zaczynamy od Słupska, tutaj na ulicy Poznańskiej, a także na Lutosławskiego. Mamy spore zatory. Korkuje się również na wysokości Kobylnicy i to w obu kierunkach. Lęborg również zatkany, szczególnie w centrum miasta. Mam tu na myśli ulicę Zwycięstwa. Przytyka się także Aleja Niepodległości, również w obu kierunkach. Z Lęborka do Wejherowa pojedziemy bez większych utrudnień. Trasa Kaszubska także jest przejezdna. Jeżeli już jesteśmy w Wejherowie, no to tłoczno w centrum miasta, ale nie jest tak źle, nie jest źle na 3 maja, chociaż momentami się przytyka. Przytyka się momentami również na ulicy Sobieskiego, na Świętego Jana, czy na ulicy Rzeźnickiej, a także na Batalionu Morskiego, czy na ulicy Chopina. W Redzie natomiast tłoczno na ulicy Płuckiej, tłoczno również na ulicy Gdańskiej i na Obwodowej. W Rumi na wysokości Janowa zator tworzy się w kierunku Redy. W Gdyni natomiast korek od Śródmieścia aż do zjazdu na estakadę Kwiatkowskiego. Sama estakada również przytkana. Obwodnica Trójmiasta przytyka się tylko przy wyjeździe na ulicę Morską w Chylonii.

0: Jutro ochłodzenie, ochłodzenie i to dość spore. W Dębkach jutro 7 stopni, we Władysławowie 7, w Helu 8, w Gdyni 8, w Wejherowie, Gniewinie, Luzinie, Lęborku i Słupsku również 8 kresek. Także powieje chłodem, jutro można ubrać cieplejszą kurtkę, ale co więcej, jutro również prognozowane są opady deszczu od 10 do 20 mm, wiatr słaby, a nad morzem okresami porywisty.
1: Radia Norda FM.

0: Zebraliśmy trochę informacji dla kierowców, mamy trochę informacji o pogodzie. No to proszę Państwa, w Nordzie na Fali zaczynamy sezon i to taki, który pachnie morzem, piaskiem i wakacjami. Odpalamy monitoring na nasze polskie wybrzeże w serwisie nadmorski24.pl i pierwsze spojrzenie na kamery w dębkach. Nadmorski24.pl, zakładka nasze kamery. Dzięki temu możecie sprawdzić pogodę na żywo, zobaczyć, czy już są tłumy, no i poczuć klimat wakacji bez wychodzenia z domu, prawda? Plaża w Dębkach to jedna z tych, która ma szeroki, jasny piasek i dużo przestrzeni. No i kto jeszcze siedzi w pracy, tak jak ja, to jednym kliknięciem może już być nad morzem. Kamery podglądają nie tylko plaże w Dębkach, ale polecam również Białogórę, Gdynię, Gdynię Orłowo. Mamy tutaj widoki na Jastarnię, Jastrzębią Górę i wiele, wiele innych kamer. Polecam nadmorski24.pl, a u nas za chwilę fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark. Rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo. Czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71.

0: znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed Tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
2: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
3: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Fani Eurowizji czekali na to od tygodni. Po wielu tygodniach przygotowań reprezentantka Polski stanęła na scenie w Wiedniu, aby po raz pierwszy zaśpiewać swój hit. Alicja Szemplińska ma za sobą pierwszą próbę przed półfinałem, a w fali ciekawostek sprawdzamy, jak ma wyglądać jej występ, czy są jakieś zdjęcia i co nasz kraj pokaże na eurowizyjnej scenie. 3 maja odbyła się pierwsza próba Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026. Dla fanów to był ważny dzień, ponieważ wtedy dowiedzieliśmy się, jak mniej więcej ma wyglądać występ Polski. Co będzie działo się na scenie, jakie będą wizualizacje, jak Alicja będzie ubrana. Dzień po próbie Europejska Unia Nadawców opublikowała zdjęcia z występu Polski. I jak można zobaczyć w sieci, Alicja Szemplińska ma na sobie strój podobny do tego z krajowych eliminacji, czyli metaliczny gorset. Wszystko inne zostało zmienione. Występ skupia się na dużym, pochyłym rekwizycie, który staje się wizualnie imponujący, gdy Alicja i jej czworo tancerzy wchodzą z nim w interakcję. Jak pisze jeden z redaktorów, widowisko podnosi przemyślana reżyseria i imponująca praca kamery, zwłaszcza w sposobie uchwycenia światła, cieni i ruchu. Tancerze są ubrani w eleganckie stroje, białe koszule połączone z wysokimi czarnymi spodniami. Zdjęcia można zobaczyć w sieci. Przypomnijmy, że Alicja Szemplińska reprezentuje Polskę na Eurowizji 2026 w Wiedniu. W konkursie weźmie udział z piosenką Prey, z którą udało jej się wygrać polskie preselekcje. Jej występ odbędzie się podczas pierwszego półfinału.

finału 12 maja po godzinie 21. Jeśli uda się awansować do wielkiego finału, wystąpi w nim 16 maja. Transmisję koncertu w Polsce będzie można oglądać oczywiście na antenie Telewizji Polskiej.

Avicii, Alok, Wake Me Up. Muzyka w sam raz do popołudniowej kawy w Radiu Norda FM. I zbliżamy się do godziny 16. Mam coś, co naprawdę warto pochwalić i to głośno. Zatem dajcie głośniej, bo Słupsk ma powody do dumy. Drugie liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza ponownie na szczycie w mieście i aż 219. miejsce w Polsce w rankingu liceów 2026. Wielkie brawa! Jak słychać, jak widać, wyniki robią wrażenie. Angielski na poziomie 95%, matematyka blisko 85%, polski 77% i 100% zdawalności matury. Brawa dla uczniów i nauczycieli za systematyczność, podejście i efekty, bo widać, że tu naprawdę robi się dobrą robotę. Zatem pozdrawiamy drugie liceum ogólnokształcące.

0: Reklama. Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
4: Posłowie PiS-u z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dorota Wartycka. Posłowie PiS-u weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
5: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
6: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
5: Tym bardziej, że spółki należą do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
6: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
5: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
7: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
5: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
7: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
5: Piesiewicz to człowiek PiS-u. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
4: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym

0: tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
1: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
0: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
2: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jak jest ich dużo bardzo tutaj.
3: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
4: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
0: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
5: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
0: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie konia odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ruszył nabór projektów do budżetu obywatelskiego w Redzie. To mieszkańcy zdecydują, na co zostanie przeznaczone 500 000 zł. To moment, w którym każdy może zaproponować swoje rozwiązania od inwestycji infrastrukturalnych po inicjatywy społeczne czy ekologiczne.
7: Do 28 maja jest możliwość składania swoich pomysłów, do czego bardzo zachęcam. Jest to wyjątkowa forma konsultacji społecznych, których każdy mieszkaniec, każda mieszkanka może złożyć swój pomysł do realizacji w mieście.
6: Mówi zastępca burmistrza Redy Dominika Kudlińska. W tegorocznej edycji projektu można zgłaszać w dwóch obszarach.
7: W tym roku, podobnie jak w poprzednich edycjach, mamy dwie kategorie, czyli jest to kategoria ogólnomiejska. Tutaj mamy 150 tysięcy na każdy projekt i kategoria zielona. 100 tysięcy na projekt, wygrywają po dwa projekty z każdej kategorii, czyli w sumie w tym roku przeznaczamy 500 000 zł z budżetu miasta właśnie na te projekty, które zgłoszą mieszkańcy.
6: Dodaje Kudlińska. Po zakończeniu naboru wszystkie zgłoszenia przejdą etap szczegółowej analizy i opiniowania, który potrwa od 1 czerwca do 31 lipca. Następnie opublikowana zostanie lista projektów dopuszczonych do głosowania. Ostateczny wybór należeć będzie do mieszkańców. Głosowanie zaplanowano na okres od 7 do 21 września, a wyniki poznamy najpóźniej 30 września. Góry śmieci pozostawione po majówce w Słowińskim Parku Narodowym wywołały oburzenie i reakcję byłego burmistrza Łeby Andrzeja Strzechmińskiego. Samorządowiec zapowiada nagłośnienie problemu i zwraca uwagę na niewystarczającą infrastrukturę do zbiórki odpadów na terenie parku. Po długim weekendzie majowym popularne szlaki, w tym okolice Wydm Ruchomych i Góry Łąckiej, zostały zaśmiecone przez turystów. Na opublikowanych zdjęciach widać przepełnione kosze oraz odpady porozrzucane wokół nich. Wśród śmieci znajdują się plastikowe butelki, puszki, opakowania po jedzeniu, a nawet odpady pozostawione przy toaletach przenośnych. Zdaniem Andrzeja Strzechmińskiego problem może wynikać z ograniczonej liczby koszy na śmieci. Jak podkreśla, brak odpowiedniej infrastruktury sprzyja powstawaniu takich sytuacji. Sprawa wywołała dyskusję o odpowiedzialności turystów oraz konieczności poprawy organizacji ruchu turystycznego na terenie parku. Drugie liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Słupsku znalazło się w ścisłej czołówce najlepszych szkół w Polsce. Słupska dwójka ponownie zajęła pierwsze miejsce w mieście oraz 219 pozycję w skali kraju w rankingu liceów 2026 przygotowanym przez ogólnopolski portal edukacyjny. Abiturienci Mickiewicza matury z języka angielskiego zdali aż na poziomie 95%. Średni rezultat z matematyki wyniósł blisko 85%, a egzamin z języka polskiego wypadł w 77% przy 100% zdawalności. Jak informują autorzy rankingu, szkoła stawia na indywidualne podejście, systematyczne monitorowanie postępów oraz rozwijanie

0: kompetencji kluczowych w XXI wieku. Nauczyciele Słupskiej Dwójki kształtują swoich uczniów umiejętność analitycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz swobodnego posługiwania się językami obcymi. Dodajmy, że w ogólnopolskim rankingu liceów 2026 piąte miejsce w skali kraju zajęło trzecie liceum imienia Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Dwanaście stopni Celsjusza to dzisiaj maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Co prawda nie jest to bardzo niska wartość, ale biorąc pod uwagę, jakie temperatury mieliśmy jeszcze ledwo temu, nie jest to zbyt wysoka temperatura. Właśnie 12 Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 15 Gdynia, Puckosakowo, Wejherowe, Radorum, Jęgnie, Minoluzino, 14 Słup, Slemborg, Kobylnica, a jutro będzie jeszcze znacznie zimniej, nawet dwa razy zimniej. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany.
1: Norda FM.

0: Tu Radio Nordo FM i za nami zespół The Colors. I w takich klimatach Italo Disco zaczynamy kolejną godzinę w programie Nordo na fali. Dzień dobry, Robert Jastrzębski. Pozdrawiam wszystkich maturzystów, bo to jutro egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, a w większości przypadków to język angielski, czyli kolejny krok w tym samym egzaminacyjnym maratonie. No trochę będzie stresu na pewno, trochę powtórek i dużo nadziei, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. A my jeszcze raz trzymamy mocno kciuki za spokój, za dobre pytania i za jak najlepsze wyniki. Ale kto słucha Radia Nordo FM na wszystkich naszych częstotliwościach w województwie pomorskim, niech daje znać, jakie towarzyszą emocje podczas tegorocznej matury. Kto zdaje, a kto kibicuje w domu. Do 18 Nordo na fali. No a w tej godzinie będzie po Kaszubsku, będziemy też na drogach regionalnych. No i później odpalamy zagadkę dnia. Zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość. Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.

0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Konek.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
2: Wypadzik?
1: Radiowy wypadzik z kulturą.
2: A gdzie wypadniemy?
1: Na kasie będzie apartny język aspiewani.
2: Na Kaszuby, mój panie?
3: Rycią Kłychlińsk.
2: Więc idę, Kłychliński. Buten siekły. Co to znaczy?
1: To coś niedopuszczalnego, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
2: A jeśli przepisy są wbrew?
1: Buten siekły.
2: Podaj kilka przykładów.
1: Noziom brwie łegwelec, płepic wina sledza, łegrut łerac w kwete, buten siekły.
2: Jeszcze.
1: Kuśnąc cotka w pianta, łusnąc nakę za nim do klapsztule włoziec skło, buten siekły.
2: A zakochać się w niekaszubce?
1: To nie je buten siekły.
4: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
1: Lynka, Kalina Janczewska
2: i Głystk, Tomasz Fopkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5: Norda na fali.
6: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam piersionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Do 18 program Nordo na fali. Mamy sporo informacji dla kierowców, zostańcie z nami, dajcie głośniej. Bo już wiemy, że od 7 maja będą zmiany na ulicy Sieradzkiej w Gdyni. Utrudnienia potrwają do 8 maja. W raporcie drogowym będziemy też za chwilę w Słupsku, bo tam zmiany w rozkładach autobusów linii 3 i 17. No i temat, który wielu kierowców dobrze zna, estakada Kwiatkowskiego w Gdyni. I są nowe informacje na ten temat, bo remont wchodzi w kolejny etap. Za chwilę wam powiemy, jak będzie się tam odbywał ruch. To już za chwilę u nas w raporcie drogowym, a później odpalamy zagadkę dnia.
1: Norda na fali.

0: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
2: Reklama.
3: Wtorek 16.30, ostatni raport drogowy w Radiu Norda i na początek informacja dla trójmiejskich kierowców, bo na jednej z ulic Gdyni wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Posłuchajcie, ta obowiązywać będzie od 7 maja na ulicy Sieradzkiej na wysokości budynku numer 42. Zmiany są związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej. W rejonie prowadzonych robót kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Planowany termin zakończenia robót to 8 dzień maja. Zarząd Dróg Miejskich w Gdyni prosi o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do obowiązującego oznakowania. Informacje o aktualnych zmianach w ruchu na gdyńskich ulicach znajdziemy na stronie zdis.gdynia.pl. Przenosimy się do Słupska, bo tutaj Zarząd Infrastruktury Miejskiej wprowadził zmiany w rozkładach jazdy autobusów linii numer 3 i 17. Nowe godziny odjazdów oraz korekty tras obowiązują od 4 maja i dotyczą wyłącznie dni powszednich. W przypadku linii numer 3 zmodyfikowano kilka kursów między pętlą 11 listopada a Kusowem. Część autobusów będzie odjeżdżać wcześniej lub później niż dotychczas, a wybrane kursy pojadą zmienioną trasą m.in. przez ulicę Bohaterów Westerplatte, Platę, Głobino czy osiedle Kwitnące Ogrody. Prowadzono także korekty godzin powrotów z Kusowa do Słupska. I jeszcze na koniec wracamy do Gdyni, bo mamy informację o tym, że remont awaryjnego przegubu na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni wszedł w kolejny etap. Po zakończeniu prac zabezpieczających i rozbiórkowych drogowcy przygotowują się teraz do betonowania dolnej części konstrukcji. Na placu budowy trwają obecnie prace związane z deskowaniem dolnej części przegubu i przygotowaniem do betonowania. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, roboty betonowe mają rozpocząć się jeszcze w tym tygodniu i będą jednym z najważniejszych momentów całego procesu naprawczego. Organizacja ruchu w rejonie estakady pozostaje bez zmian. Główny ciąg jest nadal zamknięty, a przejazd odbywa się przez łącznicę przy ulicy Hutniczej. Drogowcy apelują, by z tego odcinka korzystali przede wszystkim ci kierowcy, dla których jest to naprawdę konieczne. To był ostatni popołudniowy raport drogowy Radia Norda FM, a za chwilę kilka słów o pogodzie. Zostańcie z nami. A jak widać za oknem, w regionie spore zachmurzenie, gdzieniegdzie mogą wystąpić opady deszczu, ale na temperatury raczej nie możemy narzekać. 15 stopni w Wejherowie, w Gniewinie, w Luzinie, w Gdyni to całkiem przyjemne temperatury jak na początek maja. Natomiast to, co

0: widzę wieczorem na mapie pogody, to już nie wygląda zbyt kolorowo, bo termometry w regionie pokażą maksymalnie 6 stopni i tak będzie też nad morzem. I co ciekawe, jutro w dzień niestety podobnie, do tego możliwe opady deszczu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Takie fajne piosenki gramy w Nordzie na fali codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Robert Jastrzębski, witam wszystkich tych, którzy być może teraz do nas dołączyli. Pozdrawiam Was i zapraszam do 18. A jesteśmy dokładnie w takim momencie roku, kiedy w szkołach cisza jak nigdy, długopis waży więcej niż zwykle, a kartka papieru potrafi przyspieszyć tętno. To nie jest przypadek, bo to jest czas matur. Kilka tygodni napięcia, poranki z lekkim stresem i ten moment, który wielu zapamięta na całe życie. A mówię to dlatego, że dzisiaj w zagadce dnia trzy słowa kluczowe to maj, egzamin i kartka. Maj, egzamin i kartka, trzeba skojarzyć słowa. Hasło składa się dzisiaj z dwóch wyrazów, a za pierwszą poprawną i precyzyjną odpowiedź czeka na Was płyta koncertowa Pawła Motyla. To koncertowe wersje jego największych przebojów. Paweł Motyl, artysta, muzyk, który bardzo często pojawia się u nas w programie Gość Dnia. No i zostawił nam kilka płyt, które chętnie Wam rozdamy. No to scrollujemy na Facebooku Maj, egzamin i kartka. Z czym nam się to kojarzy? Próbujemy rozpracować hasło. A za chwilę u nas magazyn kulturalny, a później będę podawał kolejne wskazówki. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Uwaga wejherowo, komunikat urodzinowy.
2: To?
5: Salon Fajne Materace.
2: Gdzie?
5: W Wejherowie.
2: Kiedy?
5: Od 15 do 31 maja.
2: Co?
5: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
4: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
5: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
4: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
6: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
7: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
1: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na solidną porcję kultury na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej zaprasza mieszkańców na rodzinne warsztaty rękodzielnicze pod hasłem Doniczka Dekupaż. Spotkanie odbędzie się w świetlicy w Tawęcinie i będzie okazją do twórczego spędzania czasu w gronie rodziny oraz sąsiadów. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli własnoręcznie ozdobić ceramiczne doniczki, wykorzystując technikę dekupaż. Do dyspozycji będą kolorowe, kwiatowe serwetki, szablony oraz odlewy dekoracyjne, które pozwolą stworzyć niepowtarzalne wiosenne kompozycje. Organizatorzy proszą jednak uczestników o przyniesienie własnych ceramicznych doniczek, natomiast wszystkie pozostałe materiały zostaną zapewnione na miejscu. Zajęcia odbędą się 12 maja o godzinie 17:30 w świetlicy Goku w Tawęcinie, jednak obowiązują zapisy. Organizatorzy zachęcają, że to propozycja dla wszystkich, którzy chcą w prosty sposób połączyć relaks, twórczą zabawę i przygotowanie własnych wiosennych dekoracji do domu. W Gniewinie natomiast trwa nabór do Gminnej Orkiestry Dętej. Organizatorzy zapewniają, że to propozycja zarówno dla osób, które dopiero chciałyby rozpocząć swoją muzyczną przygodę, ale również dla tych, którzy już grają na instrumentach i chcą rozwijać swoje umiejętności w zespole oraz zdobywać doświadczenie sceniczne. Uczestnicy mogą liczyć na naukę gry na instrumentach dętych, perkusyjnych, a także na akordeonie. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych instruktorów, którzy krok po kroku wprowadzą świat muzyki i będą wspierać na każdym etapie nauki od podstaw aż po bardziej zaawansowane umiejętności. Program obejmuje indywidualne lekcje gry na instrumencie 2 razy w tygodniu po 45 minut oraz grupowe z podstaw muzyki raz w tygodniu również w wymiarze 45 minut. To połączenie pracy indywidualnej i zespołowej pozwala nie tylko rozwijać technikę, ale też uczyć się współpracy i wspólnego grania. Organizatorzy zaznaczają, że orkiestra to jednak nie tylko nauka. To także możliwość udziału w koncertach i wydarzeniach artystycznych, a więc realna szansa na występy przed publicznością i zdobywanie doświadczenia scenicznego. Ważnym elementem są również nowe znajomości i działanie w twórczej, przyjaznej atmosferze. Zapisy do Orkiestry Dętej w Gniewinie potrwają do 20 maja.

0: Słuchamy Radio Nordo FM we wtorek, za nami Kuba Nizalia, piosenka nazywa się Kyoto. A dajcie głośniej, bo za chwilę pojawi się jeden z większych przebojów w naszej stacji, czyli Loco Loco. Więcej takich mamy po godzinie 18 w programie Norda Party. A w Nordzie na Fali wracamy do naszej zagadki dnia, bo robi się coraz goręcej, jak na sali egzaminacyjnej tuż przed rozdaniem arkuszy. Nasze słowa kluczowe to maj, egzamin i kartka. Maj, egzamin i kartka, hasło składa się z dwóch wyrazów. No i teraz dokładamy kolejną wskazówkę, numer dwa, to długopis. Czyli coś bez czego ani róż na egzaminie, co czasem odmawia współpracy w najmniej odpowiednim momencie. Mam nadzieję, że ta wskazówka wam wiele wyjaśnia. I przypomnę, że do wygrania dzisiaj koncertowa płyta Pawła Motyla. A na wszystkie komentarze czekam pod postem konkursowym na Facebooku Radia Norda FM. Zbliżamy się do godziny 17, za chwilę u nas serwis regionalny, a po 17 wracam do was z kolejną wskazówką. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki. Reklama.
2: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę. Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
2: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
4: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakieś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
2: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
5: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
6: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
2: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
7: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
2: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu.

0: Anna Młynarczyk.
1: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
2: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
1: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
0: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel Warszawa. Będzie kursował do końca września.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. 4 maja na terenie województwa pomorskiego doszło do kilku groźnych pożarów, nieużytków i terenów leśnych. Strażacy interweniowali m.in. w Gdańsku, Pucku oraz w powiecie tczewskim. Jak informuje rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych, do godziny 15 pomorscy strażacy odnotowali szereg zgłoszeń dotyczących płonących traw. Niewielkie, ale niebezpieczne ogniska ognia ugaszono w Pucku przy ulicy Nowy Świat oraz w Gdańsku przy ulicy Darżlubskiej. Znacznie trudniejsza akcja gaśnicza prowadzona była w miejscowości Jelenia w powiecie tczewskim, gdzie spłonęło 500 metrów kwadratowych nieużytków. Służby ratunkowe podkreślają, że każdy taki incydent to nie tylko ogromne straty dla ekosystemu, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt. Strażacy przypominają o bezwzględnym zakazie wypalania traw oraz o odpowiedzialności karnej, jaka grozi za zniecanie ognia. Apelują również do mieszkańców o natychmiastowe zgłaszanie podejrzanych zachowań oraz zauważonego dymu pod numer alarmowy 112. Lęborscy policjanci podsumowali działania prowadzone podczas długiego weekendu majowego. Mundurowi zabezpieczali m.in. obchody święta Konstytucji 3 maja, czuwając nad bezpieczeństwem uczestników przemarszu ulicami miasta oraz ograniczając utrudnienia w ruchu drogowym. W tym czasie funkcjonariusze prowadzili również kontrole drogowe i działania profilaktyczne. W trakcie weekendu policjanci wyeliminowali z ruchu 4 nieodpowiedzialnych kierujących, 3 pod wpływem alkoholu oraz 1, który miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Do 1 z zatrzymań doszło na ulicy Krzywoustego w Lęborku, gdzie kierująca samochodem miała ponad 0,5 promila alkoholu. Z kolei w Łebieniu funkcjonariusze ujawnili mężczyznę, który mimo obowiązującego zakazu kierował skuterem. Interweniowano także wobec nietrzeźwego użytkownika hulajnogi elektrycznej oraz kierowcy auta będącego po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali również 49-letniego mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary ponad 2 lat pozbawienia wolności. W czasie weekendu uczestniczyli także w festynie rodzinnym w Cewicach, gdzie prowadzili działania edukacyjne i prezentowali sprzęt służbowy. Na terenie powiatu lęborskiego nie odnotowano wypadków drogowych, doszło natomiast do 5 kolizji. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku wprowadził zmiany w rozkładach jazdy autobusów linii numer 3 i 17. Nowe godziny odjazdów oraz korekty tras obowiązują od 4 maja i dotyczą wyłącznie dni powszednich. W przypadku linii numer 3 zmodyfikowano kilka kursów między pętlą 11 listopada a Kusowem. Część autobusów będzie odjeżdżać wcześniej lub później niż dotychczas, a wybrane kursy pojadą zmienioną trasą. Między innymi przez ulicę Bohaterów Westerplatte, Głobino czy osiedle Kwitnące Ogrody. Wprowadzono także korekty godzin powrotów z Kusowa do Słupska. Zmiany obejmują również linię numer 17. Poranny kurs z pętli Dmowskiego został przyśpieszony i wydłużony do Strzelinka przez Łękówko i Strzelino. Skorygowano także kursy powrotne. Jeden z nich rozpoczyna się w Strzelinku, a inny został nieznacznie opóźniony. ZIM podkreśla, że kursy realizowane w weekendy pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje o nowych rozkładach dostępne są na stronie przewoźnika oraz na przystankach. Mieszkańcy Pucka będą mogli poczuć się bezpieczniej. Nowe defibrylatory pojawią się w mieście. Zakup 4 defibrylatorów iPad SP1 wraz z szafkami zewnętrznymi DefiSafe 3 został sfinansowany z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Urządzenia zostały zamontowane na Starym Rynku, ściana informacji turystycznej, w porcie na boisku przy Zielonej Praży, w Moksirze przed wejściem po prawej stronie oraz w szkole podstawowej. Kwota całkowita tego zakupu to ponad 27 000 zł. Defibrylator AED to przenośny sprzęt służący do udzielenia pierwszej pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia. Urządzenie analizuje rytm serca i w razie potrzeby podaje kontrolowany impuls elektryczny, który może przywrócić jego

0: prawidłową pracę. Co ważne, do użycia AED nie jest wymagane wykształcenie medyczne. Urządzenie prowadzi użytkownika krok po kroku za pomocą poleceń głosowych. Ochłodzenie idzie i to jest chyba najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o pogodę. Jutro je poczujemy najmocniej, ale już dziś temperatura jest niższa niż było to jeszcze wczoraj. 12 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebieusce, 14 w Słupsku, Lamborku, Komelnicy, 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach 1011 hektopaskali wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany. Noc na szczęście przymrozków nie przyniesie, ale bardzo gorąco to nie będzie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Prawie kwadrans po godzinie 17, tu Radio Nordo FM, Robert Jastrzębski. Czy to jest dobry moment na kolejną filiżankę kawy? Ja zawsze będę powtarzał. Oczywiście, na kawę zawsze jest czas, zawsze jest dobry moment. Polecam, tym bardziej, że przed nami ostatnia godzina w programie Nordo na fali i trzeba tutaj trochę pogłówkować, bo w naszej zabawie skojarzeniowej niezmiennie trzy słowa kluczowe. Maj, egzamin i kartka. Hasło składa się z dwóch wyrazów. Wskazówka numer 2 to długopis. Za chwilę podam wskazówkę numer 3, a widzę, że jesteście razem z nami na Facebooku. Dzisiaj pani Adriana, pani Monika i sporo innych osób. Fajnie, że jesteście. Egzamin dojrzałości, świadectwo dojrzałości, zakończenie roku od Martyny. Są też takie propozycje jak egzamin maturalny. Powiem tak i to będzie moja bonusowa wskazówka, że nasze hasło oczywiście krąży wokół egzaminu maturalnego. No i teraz tylko trzeba to jakoś poskładać, a wskazówka numer 3 ode mnie to stres. I przypomnę, że gramy dzisiaj o płytę koncertową Pawła Motyla, czyli wszystkie koncertowe wersje jego największych przebojów. Oprócz tego w tej godzinie będzie sportowo, będziemy też w kinie i przed 18 zapraszam na finał naszej zabawy skojarzeniowej.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
3: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35.

20%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

0: zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: solo.
1: Blanka i jej solo, bardzo fajna piosenka, która potrafi nieźle nakręcić. Ale spokojnie, zatrzymajmy się na chwilę, bo teraz mam coś dla fanów piłki i młodych talentów z naszego regionu, bo poznaliśmy składy grup w trzeciej edycji turnieju imienia Wojciecha Łazarka. Jednym z gospodarzy będzie Reda, a turniej zaplanowano na 26 maja. Na boisku będą młode drużyny z całego regionu. Będzie rywalizacja, będzie energia i być może pierwsze kroki przyszłych gwiazd. A w naszej redakcji sportowej dzisiaj Tomasz Smoga i zapraszam w jego imieniu, bo będzie więcej takich informacji sportowych, a później zajrzymy do kina. Zapraszam.
2: Norda na fali. Norda.

0: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
6: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
7: Reklama.
8: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Poznaliśmy wyniki losowania grup w regionalnych zawodach trzeciej edycji turnieju imienia Wojciecha Łazarka. Jednym z gospodarzy zmagań będzie Reda, gdzie turniej zaplanowano na 26 maja. Do rywalizacji przystąpią młode drużyny podzielone na cztery grupy. W grupie A zagrają APKP Gdynia, Orkan Rumia, APK Szubian, AP Karol Piątek Luźno oraz Błękitni Wejherowo. Grupa B to zespół AP 16 Gdynia, AP Koleczkowo, GAP Dąbrowa Gdynia, Sztorm Kosakowo oraz SI Arka Gdynia. W grupie C znalazły się Tiki Taka Rumia, Orzełki, Żeliszewo, Orlik Przodkowo, AP Kartuzy oraz AP Diego Lęborg. Z kolei w grupie D rywalizować będą Dragon Pomorze, Arka Gdynia, Salos Rumia, Bałtyk Gdynia oraz AP 1 Reda. Zmieniamy dyscyplinę. Ogromny sukces polskiego judo i reprezentanta Gdyni Jakub Sordyl zdobył złoty medal prestiżowego turnieju Grand Slam w Dushanbe w kategorii powyżej 100 kg. Zawodnik od początku zawodów prezentował znakomitą formę. W eliminacjach pewnie pokonał rywali z Rosji i Uzbekistanu, awansując do strefy medalowej. Najwięcej emocji przyniósł półfinał, w którym Polak zmierzył się z jednym z faworytów turnieju, Ushangi Kokauri. Mimo że rywal prowadził po akcji ocenionej na Wazarii, Sordyl odwrócił losy walki w końcówce i wywalczył awans do finału. W decydującym starciu zmierzył się z Rosjaninem Wislanem Karamardowem. Choć przeciwnik jako pierwszy zdobył punkt, Polak szybko odpowiedział skuteczną kontrą i zakończył walkę zwycięstwem, sięgając po złoty medal. To największy sukces w seniorskiej karierze zawodnika, który na co dzień trenuje w UKS Galeon Gdynia pod okiem trenera Andrzeja Jasińskiego i współpracuje z kadrą narodową. Zawody w Dushanbe były częścią cyklu World Judo Tour. Już wkrótce Jakub Sordyl wystartuje w kolejnym turnieju Grand Slam, tym razem w Kazachstanie. Zmieniamy dyscyplinę. Miłośnicy sportów jeździeckich mają powód, by odwiedzić Hipodrom w Sopocie. Już 7 i 10 maja odbędą się tam zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, czyli popularnym WKKW. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. WKKW to jedna z najbardziej wymagających dyscyplin jeździeckich. Łączy w sobie trzy konkurencje: ujeżdżanie, próbę terenową oraz skoki przez przeszkody. Najpierw zawodnicy prezentują precyzję i elegancję w ujeżdżaniu, następnie mierzą się z wymagającym torem krosowym pełnym naturalnych przeszkód, a na koniec sprawdzają swoje umiejętności w skokach przez przeszkody. Zawody odbędą się w godzinach od 8 do 16.
9: Jutro nie będzie wiele cieplej niż w nocy, szczególnie na północy naszego regionu w pasie nadmorskim. Tam spodziewamy się 9 stopni Celsjusza. W Gdyni 13, w Wejherowie 14, w Lęborku również, no i w Słupsku 15 stopni. Gdzieniegdzie na południowych krańcach naszego regionu spodziewamy się 18 stopni Celsjusza. Mogą również wystąpić przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie lokalne burze. Suma opadów deszczu w dniu jutrzejszym będzie wahać się od 5 do 15 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć tam, gdzie zagrzmi, będzie to wiatr porywisty.

0: I to polska muzyka w Radiu Norda FM, zawsze mile widziana. Michał Szczygieł, to był Spontan. Cała playlista jak zwykle na stronie norda.fm, zakładce co było grane. Zaglądamy do kina, do naszych kin regionalnych, sprawdzamy co we wtorek można obejrzeć na dużym ekranie. Drama dzisiaj w Słupsku o godzinie 18, czyli Kino Rejs w Słupskim Ośrodku Kultury zaprasza. A o 20.15 ostatnia sesja w Paryżu. Sprawdzamy co w Lęborskim Centrum Kultury i Kino Fregata proponuje dzisiaj o godzinie 20 film pod tytułem Mumia, film Lee Cronina, czyli opowieść o młodej córce dziennikarza, która znika bez śladu na pustyni, a po 8 latach załamana rodzina doznaje wstrząsu. Dziewczyna powraca, ale to co powinno być radosnym wydarzeniem zmienia się w koszmar na jawie. Mumia o godzinie 20 we Fregacie i jestem jeszcze na stronie kina w Gdyni, a tutaj proszę bardzo... Liga Mistrzów, czyli półfinał Arsenal-Atletico Madryt o godzinie 20.45. Premierowo Diabeł ubiera się u Prady 2 o 18.30, 20, 21.15. Michael dzisiaj w IMAX-ie o 20.30. Oprócz tego drama o godzinie 19.15. Projekt Hail Mary o godzinie 19.00. Zabawa w pochowanego 2 o godzinie 21.40 i z tego co widzę jeszcze Mumia o godzinie 21.15. To wszystko jeśli chodzi o kino, a my słyszymy się już za chwilę w finale naszej zabawy skojarzeniowej. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Ty hodujesz.
4: OSI skupuje.
3: OSI Poland Food Works.
4: Globalna marka, sprawdzony partner.
3: Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju.
4: Zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.
3: Uczciwe rozliczenia.
4: Pewne płatności.
3: Konkurencyjne ceny.
4: Weź udział w programie Cultivate.
3: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
4: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
3: Więcej także na foodworks.pl.
5: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
6: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu.

0: bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
1: Reklama.

0: tuż przed 18 w Radiu Norda Bailando i oczywiście Enrique Iglesias za nami. My też tu mieliśmy dzisiaj niezłe wtorkowe Bailando, prawda? No i było dzisiaj bardzo życiowo, maj, egzamin, kartka i ten moment, kiedy długopis nagle zaczyna być najważniejszą rzeczą na świecie. Ale nie będę przedłużał i od razu powiem, że hasło, które dzisiaj sobie wymyśliłem, to pisemna matura. Pisemna matura, maj, egzamin, kartka, długopis i stres. Wszystko się tutaj raczej zgadza, a z pierwszą i poprawną odpowiedzią zameldowała się dzisiaj pani Ewa Mikucka. Ewa Mikucka. Brawa, brawa. Świetne wyczucie i szybka reakcja pani Ewo. Zgodnie z planem do Ewy trafia płyta koncertowa Pawła Motyla. Miłego słuchania. A ja bardzo dziękuję wszystkim za wspólną wtorkową zabawę. Tempo trochę jak na egzaminie, ale tutaj bez stresu. To był program Nordo na fali. Robert Jastrzębski. Słyszymy się jutro o tej samej porze. A po godzinie 18 Norda Party, czyli więcej muzyki, więcej energii i zero pytań testowych. Do usłyszenia, cześć!
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Kobieto, czas zabłysnąć. Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. Najmodniejsze fasony, dopracowane detale i jakość polskich marek, którą widać od pierwszego spojrzenia. Stylizacje na co dzień, do pracy i na wyjątkowe wyjścia. Wszystko w jednym miejscu. Nie czekaj, przyjdź i znajdź swój nowy, ulubiony look. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu, market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.
3: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
4: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
5: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
4: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
3: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
6: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo no, nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
3: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują się różnych

0: prób zazwyczaj mało skutecznych.
1: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
0: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach i dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Puccy policjanci zatrzymali 62-letniego kierującego osobówką. To dzięki szybkiemu zgłoszeniu świadka. Policjanci zostali powiadomieni przez zgłaszającego o podejrzeniu nietrzeźwego kierującego, który poruszał się w kierunku miejscowości Kosakowo, stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym. Według zgłoszenia kierujący Renault omal nie uderzył w przystanek i najeżdżał na wysepki. Mundurowi szybko pojechali we wskazane miejsce i ustalili, że 31-letni zgłaszający uniemożliwił dalszą jazdę kierującemu, wyciągając kluczyki ze stacyjki. Po wylegitymowaniu okazało się, że za kierownicą siedział 62-letni mężczyzna, który miał zakaz prowadzenia pojazdów na 5 lat. Odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu, w związku z czym została od niego pobrana krew do dalszych badań. Mężczyzna został zatrzymany. W pojeździe znajdował się również 32-letni pasażer, u którego przeprowadzone badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna także został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Samorządowcy z powiatów Lęborskiego, Wejherowskiego i Puckiego spotkali się w Wejherowie, by rozmawiać o kolejnych krokach związanych z przygotowaniem ustawy metropolitalnej dla obszaru Gdańsk-Gdynia-Sopot. W rozmowach uczestniczył m.in. starosta lęborski Tomasz Litwin. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy w ramach przyszłej metropolii, podkreślając znaczenie przejrzystości w podejmowaniu decyzji oraz potrzebę uwzględniania głosu wszystkich samorządów. Jak zaznaczono, wypracowanie wspólnego stanowiska ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia szerokiego porozumienia i uniknięcia niepotrzebnych napięć na etapie prac nad ustawą. Planowana metropolia miałaby objąć 61 pomorskich gmin i powiatów, a jej powstanie wiązałoby się z dodatkowymi środkami finansowymi sięgającymi około 500 milionów złotych rocznie. Samorządowcy wskazują, że nowe rozwiązania mogą przyczynić się do poprawy transportu publicznego oraz zwiększenia możliwości inwestycyjnych w regionie. 20 lat więzienia grozi 28-latkowi, który groził nożem ekspediencce i ukradł pieniądze ze sklepowej kasy. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Mężczyzna wszedł do jednego ze sklepów na terenie miasta, gdzie grożąc pracownicy nożem zmusił ją do otwarcia kasy, a następnie zabrał z niej gotówkę i uciekł w nieznanym kierunku, pozostawiając przerażoną młodą kobietę. Sprawcę napadu udało się ustalić i zatrzymać kilka dni później dzięki zapisom z kamer monitoringu oraz z pracy funkcjonariuszy rejonu kryminalnego ze wszystkich jednostek podległych Słupskiej Komendzie, którzy dokładnie przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy. 28-latek był kompletnie zaskoczony, gdy słupscy policjanci zapukali do jego mieszkania. Mężczyzna usłyszał już zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Na trasie dwóch linii ZKM Gdynia pojawiły się zmiany. W związku z wymianą słupów energetycznych realizowaną na Kamiennej Górze w Gdyni w dniach 4-6 maja, w każdym dniu od 7 do 13.30, zmieniona zostaje trasa autobusów linii 204 i 252. Linia 204 w kierunku pętli Norwida od przystanku Necla 01 do przystanku Korzeniowskiego 02 jedzie objazdem ulicą Legionów i Korzeniowskiego bez wjazdu z ulicy Siemirackiego, Skargi i Mickiewicza z pominięciem przystanku Mickiewicza 02, a w kierunku Działek Leśnych od przystanku Dom Marynarza 03 do przystanku Piłsudskiego 02 obowiązuje objazd Aleją Piłsudskiego, ulicą Legionów Korzeniowskiego i Aleją Piłsudskiego. Na trasie objazdu obowiązują przystanki jak dla kierunku przeciwnego: Necla 01, Korzeniowskiego 02 i Fredry 02. Linie 204 i 252 w kierunku pętli Norwida od przystanku Necla 01 do przystanku Domy Marynarza 01 jadą objazdem ulicą Legionów Korzeniowskiego, Mickiewicza, Skargi Siemirackiego, Legionów i Aleju Piłsudskiego. Przystanki Korzeniowskiego 02 oraz Fredry 02 przy ulicy Korzeniowskiego nie obowiązują. Przystanek Mickiewicza 02 dla linii 204 zostaje przeniesiony na przeciwną stronę ulicy. W kierunku Działek Leśnych i Małego Kacka obowiązują stałe trasy. Końcówka ubiegłego miesiąca i początek tego, co niemal cały rok, wszystkie pory roku wciśnięte do kilku dni dosłownie, bo jeszcze pod koniec zeszłego miesiąca mieliśmy poranne przymrozki.

Później letnie upały przez weekend majowy, a teraz temperatura się osłabia, leci na łeb, na szyję, do tego mogą pojawiać się opady i chmur coraz więcej na niebie będzie się pojawiać. Na termometrach dzisiaj 12 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 15 w Gliwicku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Lubinie, Mieluzinie, 14 w Słupsku. Norda.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii we wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
5: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
3: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Dua Lipa, jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie, niespodziewanie pojawiła się w Warszawie. Jej obecność w stolicy wywołała spore poruszenie wśród polskich fanów, a zdjęcia z wizyty szybko obiegły media społecznościowe. W fali ciekawostek sprawdzamy, co sprowadziło gwiazdę do Polski. Ostatnio media społecznościowe obiegły zdjęcia Dua Lipy w Warszawie. Wokalistka znana z takich hitów jak Houdini, Don't Start Now czy Love Again pojawiła się w stolicy bez wcześniejszych zapowiedzi. Artystka spędzała czas w centrum miasta, odwiedzała restauracje i spacerowała ulicami Warszawy. Szczęśliwi fani, którzy natknęli się na swoją idolkę, mogli liczyć na pamiątkowe zdjęcia, które błyskawicznie trafiły do sieci. Sama Dua Lipa również pochwaliła się relacją z weekendu w Warszawie, dzieląc się wrażeniami w mediach społecznościowych. Na opublikowanych zdjęciach uwagę przyciągnęły zarówno modne stylizacje artystki, jak i dania polskiej kuchni. Przy okazji wizyty w Warszawie wokalistka spróbowała m.in. popularnych lokalnych słodyczy oraz tradycyjnych pierogów, które jak wynika z jej relacji na Instagramie, wyjątkowo jej posmakowały. I jak sama napisała, pierogi, jestem absolutnie na tak. Po intensywnym dniu artystka zatrzymała się w pięciogwiazdkowym hotelu, który często gości międzynarodowe gwiazdy. Obecność Dua Lipy w Warszawie była tym większym zaskoczeniem, że artystka nie planuje obecnych żadnych koncertów w Polsce. W sieci pojawiły się spekulacje, że jej wizyta w Warszawie może mieć związek z projektami reklamowymi lub biznesowymi. Fani sugerują, że artystka kręciła w Warszawie nową kampanię jednej z globalnych marek, z którymi współpracuje. Inni wskazują, że równie dobrze może to być prywatna podróż i okazja do krótkiego

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
5: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
0: Reklama.
6: Norda Party.
7: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Grażyna Bąkiewicz, Kaczuszka. Wiatr znalazł małą, żółtą kaczuszkę. Siedziała nad stawem całkiem sama. Gdzie jest twoja mama? Spytał. Kwa, kwa, odpowiedziała kaczuszka. Wiatr nie rozumiał, ale bał się, żeby kaczuszka nie wpadła do wody. Zabrał ją więc i ruszył na poszukiwania jej mamy. Polecieli do lasu. Jest tu gdzieś kacza mama? Lecz kaczej mamy w lesie nie było. Polecieli do miasta. Jest tu gdzieś kacza mama? I w mieście jej nie znaleźli. Polecieli nad morze. Jest tu gdzieś kacza mama? Ale nad morzem także jej nie było. Polecieli wysoko, aż pod chmury. Jest tu gdzieś kacza mama? Nigdzie nie mogli jej znaleźć. Oblecieli cały świat. Dla wiatru to żaden problem. Frój już jest daleko, za 7 górami, za 7 lasami. Kaczuszce spodobało się takie podróżowanie. Zobaczyła morze, góry i wielkie miasta, ale zrobiła się już głodna, no i chciała wreszcie znaleźć swoją mamę. Polecieli więc do czarodzieja. Ten otworzył jedno oko i mruknął. Najlepiej zanieś ją tam, skąd ją wziąłeś. Mama pewnie na nią czeka i już się denerwuje. Zmartwiony wiatr zrobił tak, jak poradził czarodziej. Odszukał staw, przy którym znalazł kaczuszkę i cóż widzi? Kacza mama chodzi w kółko i nawołuje. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa. Posadził wiatr kaczuszkę na trawie. Kwa, kwa! Ucieszyła się kacza mama. Kwa, kwa, kwa, kwa! Kaczuszka zaczęła opowiadać swoje przygody. Wiatr wolał nie czekać na gniew kaczej mamy. Pomachał do kaczuszki i poleciał.
2: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
3: Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk. Są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Marcin Krzamiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gróźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
4: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
5: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
6: Ale w sumie widzę, że humory macie.
7: No, to co mam płakać?
5: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
3: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to Dzień Wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
8: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
3: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Nord FM. Polskie elektrownie jądrowe Westinghouse i Bechtel otrzymały nagrodę Exim Energy Dominance Deal of the Year za rok 2026. Nagroda ta jest

jest wyrazem uznania dla silnej współpracy nawiązanej między PEI a konsorcjum Westinghouse Bechtel w celu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jak mówi Dan Lipman, prezes Westinghouse do spraw globalnych inicjatyw, projekt ten, będący jedną z największych inwestycji energetycznych w historii Polski, zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze na pokolenia, jednocześnie bezpośrednio wspierając amerykański eksport, zatrudnienie i rozwój wiedzy inżynieryjnej. Westinghouse dziękuje Exim za entuzjastyczne wsparcie tego ważnego przedsięwzięcia, którego celem jest zapewnienie bezpiecznej, dostępnej w dużych ilościach i niezawodnej energii jądrowej naszym klientom, partnerom i sojusznikom za granicą. W ostatnim czasie konsorcjum Westinghouse Bechtel pomogło PEI w pozyskaniu finansowania w ramach programu Exim Engineering Multiplier Program na sfinansowanie kluczowych prac inżynieryjno-projektowych i środowiskowych, które należy wykonać przed rozpoczęciem budowy elektrowni. Podpisana umowa umożliwia obu firmom wniesienie do projektu wiedzy inżynieryjnej, co przyczyni się do utworzenia miejsc pracy zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce w związku z budową i eksploatacją elektrowni AP1000 w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. W gminie Nowa Wieś Lęborska rusza program Pomorskie dla Zwierząt 2026, który umożliwia mieszkańcom skorzystanie z bezpłatnych zabiegów dla kotów. Inicjatywa obejmuje zarówno zwierzęta właścicielskie, jak i wolno żyjące, a jej celem jest poprawa ich zdrowia oraz ograniczenie problemu bezdomności. W ramach programu można skorzystać z kastracji kocurów oraz sterylizacji kotek, a w przypadku zwierząt domowych także z czipowania wraz z rejestracją. Aby wziąć udział, należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. Po jego zatwierdzeniu mieszkańcy otrzymają skierowanie na zabieg, który będzie realizowany w gabinecie weterynaryjnym w Lęborku. Udział w programie zależy od kolejności zgłoszeń, ponieważ liczba dostępnych zabiegów jest ograniczona. Koszty pokrywane są z budżetu gminy oraz środków programu wojewódzkiego. Samorząd zachęca mieszkańców do udziału w akcji, podkreślając znaczenie wspólnych działań na rzecz ochrony zwierząt. Fajerwerki, race i wielka feta przed słupskim ratuszem. Tak mieszkańcy świętowali 80-lecie istnienia piłkarskiego klubu Gryf. Kibice fetowali w niedzielny wieczór, kilka minut po 21:00. Plac Zwycięstwa rozświetlił się racami, a niebo rozbysło kolorami dzięki przygotowanemu pokazowi sztucznych ogni. W uroczystości wzięli udział piłkarze, nie kryjąc wzruszenia. Obchody jubileuszowe zostały zainaugurowane w czwartek podczas meczu z Powiślem Dzierzgoń. Z okazji 80-lecia wydano okolicznościowe gadżety. Kibice mogą zaopatrzyć się m.in. w czapki, szaliki trójkolorowych czy koszulki bramkarskie w limitowanej edycji. Gryf Słupsk powstał pod koniec 1946 roku. Początkowo funkcjonował jako klub sportowy Gwardia Słupsk. W 1956 roku został połączony z klubem sportowym Unia, działającym w słupskich fabrykach mebli, oraz klubami sportowymi Traktor oraz klubem sportowym Sparta i Stal. Rozgrywki ligowe Rycerze Księstwa Słupskiego rozpoczęli w 1957 roku, gdy Polski Związek Piłki Nożnej powołał do życia trzecią ligę piłkarską. Słupski Gryf może pochwalić się awansem do 1/8 finału Pucharu Polski w sezonie 1977-1978 oraz grą w drugiej lidze w latach 2010-2016. Gdyńscy ratownicy medyczni interweniowali przy ulicy Rumskiej. Doszło tam do wypadku komunikacyjnego. Przyczyną zdarzenia, jak się okazało, była utrata przytomności kierowcy w trakcie prowadzenia pojazdu. Ratownicy medyczni przeprowadzili na miejscu medyczne czynności ratunkowe, stabilizując stan poszkodowanego. Po udzieleniu niezbędnej pomocy pacjent został przetransportowany do szpitalnego oddziału ratunkowego w celu dalszej diagnostyki i leczenia. Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni radzi: jeśli poczujesz nagłe osłabienie, zawroty głowy lub mroczki przed oczami w trakcie prowadzenia pojazdu, zareaguj natychmiast. Włącz światła awaryjne, zredukuj prędkość i postaraj się bezpiecznie zjechać na pobocze lub w najbliższą zatoczkę oraz nie kontynuuj jazdy. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia niezwłocznie dzwoń pod numer 999 lub 112. Wieczór przyniesie nam ochłodzenie, tak jakby ono już się nie zaczęło. No właśnie, pod wieczór temperatury będą już znacznie niższe. W nocy sięgać mają 6 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gnieminie, Luzinie, tyle samo, a 7 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Jutro zresztą czeka nas naprawdę chłodny dzień. W ciągu nocy zachmurzenie utrzymywać się będzie duże, mogą się także miejscami i okresami pojawiać raczej słabe opady deszczu. Radia, radia.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja

0: na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość. Reklama.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w rozmowie dnia ze mną i przed Państwem pani Marta Kotusiewicz. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Pani Marto, osobowość roku 2025 w kategorii biznes i przedsiębiorczość, tak, jednego z dzienników ogólnopolskich. No właśnie, a mi się pani kojarzy z człowiekiem lasu, z taką działalnością na rzecz dzieci właśnie, które pani zachęca do tego, aby poznały bliżej przyrodę, naturę. Jak do tego doszło?
2: Ktoś się chciałby dokończyć piosenką, tak.
1: Nie wiem.
2: Ale zostałam nominowana w kategorii biznes i przedsiębiorczość za to, że propaguję edukację przyrodniczą w szkołach, w przedszkolach, w ogóle tutaj w naszym regionie. I nie wiem, jak to się stało, bo nie zachęcałam nikogo do głosowania, aczkolwiek tak, zajęłam pierwsze miejsce, no i jestem osobowością roku.
1: Jak się pani z tym czuje?
2: Na samym początku byłam zaskoczona i zastanawiałam się, dlaczego nominacja jest właśnie w tej kategorii, czyli biznes i przedsiębiorczość.
1: Bo pani prowadzi fundację.
2: Fundację, która robi praktycznie wszystko bardzo misyjnie, większość zajęć, a nawet bym powiedziała, że w 2025 roku wszystkie zajęcia były bezpłatne. Więc pomyślałabym sobie, że może w jakiejś takiej innej kategorii, ale pamiętam, że moja przyjaciółka wtedy powiedziała: Marta, to jest za przedsiębiorczość, bo ty jesteś bardzo przedsiębiorcza, wyskakujesz ludziom wręcz z lodówki, bo tu się dzieje tyle, jest tak dużo na twoim profilu facebookowym, że to może właśnie dlatego.
1: Przecież nic się nie dzieje za darmo. Ale te środki trzeba pozyskać. No właśnie, jak pani to robi.
2: Rzeczywiście bardzo spodobało mi się pisanie projektów i w ubiegłym roku i w ogóle w latach poprzednich, czyli już prawie 4 lata jesteśmy z fundacją na rynku, dochodzę do wniosku, że żeby zainteresować kogoś czymś, to nie można wyjść z zajęciami, płatnymi, dlatego że jeśli ktoś zobaczy z zewnątrz fundację, która zaprasza ludzi do lasu, pomyśli sobie, ja do tego lasu przecież sam mogę zabrać swoje dzieci.
1: I jeśli, to zupełnie za darmo.
2: Dokładnie. I jeśli ja zaproszę na takie zajęcia, gdzie powiem, że na przykład koszt od rodziny to jest 60-70 zł, to ludzie się popukają w domu i pomyślą, nie, no przecież my sami możemy to zrobić własnym sumptem. Dlatego pomyślałam, że jeśli ja zaproszę te rodziny z dziećmi do lasu i będą to zajęcia bezpłatne, i to akurat w dobie takich czasów, kiedy wszystko jest drogie i dzieci, mam wrażenie, trochę rykoszetem dostają, no bo za rachunki trzeba zapłacić, za szkołę językową zapłacić, za opłaty w domu zapłacić, no to to wyjście do lasu, ono za nie już płacić nie trzeba. Więc doszłam do wniosku, że jeśli ja napiszę kilka takich projektów, które wygram i one pomogą mi zaprosić rodziny z dziećmi do lasu za darmo, to tych chętnych będzie więcej i rzeczywiście tak się działo.
1: No dobrze, no to na czym te działania leśne polegają? Jak to jest, że ci młodzi ludzie odrywają się od tej wirtualnej rzeczywistości i idą z panią w ciemno, z latarkami, czasami do lasu?
2: Tutaj duża zasługa jest też, mam wrażenie, rodziców, którzy są bardzo świadomi i oni zapraszają te dzieci do lasu, przychodzą i pokazują sobą, że one że ci rodzice w tych telefonach nie siedzą, tylko również uczestniczą w tych zajęciach, więc myślę, że to jest taki element bardzo dodatni tego całego przedsięwzięcia. A dlaczego jest łatwo ich odciągnąć? Dlatego, że one nie znają lasu takiego, jaki my znamy, czyli takiego lasu, który my kojarzymy z takim placem zabaw, który o każdej porze roku się zmienia, w którym można wspiąć się na drzewo, zbudować szałas, poczołgać się, poszurać, czy to na boso, czy nogami, czy butami w liściach. One tego nie znają. Dzisiejsze dzieci, mam wrażenie, żyją w takim bardzo łatwym świecie, gdzie wracają ze szkoły, biorą telefon i to jest cały ich świat. I one nie widzą tego, nie potrafią się zachwycać, nie potrafią zbudować szałasu, nie potrafią przepiłować kawałka drewna, bo żyją w świecie, który jest bardzo bezpieczny, bo to jest świat zamknięty.
1: No to jest świat, gdzie dorośli wyręczają dzieci w różnych sytuacjach.
2: Dokładnie.
1: Po prostu rozwiązują za nie problemy.
2: Tak, i boją się tego, że te dzieci, wchodząc na drzewo na wysokość 1,5 metra, one po prostu z tego drzewa spadną i często słyszę, o, zaraz złamiesz nogę, a zaraz złamiesz nogę, czy zaraz złamiesz rękę, nie będę z tobą w szpitalu i tak dalej. No to się tak nie zadziwia, bo te dzieci mają taki instynkt samozachowawczy. One wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wejść na to drzewo wyżej, bo później z tego drzewa nie zejdą, więc...
1: Czyli to jest kwestia instrukcji, jak się zachowywać w takich miejscach, a nie zabraniania bycia, czy też stwarzania sytuacji różnorakich w takich właśnie miejscach jak las.
2: Tak, bo ja sama zresztą widzę po sobie jako rodzic. Ja mówię...

0: czy to jest na warsztatach, które prowadzę dla grup szkolnych i przedszkolnych, te dzieci mają świadomość, że nie mają przy tych szkołach i przedszkolach, że nie mają za sobą rodzica, który im ewentualnie pomoże, więc one muszą ocenić tę sytuację tak, żeby one rzeczywiście dały radę i nie potrzebowały pomocy dorosłego człowieka.
1: I faktycznie nie było wypadków w sytuacji zagrożenia zdrowia życia na takich
0: zdarzeniach. I nie było. Jesteśmy 4 lata na rynku, 4 lata prowadzę warsztaty i odpukać naprawdę nie było w ogóle takiej jakby sytuacji, która wydawać by się mogła zagrożeniem dla dziecka, czy nawet dla dorosłego w lesie.
1: A czy dzieci są zdyscyplinowane? Słuchają.
0: To
1: czy
0: wszystko
1: są w takim
0: zależy.
1: Miejscu, gdzie już całkowicie czują się wolne, swawolne?
0: To wszystko zależy, jaką mamy grupę. Te dzieci, te grupy przedszkolne, one są bardziej zdyscyplinowane. Po dzieciach z grup szkolnych widać, że one potrzebują to rozładować. I jeśli jeszcze trafimy na takiego nauczyciela, który to czuje i rozumie, że dzieci wyszły z sali i one muszą eksplodować gdzieś tą swoją energię.
1: A to jest najlepsze.
0: Tak. I pozwoli mi przejąć pałeczkę do tego, że ja zagwarantuję, że tym dzieciom nic się nie stanie, że one się nie pogubią nawet jeśli rozproszą się po całym lesie, to one i tak będą miały z tyłu taką obawę z tyłu głowy, że one się mogą zgubić, więc one za daleko nie mogą odejść. Więc ja ogólnie uwielbiam też współpracę z takimi nauczycielami, pedagogami, którzy naprawdę tym dzieciom pozwalają wejść na drzewo, nie ograniczają, nie trzymają, tylko tak przy sobie idziemy wokół pani Marty, tylko rzeczywiście pozwalają im eksplorować ten las. A dzieci, to jest po prostu jakbyśmy wypuścili dzieci pierwszy raz do lasu. Ja miałam w ubiegłym roku uczennicę 5 klasy, która nigdy nie była w lesie. I niestety spotykam się z takim trendem, że rodzice nie zabierają dzieci do lasu. I ja też to rozumiem, bo żeby nie było tak, że tu przychodzi Marta i mówi, nie, wy wszyscy musicie siedzieć w lesie. Ja rozumiem, że my mamy obowiązki, że dzieci chodzą do szkoły, rodzic pracuje, że są zajęcia świetlicowe, zajęcia dodatkowe, my musimy ugotować dom. Gotować obiad, posprzątać w domu. Jest tych zajęć tak dużo, że my możemy nie mieć tej przestrzeni na to, żeby wychodzić do lasu codziennie. Ale raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie zabrać te dzieci do lasu i pokazać im, jak ten świat przyrody wygląda, jak wyglądają drzewa, że żeby usłyszeć ptaka w lesie, to trzeba się na chwilę zatrzymać i być cicho, to ja do tego naprawdę gorąco zachęcam, bo większość dzieci tego nie doświadcza i to widać, jak one przychodzą do lasu. Kiedyś jedna dziewczynka zapytała nauczycielkę, ile trzeba zapłacić za to, żeby wejść do lasu. I pani mówi, ale wejście do lasu jest za darmo. I ona mówi, to czemu ja z rodzicami nie chodzę? I może rodzice też nie mają takiej świadomości, że dzieci chcą, no bo one nie znają tego świata. One znają ten świat elektroniczny. Tu też można byłoby powiedzieć, no tak, ale jak ja zaproszę mojego syna do lasu, jak ja mu powiem, że chodź do lasu, zostaw telefon, skoro on w tym w telefonie wszystko ma. No tak, ja jako dziecko, jak chodziłam z rodzicami do lasu, to ja też nie lubiłam chodzić i tylko spacerować.
1: A na grzyby na przykład chodziła pani?
0: Chodziłam, no ale to też nie było takie, jak już któryś raz się szło, to sam ten spacer, nawet może jeśli chodzi o zbieranie grzybów, to nie było takie interesujące. Ale jeśli już zobaczyliśmy na przykład powaloną kłodę i mama mówiła, a wskoczcie sobie tutaj, a zbudujmy jakiś szałas, a poleżmy sobie na trawę, poturlajmy się z górki, no to już było takie ciekawe i dlatego się chciało iść do tego lasu.
1: No dobra, to jak z panią nawiązać współpracę, jak się skontaktować, żeby można było albo całą rodziną, albo grupą klasową, przedszkolną udać się do tego lasu?
0: Takim dobrym środkiem do komunikowania się ze mną jest strona internetowa www.lasstory.pl albo Facebook Fundacja Las Story Dzikie Warsztaty. I ja tam tworzę wydarzenia, na stronie internetowej zresztą też jest kalendarz imprez i tam są nadchodzące wydarzenia. Teraz 17 kwietnia będzie...
1: Kwietnia? Maja.
0: 17 maja będą małe pszczoły, duża sprawa, czyli będzie taki warsztat dla rodzin z dziećmi o pszczołach, czyli będziemy, ja pokażę jak rozróżnić pszczoły od oszy, trzmiela, od bąka, bo to też jest coś, czego nie wszyscy wiedzą.
1: Nie
0: będą coś, na czym się znamy, ale będą też różnego rodzaju aktywności takie leśne, będzie budowanie szałasów, będziemy bujać się w hamakach, więc Facebook i strona internetowa to są takie dobre portale do tego, żeby się ze mną skontaktować.
1: No dobrze, ja tak panią pamiętam, pani Marto, też z takich publikacji książek dla dzieci nauki języka angielskiego. Dalej pani idzie w tym kierunku, czy zarzuciła pani ten projekt na rzecz właśnie tych leśnych wypraw?
0: To znaczy, ja chciałam jeszcze stworzyć taką książkę o Wojtku w lesie. I to miałaby być ostatnia książka i ja szukałam sponsora, ale się nie udało. Ja myślę, że to ja jeszcze nie postawiłam takiej kropki na końcu, no bo żeby powstała książka o Wojtku w lesie. Główna...

0: W języku angielskim.
1: Też w języku angielskim. To mama Wojtka musi najpierw urodzić drugiego syna, bo przez ostatnie dwie książki ona jest w ciąży. Więc musi najpierw powstać Wojtek i Maciek. I Wojtek i jego młodszy brat, w którym będzie słownictwo związane właśnie z częściami ciała. Takie nazewnictwo jak mama, tata, babcia i dziadek. I po tym powstanie książka Wojtek w lesie, ale nie wiem kiedy. No to jest tak, że to wszystko drożeje i jak 3 lata temu powstała pierwsza książka i ten proces powstawania czy finalizowania tej książki jeszcze nie był tak drogi, no to teraz to już są takie duże kwoty, więc jakby nie jest to jeszcze zakończony temat, aczkolwiek czeka może na taki lepszy moment.
0: A te publikacje gdzieś się ukazały, są wykorzystywane, ma Pani taki feedback?
1: To znaczy, ja napisałam 4 książki i ostatnia książka była finansowana przez gminę Redzikowo, więc gmina Redzikowa zakupiła praktycznie cały nakład i rozdała go w swoich szkołach i przedszkolach. Wcześniejsze publikacje też były kupowane przez miasto Słupsk i też były rozdawane uczniom szkół podstawowych i dzieciom z przedszkoli, właśnie w takich okazjach jak na przykład Mikołajki czy Dzień Dziecka. Tyle wiem.
0: A te warsztaty leśne, te spotkania w lesie, też Pani przemyca tam na przykład język angielski troszeczkę?
1: Tak, czasami kiedy liczę, na przykład, bo mam taką zabawę ziemia parzy i dzieci mają 3 sekundy na to, żeby nie stać na ziemi, tylko zaczepić się gdzieś o jakieś drzewo, stanąć na śmietniku, to wtedy też na przykład liczę po angielsku, albo jak znam jakieś słówko, którego dzieci wiem, że na przykład nie znają, no to na przykład uczę ich wymowy. Więc tak, od czasu do czasu mi się zdarza, ale nie robię tego często, chociaż dostałam kiedyś propozycję od nauczycielki języka angielskiego, żeby przeprowadzić takie warsztaty właśnie leśne, stricte po angielsku. Więc,
0: i odbyły się, czy jeszcze to
1: nie
0: jest
1: odbyły
0: plan?
1: Się, ale to jest, to jest najbliższy plan, tak.
0: No właśnie, mówi Pani o warsztatach, takie warsztaty też Pani przeprowadza, warsztaty stolarskie bym je nazwała, podczas różnych wydarzeń. Między innymi spotkałyśmy się w szkole podstawowej numer 6 podczas takiego wydarzenia Klik. Tak, i tam jest. Dzieciaki fajnie wbijały te gwoździe. No właśnie, ale wydawało mi się, że robią to, co po niektóre pierwszy raz, to prawda?
1: Tak, to prawda. Ja się też spotykam na zajęciach u mnie z rodzicami, z dziećmi i jak widzę, jak dzieci stukają, z jaką zawziętością i jak sobie świetnie radzą. I zawsze wtedy pytam przy rodzicu, mówię, a to już jest któryś raz, kiedy trzymasz ten młotek w ręce? Nie. I okazuje się, że no powiedziałabym, że 95% dzieci ma ten młotek w ręce po raz pierwszy, czy na przykład piłę. I wtedy pytam takiego rodzica, ale dlaczego? No i tu widzę w oczach taką obawę. No po pierwsze nie było okazji. Po drugie, trochę się bałam o to, że mojemu dziecku może się stać krzywda i potem patrzą na te dzieci świetnie radzące sobie na zajęciach i chyba później sami dochodzą do wniosku, że to nie jest nic strasznego i te nasze obawy są bardzo wyolbrzymione.
0: Kiedyś rodziców wyręczała troszeczkę w tym zakresie szkoła, prawda? Były zajęcia praktyczno-techniczne, gdzie wbijaliśmy gwoździe, budowaliśmy karmniki dla ptaków, gotowaliśmy, tak, robiliśmy sałatki jarzynowe na przykład na takich zajęciach. Teraz wydaje mi się, że w szkole tego nie ma, mimo tego, że są ZPT-y.
1: Tak. Tak, też mam takie wrażenie. Zresztą nawet obserwuję po swoich znajomych i jak dzieci pytają, czy mogą coś pokroić, a moi znajomi często mówią, nie, bo tu zaraz będzie bałagan.
0: Aha.
1: I mam wrażenie, że odbieramy tym dzieciom taką sprawczość i w wielu dziedzinach niestety naszego życia. No i później w efekcie mamy dzieci 9-10-letnie, które nie chcą nic robić. Po pierwsze, bo wiedzą, że nie dadzą rady, a po drugie, no po co? Przecież mamusia zrobi albo tatuś, nie? Więc tak, rzeczywiście ja też pamiętam te zajęcia techniczne, w których wycinaliśmy coś nawet z puszek i robiliśmy jakieś róże, sałatki i ten nawet proces krojenia, przynoszenia własnej deski, swojego noża. To też się będzie działo w Fundacji Lastory, bo nie mogę jeszcze powiedzieć jak, ale z jakiego grantu, ale będzie na przykład Dzień Mamy, w którym dzieci z rodzicami będą gotować i będą deski, będą noże, będzie kociołek, więc będziemy robić też wspólnie gulasz.
0: A to będzie w plenerze?
1: Tak, będzie w plenerze.
0: Ma Pani taką swoją stałą siedzibę, gdzie w razie deszczu, brzydkiej pogody się spotykacie, czy nie?
1: Nie.
0: Czy to jest tylko właśnie las?
1: To jest zawsze las i ja też mam taką świadomość, że jeśli jest ogromny wiatr, to ja te zajęcia odwołuję. Ale jeśli jest mrzawka, to ta mrzawka nie jest żadnym przeciwwskazaniem. I kiedyś właśnie miałam takie warsztaty z budowania karmników i pierwszy raz ktoś mi mówił, Marta, nadciąga jakaś burza z Bolesławic, no będzie trzeba odwołać zajęcie. I sobie myślę, nie. I nagle widzę taka ściana deszczu. No i ja wtedy grupowego SMS-a do wszystkich. Moi drodzy, bardzo Was przepraszam, no niestety dzisiaj pogoda nam nie sprzyja, zwłaszcza, że to budowanie karmników, my mieliśmy mieć wkrętarki, mówię, no niestety się nie uda, ale jeśli ktoś z Państwa już podjechał, bo to było 15 minut przed zajęciami i ma ochotę wybrać się ze mną do lasu, to ja zapraszam, po prostu pójdziemy sobie na jakiś spacer, ja coś wymyślę. Wszyscy przyjechali.
0: Poważnie.
1: Wszyscy przyjechali. My jeszcze widzieliśmy gdzieś tam wyskakujące słońce zza chmur. Poczekaliśmy 10-15 minut, normalnie wzięliśmy, załadowaliśmy cały sprzęt i normalnie warsztaty się odbyły.
0: Tak.
1: Więc to też jest takie fajne, że ja mam takie poczucie, że po drugiej stronie stoi dziecko i temu dziecku, jeśli się powie, słuchaj, idziemy dzisiaj do lasu, będziemy budować karmniki, tam będą twoi znajomi, koledzy, to ono musi do tego lasu pójść. Czy ono pójdzie budować ten karmnik, czy ono pójdzie po prostu się spotkać z tymi kolegami, mu coś zostało obiecane. To nie może być tak, że to dziecko czeka powiedzmy tydzień, dwa na to wydarzenie, a potem się okazuje,
0: że pogoda wszystko psuje.
1: Dokładnie. No i potem, mamo, no ale jak ty mówisz, że nie ma złej pogody, a jednak się okazuje, że ta zła pogoda jest. No i fajne jest też to, że przez ten czas tych 3 lat tam już się zebrało tyle rodzin, że te dzieci jak już przychodzą na te warsztaty, to one już się znają.
0: Czyli cyklicznie, tak?
1: Tak.
0: Są to już
1: tak. To już
0: stali
1: bywalcy, ja to nazywam taką wioską leśnych rodzin. To już ja też zawsze na początku mówię, że nawet jak dochodzi do nas ktoś nowy, to wy tam przychodzicie z rodzinami, ale wy rozmawiajcie między sobą, bo może się okazać, że wasze dzieci się ze sobą zakolegują i wy nie tylko w lesie będziecie się spotykać, ale na przykład na jakimś placu zabaw poza lasem.
0: A ma pani takie wybrane miejsce, taki wybrany las?
1: Tak, Lasek Południowy w Słupsku. Lasek Północny się tutaj w ogóle nie umywa, bo Lasek Południowy jest na tyle dziki, że ja tam jestem w stanie znaleźć odchody różnych zwierząt. Przecież ostatnio znalazłam na przykład wilka, kupę, więc no to jest, tak, bo zbieram też odchody dzikich zwierząt. I tam po prostu my idziemy w las i tego jest po prostu multum, czy te legowiska sary.
0: Ale po tych odchodach właśnie rozpoznajecie zwierzęta.
1: Tak, tak. I to jest też w ogóle taka fajna atrakcja, jak mam zajęcia z dziećmi dla szkół i przynoszę właśnie w słoikach, mam na przykład bobki, bo dobra, sarny, jelenia, wilka, lisa, borsuka. Ja im to przynoszę i to jest nagle takie no bo nie, proszę pani, to śmierdzi, to jest zamknięte szczelnie w słoiku. Też mówię, żeby nie otwierać. Więc no to jest taka zajawka, no ale jak? To zupełnie inaczej wygląda niż na przykład wszystkim znana kupa psa, nie? Więc tak, no i już duża, spora część dzieci, bo na przykład dzieci z przedszkola 24, słupskiego niedźwiadka, które przychodzą ze mną co tydzień do lasu i raz w miesiącu przychodzi jedna grupa, one już są w stanie powiedzieć, która kupa do kogo należy.
0: Z panią Martą do lasu, Las Story, tak się nazywa ta fundacja, która organizuje i dorosłym i dzieciom ciekawe zajęcia w otoczeniu przepięknej natury i przyrody, której w okolicach Słupska nie brakuje.
1: Tak jest.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie, dziękuję za to spotkanie i gratuluję tej osobowości roku.
1: Dziękuję bardzo.

0: Restez avec moi.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.
3: Program Gość Dnia, przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Anita Puławska, prezes zarządu lokalnej organizacji turystycznej Łeba Błękitna Kraina oraz Lech Urbowski, dyrektor biura lokalnej organizacji turystycznej Łeba Błękitna Kraina. Witamy.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Rozmawiać będziemy o działalności organizacji, o tym, co ciekawego dzieje się w tym pięknym regionie i co ciekawego dziać się będzie. Zacznijmy od takich bardzo podstawowych zagadnień. Czym w ogóle organizacja się zajmuje?
5: Lokalna organizacja turystyczna.

0: polityczna to jest pojęcie, które występuje bardzo często w Polsce. Mamy dosyć dużo takich podmiotów i one działają na zasadzie specjalnej ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. Bezpośrednio współpracują także z regionalnymi organizacjami turystycznymi i z Polską Organizacją Turystyczną, a także i zagranicznymi ośrodkami. Realizujemy ogólnie działania dotyczące promocji rozwoju turystyki w danym obszarze naszego działania, subregionie. No w naszym przypadku to jest właśnie Łeba i Błękitna Kraina. Czyli okolice Łeby, tak to mógłbym nazwać tak w skrócie.
1: Omówimy sobie później także, czemu właśnie ta część Pomorza jest najpiękniejsza na świecie i oczywiście na Pomorzu, ale zanim do tego przejdziemy, no to mamy przyjemność tutaj gościć nową prezes lokalnej organizacji turystycznej Łeba Błękitna Kraina, więc pani prezes, jakie pomysły na to, aby organizacja rozwijała się lepiej i co jest takimi najbardziej kluczowymi zagadnieniami, które warto poruszyć w tym momencie? Jaką wizję ma pani na rozwój właśnie?
2: Tak. Planujemy zrobić bardzo dużą kampanię promocyjną regionu. Będzie to tematyka głównie ogromnych walorów przyrodniczych, które tutaj mamy, ale również atrakcji, tych miejsc, które warto zobaczyć w naszym regionie. One są wyjątkowe, niepowtarzalne, mamy czym się chwalić, więc taką kampanię promocyjną 360 stopni, która będzie obejmowała wszystko to, co zachęcamy, do czego zachęcamy Państwa, żebyście tutaj u nas zwiedzili, zobaczyli. Ponieważ nasz region zmienia się, powstają tutaj ogromne inwestycje, chcemy też zachęcić turystów, mieszkańców, przedsiębiorców, którzy tutaj działają na naszym terenie, do takiej współpracy. Jesteśmy takim mostem, pomostem między przedsiębiorcami, między inwestorami, pomiędzy turystami i chcemy wszystkich łączyć. Szukamy takich rozwiązań, które będą nas zbliżać. Planujemy spotkanie na przykład przedsiębiorców związanych z turystyką. Chcemy zrobić to 16 maja o godzinie 16:00. W Łebie, w porcie jachtowym. Zapraszamy tych wszystkich, dla których turystyka jest ważna. Usiądziemy przy wspólnym stole, zastanowimy się, jakie są problemy w dzisiejszej turystyce, ale też, co najważniejsze, poszukamy rozwiązań tych problemów. Wspólnie zrobimy taką burzę mózgów i osoby, które bezpośrednio żyją z tej turystyki, które doświadczają różnych rzeczy związanych z tym, co się tutaj dzieje, będą wspólnie mogły wypracować jakieś rozwiązania tych problemów. Później zrobimy ognisko i będziemy już w takim nieoficjalnej wersji też wspólnie rozmawiać poza kuluarami o tym, jakie możemy jeszcze zrobić kroki, aby ta turystyka była lepsza, aby turysta był bardziej zadowolony i aby przedsiębiorstwa nasze rozwijały się lepiej, mocniej. Region w związku z tym region też był taki bardziej rozpoznawalny i chętniej odwiedzany. Chcemy również zaprezentować Państwu Łebę pod kątem tego, co tam powstaje. To są nowości. Powstają farmy wiatrowe, morskie, powstaje elektrownia jądrowa. Tutaj budzi to dużo kontrowersji. Są to inwestycje, które w zasadzie są zaplanowane i już się toczą, dlatego musimy znaleźć takie rozwiązania, które oswoją nas, mieszkańców i osoby przybywające do Łeby z tą tematyką i myślę nawet zaprzyjaźnią, bo o to przecież chodzi, żeby tutaj wspólnie budować i tworzyć fajne, przyjazne miejsce.
1: Tutaj już poruszyliśmy bardzo ważne dwa zagadnienia, czyli to działanie lokalnej organizacji turystycznej Łeba Błękitna Kraina w kierunku przedsiębiorców, w kierunku branży turystycznej i w kierunku tych, którzy odwiedzają właśnie region Łeby, czyli turystów. Więc ja bym poruszył teraz właśnie te dwa zagadnienia. Jak to działa, jak to wygląda z tej perspektywy współpracy z przedsiębiorcami może najpierw, a później z turystami właśnie, co mogą znaleźć ze strony lokalnej organizacji turystycznej ci, którzy przyjeżdżają może na przykład po raz pierwszy do Łeby, nie znając jeszcze tego pięknego regionu.
0: Tak, tutaj akurat właściwie te dwa obszary, te

0: dwie jak gdyby grupy, do których działamy, z którymi, do których przekazujemy i nawiązujemy kontakt. To jest właściwie esencja właśnie lokalnej organizacji turystycznej. To, że my możemy właśnie scalać tych przedsiębiorców, możemy łączyć także właśnie z inwestorami, czy właśnie z samorządami w celach promocyjnych, tworzenia ofert, docierania właśnie do turystów, a z drugiej strony to właśnie my też pośredniczymy w przekazywaniu tych informacji, tych ofert, tych treści. Jak gdyby budujemy ten wizerunek weby w połączeniu właśnie ze strony zarówno tych osób, które utrzymują się z turystyki, jak i też lokalnych samorządów. To jest to, do czego chcielibyśmy przede wszystkim też dążyć i rozwijać jak najbardziej. Stąd też spotkanie, o którym wspomniała pani prezes.
1: Pani prezes też tutaj wspominała jeszcze o kampanii promocyjnej właśnie. Jak będzie wyglądała ta kampania promocyjna weby? Jakie są plany na lata 2026-2027? Jaki obraz weby ta kampania będzie prezentowała?
0: Właściwie jeżeli chodzi o samą treść kampanii, to powiedziałbym, że to nie jest nic nowego, nie jest nic zaskakującego, przynajmniej dla nas, dla Webian, być może dla pana redaktora akurat już bardziej, bo nie zdziwiłem się, jakby wiele rzeczy, które są bardzo wyjątkowe w skali kraju, czy nawet świata, w webie mogły nawet nie dotrzeć do pana, natomiast rzeczywiście właśnie weba ma w sobie wiele wyjątkowości pod względem i mikroklimatu, i przyrody. No oczywiście bliskości Słowickiego Parku Narodowego i unikalnych skali Europy ruchomych wydm. A jednak ta treść, no w współczesnym świecie oczywiście ona musi zaistnieć, musi się wyróżnić, musi dotrzeć do odpowiedniej ilości osób, gdzie tak naprawdę oczywiście nadmorskich miejscowości mamy dużo. I każdy też coś ze swojej strony oferuje, więc trudno się, że tak powiem, pokazać, jeżeli rzeczywiście nie stworzy się takiej skoordynowanej kampanii reklamowej i będzie się tworzyło wartościowe treści dla odbiorców. Dlatego tutaj akurat jest potrzeba tego, wręcz zgłaszana, zwłaszcza ze strony środowisk przedsiębiorców, że chcemy jeszcze bardziej docierać właśnie do turysty, chcemy go bardziej przyciągnąć, chcemy zwrócić uwagę na to, co jest wyjątkowe w webie i że tak naprawdę weba jest bardzo dobrym miejscem na potrzeby współczesnego turysty. Tego, który niejednokrotnie mieszka właśnie w dużych aglomeracjach miejskich, w niestety takim poczuciu presji, zgiełku, ciągłej pracy czy innych obowiązków. Natomiast
2: u nas się odpoczywa.
0: Dokładnie. I tu nie mówimy tylko i wyłącznie o webie, ale też tym, co ją otacza. Tutaj cały region tak naprawdę jest wyjątkową opcją na taki wypoczynek. Ścieżki rowerowe i właśnie przyroda Słowickiego Parku Narodowego, nadmorskich lasów, jezior, to jest coś, co naprawdę trzeba było szukać po mapie całego świata.
2: Skupiamy tutaj bardzo wiele jezior, skupiamy przecież wydmy, przepiękne plaże. Ja uważam osobiście, że to są co najmniej numer jeden w skali Europy. Mnóstwo lasów przepięknych, ścieżki rowerowe, które w ogromnym tempie się rozwijają, także zapraszamy rowerzystów, rodziny z dziećmi, bo u nas jest mnóstwo parków takich właśnie pod kątem dzieci rodzinnych. Zapraszamy do naszej gastronomii, posiadamy tutaj przecież wspaniałą kuchnię regionalną. Możemy się tym zdecydowanie pochwalić i chcemy właśnie to zrobić w tej kampanii promocyjnej, tak? Ona będzie bardzo szeroko reklamowała wszystkie atuty, które tutaj są. Latarnie mamy przepiękne, które też warto zwiedzić, zobaczyć i te piękne krajobrazy, które z tej wieży będzie można obserwować. No coś niesamowitego.
1: Jeszcze bym się zatrzymał właśnie przy kampanii, jeśli chodzi o odbiorcę. Jaki jest typowy turysta, który w tym momencie do weby przyjeżdża i czy to właśnie do niego jest kampania skierowana, czy może raczej kampania będzie stawiała na to, aby ludzie, którzy może wcześniej nie traktowali Webeza jako taki docelowe miejsce wakacji, na przykład wakacji, właśnie wzięli ją pod uwagę. Czy to jest raczej utrzymanie tego turysty, który już zna i lubi Webę,

0: czy tego, który jeszcze kompletnie nie zna tego regionu?
1: Powiedziałbym, że jedno i drugie. Akurat jeżeli chodzi o Łebę, ona już rzeczywiście od wielu lat ma świetnie dostosowaną bazę noclegową i ofertę i dostępność dla rodzin z dziećmi. I to jak najbardziej zawsze tutaj Łeba będzie bardzo przyjazna pod względem taki spędzania czasu właśnie z dziećmi. A jednocześnie też jeszcze potrzeba dotrzeć do wielu turystów, którzy poszukują właśnie odkrywania regionu, okolic, właśnie kontaktu z przyrodą, podróży na rowerze. To jest w dużej mierze też podobny ten turysta, ale jednak właśnie to wciąż są takie przecieranie szlaków, żebyśmy mogli do niego dotrzeć.
2: Chcielibyśmy też dotrzeć do młodzieży. Zapraszamy młodzież. U nas jest coraz więcej atrakcji pod kątem młodzieży, więc kampania na pewno też będzie skierowana do młodych ludzi.
0: I jeszcze na koniec jedno pytanie. Jeżeli ktoś z widzów, słuchaczy jest tutaj teraz zainteresowany tą ciekawą działalnością, tym ciekawym regionem, no to gdzie więcej możemy się dowiedzieć na temat wydarzeń, na temat planów, na temat akcji, które prowadzone są, bądź dopiero będą oczywiście prowadzone przez lokalną organizację turystyczną Łeba Błękitna Kraina?
1: No na pewno jeżeli chodzi o takie właśnie aktualne działania z naszej strony, czy też nadchodzące wydarzenia, to zachęcamy do zaglądania na naszą stronę facebookową Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba Błękitna Kraina, ale też zachęcamy do tego, żeby śledzić oficjalne strony samorządów gmin, które właśnie też z nami współpracują i same też podejmują wiele działań takich eventowych i promocyjnych. Tutaj to właśnie cała ta Błękitna Kraina jest jak najbardziej promowana z wielu stron.
0: No i na tym już skończymy naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję i przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Anita Puławska, prezes zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Łeba Błękitna Kraina oraz Lech Urbowski, dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej Łeba Błękitna Kraina. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo. Panie dyrektorze.

Norda Party. Norda Party. Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz.

0: Potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
2: Pożar lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem walczą setki strażaków. Zgon po policyjnej interwencji w Poznaniu. Jutro sekcja zwłok. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Około 300 strażaków gasi pożar lasu w miejscowości Kozak koło Biłgoraja w Lubelskiem. Sprowadzono dwie cysterny, ogień gaszą też dwa śmigłowce. Ogień ciągle nie jest pod kontrolą, mówi kapitan Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży.
3: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osłuchami zablokowana.
2: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro rano ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło wczoraj na Jeżycach. 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery nasobne policjantów. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci. Miało ją spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
4: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
5: Miałam problemy ze szkołą. I ciężko było mi się uczyć.
6: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
4: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
7: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo około 4,5 tysiąca to są maturzyści szkoły w Chmurze.
4: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
2: Sport. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
8: Faworytem starcia jest Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
2: Na jutro w drugim półfinale mecz Bayern Paris Saint-Germain. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze bagatela 20 tysięcy metrów kwadratowych.
9: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga, trójmiejscy kierowcy. Na jednej z ulic Gdyni wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Ta obowiązywać będzie od 7 maja na ulicy Sieradzkiej na wysokości budynku numer 42. Zmiany są związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej. W rejonie prowadzonych robót kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Planowany termin zakończenia prac to 8 maja. Zarząd dróg miejskich w Gdyni prosi o zachowanie ostrożności oraz dostosowanie się do obowiązującego oznakowania. Informacje o aktualnych zmianach w ruchu na gdyńskich ulicach znajdziecie na stronie zdz.gdynia.pl. W gminie Potęgowo zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Decyzja wynika z rosnących kosztów funkcjonowania systemu, które, jak podkreślają władze, nie są już pokrywane przez obecne wpływy od mieszkańców. W ostatnich latach gmina dopłacała do systemu gospodarowania odpadami znacząco płacące kwoty z własnego budżetu. W roku 2024 było to bliska 487 tysięcy złotych, a w roku 2025 ponad 542 tysiące. Nowy przetarg pokazał, że koszt funkcjonowania systemu w najbliższym okresie przekroczy 2,5 miliona złotych.

0: zł. W związku z tym od lipca stawka wyniesie 37 zł miesięcznie od osoby, a w przypadku gospodarstw korzystających z kompostownika 33 zł. Mimo podwyżki w systemie nadal może brakować około 300 tysięcy zł. Samorząd zapowiada jednocześnie wprowadzenie programu osłonowego dla osób w trudniejszej sytuacji materialnej. Będzie on umożliwiał zwrot ponad 90% poniesionych kosztów. Wnioski będzie można składać w gminnym ośrodku pomocy społecznej, a mieszkańcy nie będą musieli składać nowych deklaracji. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 lipca. Daniel Maciejak został prezesem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku. Nowy szef przedsiębiorstwa zapowiedział zwiększenie zatrudnienia kierowców, a tym samym poprawę funkcjonowania rozkładu jazdy, tak aby nie dochodziło już do sytuacji, w których odwołane są kursy autobusów. Wśród priorytetów znajduje się także poprawa stanu technicznego pojazdów oraz zakup nowego taboru. Jak zapowiedział podczas konferencji Daniel Maciejak, problem niedoboru kierowców dotyczy całej Polski i obejmuje zarówno przedsiębiorstwa publiczne, jak i prywatne. W Słupsku dodatkowym wyzwaniem jest wysoka absencja pracowników. To nie jest tylko kwestia braku kierowców, ale również tego, że w większej skali chorują, powiedział nowy prezes MZK. Daniel Maciejak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach związanych z finansami i bankowością oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Przez 15 lat zajmował stanowiska zarządcze w firmach komunikacyjnych, zdobywając doświadczenie w organizacji transportu zbiorowego oraz zarządzaniu taborem. Dodajmy, że słupski MZK obsługuje 19 linii autobusowych o łącznej długości blisko 200 km. Przez dwa dni to Wejherowo będzie sercem brackiej tradycji. W mieście odbędzie się 17. Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Jak zapewniają organizatorzy, będzie to wyjątkowe wydarzenie pełne tradycji, historii i patriotyzmu. Obchody rozpoczną się 9 maja o godzinie 8.30 od składania kwiatów przy pomniku Jakuba Wejchera. Następnie miejsce będzie miała msza święta w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy, wspólny przemarsz ulicami miasta, koncerty i występy zespołów regionalnych oraz otwarte turnieje strzeleckie. Na 10 maja zaplanowano kolejne otwarte turnieje strzeleckie, koncerty i występy zespołów regionalnych, a także zabawę pod chmurką na strzelnicy. To nie tylko wydarzenie dla braci Kurkowych, to święto dla wszystkich, którzy chcą poczuć ducha tradycji i wspólnoty. Organizatorem kongresu jest Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie. Więcej o obchodach przeczytacie na facebookowym profilu Miasta Wejherowo. Zachód słońca dzisiaj przypada na godzinę 20:28. Noc chłodna się zapowiada, choć trzeba powiedzieć szczerze, że nie będzie ona dużo chłodniejsza niż jutrzejszy dzień. Idą naprawdę zimne godziny, nie dni na szczęście, bo szybko się zacznie ocieplać. 6 stopni w nocy będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiejusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumie, Gniewinie, Luzinie, 7 w Słupsku, Lęborku i Komelnicy. Zachmurzenie duże będzie się nam utrzymywało, do tego okresami mogą się pojawiać opady deszczu.
1: Norda.

0: Reklama.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama. Nord.

0: Kolejne dziś rosyjskie uderzenie, tym razem w Zaporoże są zabici. Jeszcze w tym tygodniu kolejny projekt przepisów dotyczących kryptowalut. Pociągi oblegane podczas majówki. Za chwilę dane od Intercity. Marcin Krzemiński. Co najmniej 12 osób zginęło, a 16 zostało rannych w rosyjskich atakach na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie zaatakowali miasto kierowanymi bombami lotniczymi, uderzając w kilka przedsiębiorstw. Przypomnę, że dziś doszło też do ataku na Kramatorsk, w którym zginęło 5 cywili. Ataki nastąpiły po tym, jak prezydent Ukrainy ogłosił jednostronne wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją od północy z wtorku na środę. Strona rosyjska przekazała natomiast, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego w piątek i w sobotę. Jutro w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają je minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
1: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
2: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
1: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
2: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
1: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
0: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją osób niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób i potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
3: Ja widzę ogromną różnicę, na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
0: Chodzi o zwracanie uwagi na bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Demi Moore, Chloe Zhao i Stellan Skarsgård zasiądą w jury konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. Gremium obradować będzie pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Park Chan-wooka. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, wśród nich znalazł się 1949 Pawła Pawlikowskiego. Festiwal w Cannes startuje za tydzień. Pracowita majówka w PKP Intercity. Pociągi przewoźnika przewiozły ponad 1 000 000 podróżnych. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Tragiczny początek maja w powiecie wejherowskim. Dwie osoby nie żyją po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim. Sternik łodzi był pijany.
5: 1 maja, tak naprawdę z piątku na sobotę, po 23 otrzymaliśmy informację, zgłoszenie o przewróconej łódce na jeziorze Salińskim w gminie Gniewino. Policjanci natychmiast wraz z innymi służbami ratunkowymi udali się na miejsce. Jak wstępnie ustalili, łódź przewróciła się z 5 osobami, które znalazło się w wodzie. Jeden mężczyzna o własnych siłach przypłynął do brzegu. Dwie kolejne osoby zostały zabezpieczone w wyniku prowadzonej akcji.
4: Mówi zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie Karolina Pruchniak. Strażacy rozpoczęli dramatyczną walkę przy użyciu sprzętu w celu zlokalizowania pozostałych 2 osób, które miały znajdować się w wodzie.
5: Niestety kolejne godziny wskazały ciało 28-letniej kobiety oraz 28-letniego mężczyznę. W związku z tym tragicznym zdarzeniem zatrzymany został natychmiast także 33-letni mężczyzna, który noc, weekend spędził

0: Był u nas w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie.
1: Dodaje Pruchniak. Jak się okazuje, mężczyzna ten kierował łodzią, która wywróciła się na jeziorze. W momencie wypadku miał on znajdować się w stanie nietrzeźwości i mieć 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dokładne przyczyny i przebieg zdarzenia badają policyjni śledczy pod nadzorem prokuratora. Koła gospodyń wiejskich z gminy Wicko mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na swoją działalność. Rozpoczął się nabór wniosków prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program skierowany jest do organizacji działających na obszarach wiejskich. Wnioski można składać do 30 września lub do momentu wyczerpania dostępnych środków. Budżet tegorocznej edycji wynosi 140 milionów złotych. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację celów statutowych kół gospodyń wiejskich, w tym działalność społeczno-kulturalną oraz inicjatywy wspierające rozwój lokalnych społeczności. W tym roku wprowadzono istotną zmianę w sposobie składania dokumentów. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej i za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ARMIR. O wsparcie mogą ubiegać się jedynie koła wpisane do Krajowego Rejestru KGW. Samorząd zachęca lokalne organizacje do skorzystania z dostępnych środków. 9 zastępów Straży Pożarnej, zarówno Państwowej Ochotniczej, jak i Wojskowej, gasiło pożar lasu w rejonie Niewierowa w powiecie słupskim. Ogień rozprzestrzeniał się w 3 różnych miejscach, co utrudniało jego gaszenie. Jak poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, akcję gaśniczą wspierał śmigłowiec Lasów Państwowych. Ogień objął młode uprawy i nasadzenia. Ze sporym zadymieniem utrudniającym widoczność musieli się zmagać kierowcy jadący drogą wojewódzką nr 213. Zbyt małe opady deszczu i wysokie temperatury spowodowały, że tylko od 1 maja pomorscy strażacy interweniowali ponad 440 razy, z czego tylko w poniedziałek gasili duże pożary traw w Pucku, Jeleni i Gdańsku. Strażacy ponawiają apele o niewypalanie traw. W warunkach nasilających się zjawisk ekstremalnych, takich jak susze i wysokie temperatury, nawet pozornie niegroźne działania mogą prowadzić do pożarów o dużej skali, zagrażających zarówno ludziom, jak i infrastrukturze oraz przyrodzie. Od tego roku za wypalanie traw grożą surowsze kary, mandat do 5000 zł lub grzywna do 30 000 zł. Jutro wschód słońca przypadnie na godzinę 4:48. Dzień niestety będzie po prostu zimny, nie ma co tutaj za bardzo upiększać. 7 stopni to będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 8 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Dobra wiadomość jest taka, że już kolejnego dnia zacznie się nam powolutku ocieplać po raz kolejny. Jutro mogą się pojawiać ciągłe opady deszczu, a zachmurzenie utrzymywać będzie się od dużego po całkowite.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Norda Party. Norda Party.
1: Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: 4 maja na terenie województwa pomorskiego doszło do kilku groźnych pożarów, nieużytków i terenów leśnych. Strażacy interweniowali m.in. w Gdańsku, Pucku oraz w powiecie tczewskim. Jak informuje rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych, do godziny 15 pomorscy strażacy odnotowali szereg zgłoszeń dotyczących płonących traw. Niewielkie, ale niebezpieczne ogniska ognie ugaszono w Pucku przy ulicy Nowy Świat oraz w Gdańsku przy ulicy Darżlubskiej. Znacznie trudniejsza akcja gaśnicza prowadzona była w miejscowości Jelenia w powiecie tczewskim, gdzie spłonęło 1500 m2 nieużytków. Służby ratunkowe podkreślają, że każdy taki incydent to nie tylko ogromne straty dla ekosystemu, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt. Strażacy przypominają o bezwzględnym zakazie wypalania traw oraz o odpowiedzialności karnej, jaka grozi za wzniecanie ognia. Apelują również do mieszkańców o natychmiastowe zgłaszanie podejrzanych zachowań oraz zauważonego dymu pod numer alarmowy 112. Mieszkańcy Pucka będą mogli poczuć się bezpieczniej. Nowe defibrylatory pojawią się w mieście. Zakup 4 defibrylatorów iPad SP1 wraz z szafkami zewnętrznymi DefiSafe 3 został sfinansowany z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Urządzenia zostały zamontowane na Starym Rynku, ściana informacji turystycznej, w porcie na boisku przy Zielonej Praży, w Moksirze przed wejściem po prawej stronie oraz w szkole podstawowej. Kwota całkowita tego zakupu to ponad 27 tysięcy złotych. Defibrylator AED to przenośny sprzęt służący do udzielenia pierwszej pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia. Urządzenie analizuje rytm serca i w razie potrzeby podaje kontrolowany impuls elektryczny, który może przywrócić jego prawidłową pracę. Co ważne, do użycia AED nie jest wymagane wykształcenie medyczne. Urządzenie prowadzi użytkownika krok po kroku za pomocą poleceń głosowych. Puccy policjanci zatrzymali 62-letniego kierującego osobówką. To dzięki szybkiemu zgłoszeniu świadka. Policjanci zostali powiadomieni przez zgłaszającego o podejrzeniu nietrzeźwego kierującego, który poruszał się w kierunku miejscowości Kosakowo, stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym. Według zgłoszenia kierujący Renault omal nie uderzył w przystanek i najeżdżał na wysepki. Mundurowi szybko pojechali we wskazane miejsce i ustalili, że 31-letni zgłaszający uniemożliwił dalszą jazdę kierującemu, wyciągając kluczyki ze stacyjki. Po wylegitymowaniu okazało się, że za kierownicą siedział 62-letni mężczyzna, który miał zakaz prowadzenia pojazdów na 5 lat. Odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu, w związku z czym został od niego pobrana krew do dalszych badań. Mężczyzna został zatrzymany. W pojeździe znajdował się również 32-letni pasażer, u którego przeprowadzone badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna także został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Na trasie dwóch linii ZKM Gdynia pojawiły się zmiany. W związku z wymianą słupów energetycznych realizowaną na Kamiennej Górze w Gdyni w dniach 4-6 maja w każdym dniu od 7 do 13.30 zmieniona zostaje trasa autobusów linii 204 i 252. Linia 204 w kierunku pętli Norwida od przystanku Necla 01 do przystanku Korzeniowskiego 02 jedzie objazdem ulicą Legionów i Korzeniowskiego bez wjazdu z ulicy Siemirackiego, Skargi i Mickiewicza z pominięciem przystanku Mickiewicza 02, a w kierunku Działek Leśnych od przystanku Dom Marynarza 03 do przystanku Piłsudskiego 02 obowiązuje objazd Aleją Piłsudskiego, ulicą Legionów Korzeniowskiego i Aleją Piłsudskiego. Na trasie objazdu obowiązują przystanki jak dla kierunku przeciwnego: Necla 01, Korzeniowskiego 02 i Fredry 02. Linie 204 i 252 w kierunku pętli Norwida od przystanku Nesla 01 do przystanku Domy Marynarza 01 jadą objazdem ulicą Legionów Korzeniowskiego, Mickiewicza, Skargi Siemirackiego, Legionów i Aleju Piłsudskiego. Przystanki Korzeniowskiego 02 oraz Fredry 02 przy ulicy Korzeniowskiego nie obowiązują. Przystanek Mickiewicza 02 dla

0: linii 204 zostaje przeniesiony na przeciwną stronę ulicy. W kierunku działek leśnych i Małego Kacka obowiązują stałe trasy. Polskie elektrownie jądrowe Westinghouse i Bechtel otrzymały nagrodę Exim Energy Dominance Deal of the Year za rok 2026. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla silnej współpracy nawiązanej między PEI a konsorcjum Westinghouse-Bechtel w celu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jak mówi Dan Lipman, prezes Westinghouse do spraw globalnych inicjatyw, projekt ten będący jedną z największych inwestycji energetycznych w historii Polski zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze na pokolenia, jednocześnie bezpośrednio wspierając amerykański eksport, zatrudnienie i rozwój wiedzy inżynieryjnej. Westinghouse dziękuje Exim za entuzjastyczne wsparcie tego ważnego przedsięwzięcia, którego celem jest zapewnienie bezpiecznej, dostępnej w dużych ilościach i niezawodnej energii jądrowej naszym klientom, partnerom i sojusznikom za granicą. W ostatnim czasie konsorcjum Westinghouse-Bechtel pomogło PEI w pozyskaniu finansowania w ramach programu Exim Engineering Multiplier Program na sfinansowanie kluczowych prac inżynieryjno-projektowych i środowiskowych, które należy wykonać przed rozpoczęciem budowy elektrowni. Podpisana umowa umożliwia obu firmom wniesienie do projektu wiedzy inżynieryjnej, co przyczyni się do utworzenia miejsc pracy zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce w związku z budową i eksploatacją elektrowni AP-1000 w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Gdyńscy ratownicy medyczni interweniowali przy ulicy Rumskiej. Doszło tam do wypadku komunikacyjnego. Przyczyną zdarzenia, jak się okazało, była utrata przytomności kierowcy w trakcie prowadzenia pojazdu. Ratownicy medyczni przeprowadzili na miejscu medyczne czynności ratunkowe, stabilizując stan poszkodowanego. Po udzieleniu niezbędnej pomocy pacjent został przetransportowany do szpitalnego oddziału ratunkowego w celu dalszej diagnostyki i leczenia. Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni radzi, jeśli poczujesz nagłe osłabienie, zawroty głowy lub mroczki przed oczami w trakcie prowadzenia pojazdu, zareaguj natychmiast. Włącz światła awaryjne, zredukuj prędkość i postaraj się bezpiecznie zjechać na pobocze lub w najbliższą zatoczkę oraz nie kontynuuj jazdy. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia niezwłocznie dzwoń pod numer 999 lub 112. Uwaga, trójmiejscy kierowcy. Na jednej z ulic Gdyni wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Ta obowiązywać będzie od 7 maja na ulicy Sieradzkiej na wysokości budynku numer 42. Zmiany są związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej. W rejonie prowadzonych robót kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Planowany termin zakończenia prac to 8 maja. Zarząd Dróg Miejskich w Gdyni prosi o zachowanie ostrożności oraz dostosowanie się do obowiązującego oznakowania. Informacje o aktualnych zmianach w ruchu na gdyńskich ulicach znajdziecie na stronie zdz.gdynia.pl.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM.
2: W jednym z ciekawszych spotkań 27. kolejki pomorskiej 4. ligi gry wejherowo przegrał z wiceliderem tabeli Gromem Nowy Staw. Jedyna bramka padła w 48. minucie. Na listę strzelców wpisał się Amadeusz Mienik. Powód do dumy mieli natomiast piłkarze Stolem Gniewino. Przed własną publicznością wygrali 3-0 z Jaguarem Gdańsk. Gniewnianie po pierwszej połowie prowadzili 2-0 po trawniach Arkadiusza Kajarskiego i Alana Potrawki. Przysłowiową kropkę na i w 51. minucie postawił Dawid Schroeder. 3 punkty zainkasował też gry w Słupsk. Słupszczanie pierwszego gola strzelili do Żatni. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Witalii Prydenta pokonał bramkarza Powiśla Dzierzgoń. Rywale odpowiedzieli wyrównującym golem w 80. minucie autorstwa Dominika Fabisia. 120 sekund później gryfici ponownie mieli powody do radości. Zwycięskiego gola, jak się później okazało, zdobył Daniel Piechowski. Pewną wygraną odniósł Stoku Boże Pole Wielkie, który przed własną publicznością pokonał Piasta Czuchów aż 5-1. Dla zespołu z gminy Łęczyce trafiali Mateusz Sado, Łukasz Murakowski, Igor Wiczkowski i Mikołaj Hoffman, a jeden gol był samobójczy. Punktów nie udało się wywalczyć piłkarzom Pogoni Lęborg, którzy u siebie przegrali z Wieżycą Pelplin 1-2. Dla Lęborczan strzelił Dawid Patelczyk. Po 27 kolejkach pomorskiej czwartej ligi liderem pozostaje Gdynia Gdańsk. Pozostajemy na Zielonej Murawie, za nami 23 kolejka 5 ligi w grupie Gdańsk 1. W jednym z najbardziej widowiskowych spotkań amator Cupidon zremisował 3-3 z Salosem Rumia. Cenne zwycięstwo notował Orzeł Trąbki Wielkie, który pokonał 1-0 rezerwy Gdyni 2 Gdańsk. Wysoką formę potwierdziły Orlen Tarna, wygrywając 4-1 ze Sportingiem Leźno. Duże emocje były w Gdańsku. Stoczniowiec przegrał u siebie 2-3 z Bałtykiem Gdynia. Kolejne gole zobaczyli kibice w Rumi. Orkan uległ 2-5 drużynie Ośczance Osice. Minimalne zwycięstwo odniósł zespół tylko Lechia Gdańsk, który pokonał 2-1 Jaguar 2 Gdańsk. Remisem zakończyło się spotkanie MKS-u Solar Władysławowo z GKS Kolbudy. Padł wynik 3-3. Na koniec

Kolejki KS Kwaszyno wygrał na wyjeździe 2-0 z weekendem 2-0. Za nami również 23. kolejka 5. ligi w grupie słupskiej. W Niepogrędziu Dolina Speranda zremisowała 2-2 z Kaszubią Studzienice. Podział punktów był także w meczu Sparty z Cewice z Sokołem w Czechy. Tutaj również padł wynik 2-2. Skromne, ale cenne zwycięstwo niósł zespół Słup i Koblenica, który pokonał 1-0 Jandar Ustka. Prawdziwy rollercoaster kibice zobaczyli w Słupsku. Gryf 2 Słupsk zremisował 3-3 ze Stalą Jeziorzyce. Najwyższe zwycięstwo kolejki odnotował Start Miasto, który rozgromił aż 7-1 drużynę KS Wędkówko. Minimalną wygraną zanotowało także Pomorze Potęgowo, zwyciężając 1-0 ze Skotawią Dębnica Kaszubska. Na zakończenie kolejki Choinczanka 3 Choince zremisowała 2-2 z Myśliwcem Tuchomie. Z 24-godzinnym marszem Nordic Walking oraz biegiem zmierzyli się uczestnicy Ultra Stilo 6. Zawodnicy do pokonania mieli pędzlę o dystansie około 20 km. Mogli ją tyle razy przebiec i przejść, ile mieli sił przez 24 godziny. W marszu Nordic Walking zwyciężył Henryk Szamotulski z Trzebiatowa. W ciągu 22 godzin 44 minut przeszedł 8 pętli. Wśród pań najlepsza okazała się Agnieszka Milecka z Gąsowa. Również pokonała 8 pętli w czasie 23 godzin i 36 minut. W biegu triumfował Marcin Kulczyk z Gdyni. W 23 godziny 35 minut przebiegł 200 km, czyli pokonał 10 pętli. Wśród pań zwyciężyła Dorota Gałuszka z Grudziądza. Bieg ukończyła na 8 pętlach z czasem 21 godzin i 50 minut. Zmieniamy dyscyplinę. Nieudany początek półfinału Orlen Superligi dla PGE Wybrzeża Gdańsk. Gdańszczanie przegrali w Ergo Arenie z Orlen Wisła Płock 21-32. Mistrzowie Polski od początku narzucili swoje warunki gry. Już w pierwszych minutach objęli prowadzenie 4-0, a gospodarze na pierwszą bramkę musieli czekać aż do 9 minuty. Wtedy trafił Damian Domagała. Kluczowo okazała się skuteczna defensywa gości oraz bardzo dobra postawa bramkarza Torbjörna Berguruda. W 22 minucie po trafieniu Przemysława Krajewskiego było już 12-3 dla zespołu z Płocka. Sytuację wybrzeża skomplikowała także czerwona kartka za Tomasza Gębala w 16 minucie. Do przerwy goście prowadzili 16-8. Po zmianie stron obraz gry nie uległ już zmianie. Orlen Wisła Płock kontrolowała spotkanie, a w 40 minucie po trafieniu Michała Daszyka prowadziła już różnicą 10 goli. Gdańszczanie próbowali odrabiać straty. Najskuteczniejszy był Filip Michałowicz, który zdobył 9 bramek, głównie z rzutów karnych. Punkty dorzucili także Mikołaj Czapliński i Jakub Będzikowski. Problemy gospodarzy pogłębiło kolejne osłabienie. W drugiej połowie parkiet musiał opuścić także Nate Smart. Końcówka meczu należała już do gości, którzy pewnie dowieźli zwycięstwo 32-21 i zbudowali solidną zaliczkę przed rewanżem. Drugie spotkanie półfinałowe odbędzie się 9 maja w Płocku. PG Wybrzeże Gdańsk powalczy tam o odwrócenie losów rywalizacji i przedłużenie walki o finał. Poznaliśmy wyniki losowania grup w regionalnych zawodach trzeciej edycji turnieju imienia Wojciecha Łazarka. Jednym z gospodarzy zmagań będzie Reda, gdzie turniej zaplanowano na 26 maja. Do rywalizacji przystąpią młode drużyny podzielone na 4 grupy. W grupie A zagrają APKP Gdynia, Orkan Rumia, APK Szubian, APK Karol Piątek Luźno oraz Błękitni Wejherowo. Grupa B to zespół AP 16 Gdynia, AP Koleczkowo, GAP Dąbrowa Gdynia, Sztorm Kosakowo oraz SI Arka Gdynia. W grupie C znalazły się Tiki Taka Rumia, Orzełki Żeliszewo, Orlik Przodkowo, AP Kartuzy oraz AP Diego Lemborg. Z kolei w grupie D rywalizować będą Dragon Pomorze, Arka Gdynia, Salos Rumia, Bałtyk Gdynia oraz AP 1 Reda. Zmieniamy dyscyplinę. Ogromny sukces polskiego judo i reprezentanta Gdyni Jakub Sordyl zdobył złoty medal prestiżowego turnieju Grand Slam w Dushanbe w kategorii powyżej 100 kg. Zawodnik od początku zawodów prezentował znakomitą formę. W eliminacjach pewnie pokonał rywali z Rosji i Uzbekistanu, awansując do strefy medalowej. Najwięcej emocji przyniósł półfinał, w którym Polak zmierzył się z jednym z faworytów turnieju, Ushangi Kokauri. Mimo że rywal prowadził po akcji ocenionej na Wazari, Sordyl odwrócił losy walki w końcówce i wywalczył awans do finału. W decydującym starciu zmierzył się z Rosjaninem Wislanem Karamardowem. Choć przeciwnik jako pierwszy zdobył punkt, Polak szybko odpowiedział skuteczną kontrą i zakończył walkę zwycięstwem, sięgając po złoty medal. To największy sukces w seniorskiej karierze zawodnika, który na co dzień trenuje w UKS Galeon Gdynia pod okiem trenera Andrzeja Jasińskiego i współpracuje z kadrą narodową. Zawody w Dushanbe były częścią cyklu World Judo Tour. Już wkrótce Jakub Sordyl wystartuje w kolejnym turnieju Grand Slam, tym razem w Kazachstanie. Zmieniamy dyscyplinę. Miłośnicy sportów jeździeckich mają powód, by odwiedzić hipodrom w Sopocie. Już 7 i 10 maja odbędą się tam zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, czyli popularnym WKKW. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. WKKW to jedna z najbardziej wymagających dyscyplin jeździeckich. Łączy w sobie trzy konkurencje: ujeżdżanie, próbę terenową oraz skoki przez przeszkody. Najpierw zawodnicy prezentują precyzję i elegancję w ujeżdżaniu, następnie mierzą się z wymagającym torem krosowym pełnym naturalnych przeszkód, a na koniec sprawdzają swoje umiejętności w skokach przez przeszkody. Zawody odbędą się w godzinach od 8 do 16. Norda.